0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Zwykle mówiąc o świętych, zapominamy o tym, że mieli bliskich i to takich, z którymi łączyły ich mocne więzi. Więzi trwalsze od rozłąki, jaką często pociągała za sobą decyzja o pójściu za swoim powołaniem. I dobrze pokazuje to historia dzisiejszej patronki, świętej Teresy Małgorzaty Redi od Najświętszego Serca Jezusa, włoskiej karmelitanki z XVIII wieku. Od dziecka wykazywała ona duże zainteresowanie sprawami wiary, dlatego nikogo nie zaskoczyła jej nastoletnia decyzja o wstąpieniu do klauzurowego klasztoru. Najmniej zaś zaskoczony był nią ojciec, Ignacy Maria Redi, który dla swej córki od lat był nie tylko rodzicem, ale także duchowym powiernikiem. Wyrazem łączącej ich głębokiej relacji były nie tylko rozmowy, jakie prowadzili, ale też dziesiątki listów, jakie ze sobą wymienili. Jestem wdzięczna ojcu bardziej za to, czego mnie nauczył, niż za to, że w sensie biologicznym zrodził mnie dla tego świata, powtarzała później wielokrotnie święta Teresa Małgorzata od Najświętszego Serca Jezusa. Ów pozytywny wzorzec ojca zaowocował zresztą jej wielkim otwarciem na miłość do Boga Ojca. Tak wielkim, że zwyciężyła ona przedwczesną śmierć dzisiejszej patronki. Zmarła bowiem na skutek choroby w 1770 roku, licząc sobie zaledwie 23 lata. Gdy jednak 13 lat później otworzono jej grób z uwagi na proces beatyfikacyjny, znaleziono jej ciało nietknięte rozkładem. Świadkiem tego był ojciec dzisiejszej świętej, który wsunął wtedy na palec swej córki pierścień, ten sam, który za życia nosiła jej matka.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Jest szósta.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy znów otwarte dla zwiedzających. Całun Dzieci z Gazy powstanie w Muzeum Narodowym w Poznaniu. 87 lat temu, 1 września 1939 roku, niemiecki okręt Schleswig-Holstein zaatakował polską placówkę na Westerplatte. Historię pierwszych piastów na Lednicy możemy już poznawać na nowo. Po kilkunastu miesiącach prac muzeum zostało ponownie otwarte dla zwiedzających. Główną zmianą są dwie nowe wystawy. Stała Tajemnice początków Polski, Ostrów Lednicki oraz czasowa Córki Czasu, Słowianki, Wielkopolanki, Europejki. Kuratorka drugiej ekspozycji Agnieszka Zibert mówi, że bohaterkami wystawy jest dziewięć niezwykłych kobiet.
3: Będą władczynie, społeczniczki, artystki, pisarki i lekarki. Żyły w różnych epokach, podejmowały odmienne wyzwania, ale każda z nich pozostawiła trwały ślad w historii Wielkopolski i Europy.
2: Równolegle w muzeum zmodernizowano strefy obsługi zwierzających. Powstała również kawiarnia z widokiem na jezioro. Łączna wartość wszystkich inwestycji to prawie 15 milionów złotych.
1: Informacje z Poznania.
2: 7 września o godzinie 19 w holu Muzeum Narodowego w Poznaniu odbędzie się symboliczna akcja pod nazwą Całun Dzieci z Gazy. Zebrani będą mogli osobiście wpisać na białym płótnie imiona i nazwiska 200 najmłodszych ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie. To część globalnego projektu, który ma zwrócić uwagę świata na dramatyczne skutki wojny. O idei tej inicjatywy mówi jej współorganizator ksiądz Artur Wojczyński.
4: Celem akcji jest przywrócenie godności tych dzieci, żeby nie zostały zapomniane, ale też uświadomienie i unaocznienie skali tego konfliktu. I wcale nie chodzi tutaj o podkreślenie, kto jest winien, a kto nie jest winien, tylko pokazanie, że giną niewinni. Giną dzieci, które w ogóle tym konfliktem nigdy nie powinny być dotknięte.
2: Pełen całun, który powstaje równolegle w wielu miastach, ma 110 metrów długości, a zapisano na nim około 20 tysięcy nazwisk. Poznański fragment tuż po wydarzeniu zostanie spakowany i wysłany do Stanów Zjednoczonych. 16 września połączone płótno zostanie zaprezentowane w Nowym Jorku przed ambasadorami Organizacji Narodów Zjednoczonych, a później trafi do Waszyngtonu. Poznańskie spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Przewidziano w nim również międzyreligijną modlitwę o pokój.
1: Informacje drogowe.
2: Mieszkańcy mogą już korzystać z nowego chodnika, przejścia dla pieszych i miejsc postojowych na ulicy Tarnowskiej w Poznaniu. Dotychczas musieli tu iść jezdnią lub poboczem albo dłuższą drogą przez ulicę Pabianicką i Krzesiny. Po przeciwnej stronie ulicy w pobliżu skrzyżowania z Pabianicką wybudowana została zatoka postojowa dla kilku pojazdów. Pojawi się też nowa zieleń. Zostanie posadzona do połowy listopada. Koszt robót to ponad 500 tysięcy złotych. Środki pochodzą z funduszy, które ma do swojej dyspozycji Rada Osiedla Krzesiny, Pokrzywno, Garaszewo.
1: Informacje z kraju.
2: Westerplatte broni się nadal i nadal buduje nasze rozumienie patriotyzmu. Tak brzmi przesłanie harcerzy wygłoszone podczas uroczystości upamiętniających wybuch II wojny światowej. Podharcmistrz Olaf Czarniecki mówił o trudnych decyzjach podejmowanych na początku wojny oraz o ich znaczeniu dzisiaj.
5: Tamte decyzje sięgały znacznie dalej. Ich echo trwa do dziś i buduje naszą pamięć, naszą godność i nasze zrozumienie patriotyzmu. Dlatego właśnie Westerplatte broni się nadal. Broni się każdego dnia, wtedy, gdy pamiętamy. Broni się każdego roku, gdy o świcie 1 września stajemy tutaj i broni się także wtedy, gdy pytamy samych siebie, co my zrobimy z tym dziedzictwem.
2: 87 lat temu, 1 września 1939 roku, niemiecki okręt Schleswig-Holstein zaatakował polską placówkę na Westerplatte, wojskową składnicę tranzytową, rozpoczynając tym samym II wojnę światową. O 4:45 pancernik oddał pierwszą salwę. Kilka minut później do szturmu na wojskową składnicę ruszyło około 4 tysięcy niemieckich żołnierzy z morza, lądu i powietrza. Mimo że Polska już kilkanaście minut wcześniej została zaatakowana na całej długości polsko-niemieckiej granicy, to Westerplatte pozostaje symbolicznym miejscem wybuchu największego konfliktu zbrojnego w dziejach.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No i słońce już jest z nami od 2 minut nad horyzontem. Co więcej, dobra jakość powietrza przez cały dzień będzie nam dzisiaj towarzyszyć, ale szczegóły w czujniku smogu poznacie. 1013 hektopaskali teraz na barometrach, a temperatura 15 stopni na termometrach, ale ta odczuwalna nieco niższa, bo 13 stopni Celsjusza. Porywy wiatru mogą sięgnąć dzisiaj nawet 50 km na godzinę i to tak naprawdę porywy wiatru odpowiadają za to, że odczuwamy niższą temperaturę niż to, co widzimy na termometrze.

0: 1 września 2026 roku. Wyspana?
1: Nie.
0: Nie wyspana?
1: No pewnie, że nie.
0: No ja też nie.
1: Któż by spał w taki piękny poranek?
0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry wam mówimy o poranku. W Radiu Emaus oczywiście.

0: Radio Emaus. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Miłość jest walką. Czasami mawia się, że ludzie walczą, ponieważ nienawidzą. Tymczasem prawda jest dokładnie odwrotna. Ludzie walczą, ponieważ kochają. Im bardziej człowiek kocha, tym mocniej walczy o to, co kocha. A z miłości do Boga ludzie walczą o swoją wiarę.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Carlos Santana we współpracy z szefem Roberto Santibanezem otworzył 5 restauracji nazwanych Maria Maria, tak jak tytuł tego utworu, który przed momentem słyszeliśmy. A to już niezapomniana Tina Turner w utworze I Don't Wanna Lose You, 22 minuty po godzinie 6.

0: Reklama. Lordzie, witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
1: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

6.37 na zegarze, a ja patrzę sobie w bardzo odległy region, do Tajlandii zawitałem teraz. Himsam Van, tak nazywa się licząca 75 milionów lat formacja skalna w Tajlandii. Jest znana z tego, że przypomina pływającą rodzinę wielorybów. Czytam o tym we Wprost, na stronie Wprost w internecie. No i to jest miejsce często wybierane przez turystów, między innymi przez przepiękny punkt widokowy. 75 milionów lat, taka formacja, i faktycznie, gdy patrzy się na to z lotu ptaka, to wygląda jakby trzy wieloryby płynęły przez taki bardzo zielony las. I ten las tworzy jakby takie morze zielone, z którego wyłaniają się te trzy postaci wielorybów. Do tego miejsca ściągają turyści z całego świata, bo są tu nieziemskie wschody i zachody słońca. No i gdy ma się taki widok wokół, taki plener, no to nie sposób nie zrobić tam zdjęć, więc wielu turystów po prostu robi tam mnóstwo zdjęć i wydaje się, że wzięcie jednej karty pamięci to jest zdecydowanie za mało, żeby się nacieszyć tym wszystkim, co tam wokół się znajduje. O 6.38 teraz jesteśmy. Gips na naszej antenie.

0: smogu.
1: Jeśli chodzi o to, czym dzisiaj oddychamy, nie jest źle, muszę wam powiedzieć, chociaż na horyzoncie jakoś specjalnie deszczu nie widać i dzisiaj raczej opady nam nie grożą, no to jednak porywy wiatru 50 km na godzinę dzisiaj są spodziewane. I jutro też imponująca prędkość wiatru, bo nawet do 45 km na godzinę. No i bardzo dobrze, dlatego że jakość powietrza w Poznaniu dobra, jak to się ma, jeśli chodzi o cyfry, poziom pyłów PM2,5 1,43 mikrograma na metr sześcienny, to daje 6% tego, czym oddychamy, a jeśli chodzi o pył PM10, to tutaj jego zawartość w powietrzu wynosi 1,64 mikrograma na metr sześcienny i to jest zaledwie 3% tego, czym oddychamy. W Poznaniu powietrze czyste, przeczyste, można by było powiedzieć, chociaż chyba jakość powietrza mogłaby być bardzo dobra, a nie tylko dobra. A mamy dobrą. Niemniej jednak jest się czym cieszyć.

6.52 na zegarze. No i jestem na stronie Nie jestem statystycznym Polakiem, lubię czytać książki. I tutaj przeczytałem taką myśl, która mnie zastanowiła i myślę, że was też może zastanowić, że czytanie to w zasadzie patrzenie na kawałki mielonego drewna i halucynowanie. Czy też tak macie, że lubicie patrzeć na kawałki mielonego drewna i halucynować? O godzinie 7 punktualnie informacje Radia Emaus i Lilia Łada. To już za chwilę na naszej antenie, ale najpierw jeszcze duet muzyczny.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 7 na zegarze.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Od wczoraj obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. Szkoły i przedszkola gotowe na nowy rok szkolny. Pamięć o II wojnie światowej ma przypominać, do czego prowadzi agresja wobec bezbronnych ludzi, mówił w Wieluniu marszałek Czarzasty. Od 30 sierpnia obowiązuje zaktualizowany rozkład jazdy, który przyniósł pasażerom z Poznania i Wielkopolski nowe połączenia, ale też pożegnanie z wakacyjnymi trasami. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Z letniej rozpiski zniknęła m.in. sezonowa Banana Lofry do Świnoujścia. W zamian Koleje Wielkopolskie uruchamiają dodatkowe trasy regionalne. Pojawią się dwie nowe pary pociągów na trasie Poznań-Czerwonak oraz jedna ze stolicy Wielkopolski do Zwąszynia. Z kolei od 4 września na tor wyjadą nowe pociągi dalekobieżne PKP Intercity. Pasażerowie zyskają szybszy dojazd na Warmię dzięki składowi Gopło, który pokona trasę z Poznania do Olsztyna w zaledwie 3 godziny i 18 minut. Przewoźnik uruchomi również dodatkowe połączenie z Gorzowem Wielkopolskim, wycofując jednocześnie składy typowo letnie. Zaktualizowany rozkład jazdy będzie obowiązywać do 24 października. Dokładne godziny odjazdów można sprawdzić na stronach internetowych poszczególnych przewoźników. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Szkoły i przedszkola w całej Polsce są już gotowe na powrót dzieci i młodzieży. Od września wchodzi w życie nowa podstawa programowa i w szkołach, i w przedszkolach. Ma się ona opierać na zachowaniu higieny cyfrowej i stawiać na rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny najmłodszych, mówi Dorota Raczyńska z przedszkola nr 4 w Poznaniu.
4: My mamy szkolenie z podstawy programowej na początku, z nowej podstawy programowej na początku września. Też musimy się przystosować i sale przystosować do strefy, do obszarów, które są w nowej podstawie programowej, także to się zmienia, aczkolwiek w moim przekonaniu te strefy to już kiedyś było. Szykujemy takie kąciki wyciszenia dla dzieci, no trochę się zmienia. Zmienia się podejście przede wszystkim do dziecka.
2: Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nauki sporo zmian czeka też na uczniów i nauczycieli. W szkołach podstawowych zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania z telefonów, a obowiązkowe będą zajęcia z edukacji zdrowotnej. Teresa Radomska z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu zwraca uwagę, że przygotowania do tego roku szkolnego miały szczególny charakter.
5: Dużo prac takich związanych z wejściem reformy, z przygotowaniem nowych wymagań edukacyjnych. Myślę, że to, co w każdej szkole się w tej chwili dzieje, dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło 8 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2026-2027.
1: Informacje z Poznania.
2: Mszą świętą o godzinie 9 w Bazylice pod wezwaniem świętego Józefa przy ulicy Działowej w Poznaniu rozpoczną się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana i Dnia Pamięci Polek i Polaków represjonowanych przez III Rzeszę w latach 1939-1945. Po mszy dalsza część uroczystości odbędzie się przy pomniku Armii Poznań. Weźmie w niej udział pierwsza wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc.
1: Informacje z kraju.
2: Pamięć o II wojnie światowej ma przypominać, do czego prowadzi agresja wobec bezbronnych ludzi. Mówił o tym podczas obchodów w Wieluniu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przypomniał, że 87 lat temu niemieckie bomby spadły na miasto, które nie było ani twierdzą, ani celem wojskowym. Ale nawiązał także do sytuacji w Ukrainie.
6: W 1939 roku Polska pozostała praktycznie sama. Są dziś tacy, którzy podpowiadają, zostawmy samą Ukrainę. Wykorzystajmy jej trudną sytuację, by coś wymusić. Historia ich osądzi. Polska jest po właściwej stronie. Po stronie dobra, po stronie ofiar. Pomaga sąsiadowi i chroni siebie. Nie zejdziemy z tej drogi.
2: Włodzimierz Czarzasty podkreślał też, że pamięć o 1939 roku ma być przestrogą i pomagać jasno odróżniać agresora od ofiary, także w przypadku dzisiejszej wojny w Ukrainie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Maksymalnie dzisiaj w Poznaniu 21 stopni zobaczymy na termometrach. Porywisty wiatr będzie sięgał nawet 50 km na godzinę i to nam daje gwarancję na to, że jakość powietrza będzie dobra. No może nie bardzo dobra, bo opadów deszczu nie widać na horyzoncie. W nocy będzie zachmurzenie małe i temperatura odczuwalna tylko 10 stopni, a więc o 11 mniej niż teraz. A jeśli chodzi o jutro, jutro 22 stopnie. Zobaczymy na termometrach w najcieplejszym momencie dnia. Korzystny biometr będzie w nocy, a dzisiaj i jutro jest ten, no nie niekorzystny, ale obojętny. Po prostu obojętny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: I ty masz dzisiaj też taki obojętny biometr?
2: Nie. Nie? Ja mam bardzo dobry biometr dzisiaj. Jeszcze dwie kawy i zacznę fruwać.
1: No ja chyba nie. Lilia Ładarka, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry, drodzy słuchacze i słuchaczki.

0: Emauzkie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Nieczysty duch został uciszony, chociaż mówił prawdę. Jezus nie chce, by słowo o nim przekazywać tylko jak wiedzę czy światopogląd. Prawdę o nim można głosić tylko w mocy Ducha Świętego, z miłością. Święta Teresa Benedykta ujęła to tak: nie uznawajcie za prawdę niczego, co jest wyzute z miłości, i nie uznawajcie za miłość niczego, co jest wyzute z prawdy. Jedno bez drugiego staje się niszczycielskim kłamstwem. W jakich sytuacjach, komu jest mi najtrudniej mówić prawdę, czy zwracać uwagę z miłością?
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

most Bolesława Chrobrego na Warcie w Poznaniu, remontowany. Ale to wcale nie znaczy, że w związku z tym remontem nie można zwiedzać jedynej wyspy w Poznaniu, czyli Ostrowa Tumskiego z Katedrą Poznańską. Jest ona oczywiście, że dostępna bez żadnych problemów od strony centrum Poznania, jak i od strony Śródki, zarówno dla samochodów, autokarów, jak i pieszych, pielgrzymów, turystów. No a tę wyspę zobaczyć trzeba, bo tam między innymi krypty, wieża widokowa, to wszystko dostępne dla turystów, a w kryptach relikty grobów Mieszka I, Bolesława Chrobrego, misa chrzcielna z X wieku. To są nie lada artefakty, które warto zobaczyć. Najstarsza w Polsce katedra znajduje się właśnie w Poznaniu. To jest pierwsza siedziba biskupów Polski, katedra biskupa Jordana, katedra chrztu Polski, katedra piastowska, katedra Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego, katedra milenijna i katedra świętego Jana Pawła II. Warto zwiedzić katedrę, warto odwiedzić Ostrów Tumski, a poza tym samo spacerowanie po tej jedynej wyspie w Poznaniu jest też nie lada atrakcją. Można to zrobić za sprawą audioprzewodnika i on doskonale prowadzi nas po poszczególnych częściach tego wyjątkowego punktu na mapie Poznania. Polecam, to jest znakomita wycieczka.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
3: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.
5: Siódma 7:30 na zegarze i to przegląd prasy o 7:30 według nowej ramówki.
0: Poranna prasówka.
5: Czy najlepszą reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej jest zakaz komórek w szkołach? O tym będziemy mogli się przekonać pewnie już za jakiś czas, bo reforma weszła w życie i między innymi wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach, wprowadzenie edukacji zdrowotnej, zmniejszenie liczby religii do jednej tygodniowo i niewliczanie oceny z religii do średniej, zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, wprowadzenie nowej podstawy programowej w ramach reformy Kompas Jutra to tylko niektóre elementy szerokiej reformy edukacji w naszym kraju. Na ten temat dzisiaj na pewno przeczytacie w Dzienniku Gazecie Prawnej, ale w Dzienniku Gazecie Prawnej także o głodzeniu sposobem na uzdrowienie Trybunału. Rząd chce wymusić dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Sonia Otwinowska pisze o tym, że w projekcie budżetu nie przewidziano pieniędzy na funkcjonowanie Trybunału. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że do resortu nie wpłynął skutecznie sporządzony plan dochodów i wydatków. No i w związku z tym, dlaczego tak nie wpłynął? Bo taki projekt powinno uchwalić Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego, a uchwalić zgodnie z ustawą nie mogło tego, bo czterech sędziów, którzy zostali, nie złożyli ślubowania przed prezydentem, nie jest dopuszczonych przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego ani do orzekania, ani do uczestnictwa w zgromadzeniu. Na ten temat przeczytacie dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. W Rzeczpospolitej między innymi o tym, że gigafabryki AI czy jej alternatywa. Potrzebujemy suwerenności obliczeniowej. Tak mówi szefowa Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego Anna Streżyńska. Z nią rozmowa dzisiaj w Rzeczpospolitej. Na ten temat możecie też poczytać dzisiaj właśnie w tym dzienniku. I w Rzeczpospolitej także pięć głównych wniosków z Juraty. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział chęć budowania parlamentarnej większości i jasno stwierdził, że nie podpisze zniesienia dwukadencyjności. Gazeta Polska Codziennie, tutaj najwyższe oznaczenia dla legendy Solidarności. Krzysztof Wyszkowski, kawalerem Orderu Orła Białego. Na temat Krzysztofa Wyszkowskiego, legendarnego działacza opozycji antykomunistycznej, przeczytacie dzisiaj w Gazecie Polskiej. Głos Wielkopolski, prokuratura punktuje dyrektora ZOO, pracownik mówi, że szukano na mnie haków. O tym pisze Christian Ufa dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. W naszym dzienniku dzisiaj, pamiętając o napaści Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku, z niepokojem patrzymy za naszą wschodnią granicę. Na ten temat przeczytacie dzisiaj w naszym dzienniku. To był przegląd prasy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobre.

7.42 już prawie na zegarze w Poznaniu, w środku Europy tak naprawdę, taki czas, bo w niektórych innych częściach świata inna godzina teraz, ale u nas 7.42 dochodzi. Ja chciałbym tylko zapytać was, jak reagujecie, gdy jesteście świadkami jakiejś trudnej sytuacji, agresywnej sytuacji gdzieś obok. Czy angażujecie się w takie zdarzenie, czy niekoniecznie? A jeśli na przykład chodzi o środki komunikacji miejskiej. Taka sytuacja miała miejsce we Wrocławiu. Rafał Strzelec pisze o tym w internecie, że motorniczy z Wrocławia zwrócił uwagę parze, która weszła do tramwaju z psem bez kagańca. No wyobraźcie sobie, że ktoś wchodzi do tramwaju z psem bez kagańca i to nie jest jakiś ratlerek mały, ale niezależnie od tego nawet, jaka to jest rasa psa, w tym przypadku była to jednak raczej taka rasa z tych bardziej agresywnych. Mężczyzna został uderzony przez tego właściciela psa, przez pasażera. Wszystko zarejestrowała kamera. MPK we Wrocławiu pokazało to nagranie z tego incydentu. No i to wywołało niesamowitą burzę, bo jednak motorniczy musi zareagować, to nie tak jak jeden z pasażerów. No i jakie wy macie zdanie na ten temat?

Jakie to jest ważne, żeby o poranku usiąść wygodnie, wypić sobie jakiś napój, który lubimy, czy to kawę, czy herbatę, czy może ktoś lubi gorące mleko o poranku i w spokoju zjeść śniadanie. To nie jest takie proste w spokoju i powoli, znaczy może delektując się, zjeść śniadanie, bo często ten poranek wygląda bardzo dynamicznie i bardzo szybko nam mija. A takie dobre śniadanie powinno zawierać białko, powinno zawierać węglowodany złożone, zdrowe tłuszcze oraz porcje warzyw lub owoców. Jak to u was jest, jeśli chodzi o śniadanie, co zazwyczaj się pojawia na talerzu? A jeśli chodzi o takie śniadanie w wersji wytrawnej, no to wskazana jest tutaj jajecznica lub omlet z warzywami, podany z kromką chleba, uwaga, razowego. Tak, razowy chleb to ma tutaj bardzo duże znaczenie, a nie białe pieczywo, bo ono jest mniej zdrowe niż to razowe, więc jeśli wybieracie razowe, to na pewno jesteście bardziej nastawieni na zdrowe odżywianie. Owsianka na mleku lub jogurcie z dodatkiem orzechów, jak najbardziej tak, to wersja słodka. Nasiona i świeże owoce, mogą być dodane maliny, borówki, no różnie to z tym bywa. Wolicie na słodko, czy bardziej na wytrawnie? Śniadanie, jak to u was?

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
8: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
9: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
10: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
9: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
7: Tej jesieni przyłącz się do nas.
8: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
7: Po prostu dobre radio.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Tysiące okularów z całej Polski trafi do Afryki. Mieszkańcy plewisk będą mieć lodowisko i rolkowisko. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Mieszkańcy Poznania, Wielkopolski i całej Polski licznie odpowiedzieli na apel o przekazywanie niepotrzebnych okularów. W ramach letniej akcji zorganizowanej przez Poznańskie Stowarzyszenie dla Świata zebrano tysiące par oprawek korekcyjnych i przeciwsłonecznych. W zbiórkę zaangażowały się osoby prywatne, instytucje i lokalne firmy. Zebrany sprzęt przejdzie przegląd, by trafić do potrzebujących na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jak podkreśla Justyna Janiec-Palczewska ze wspomnianego stowarzyszenia, akcja wcale się nie kończy.
3: My tym wszystkim okularom podarujemy drugie życie. One będą służyć najbiedniejszym ludziom w Afryce. My działamy dalej. Najważniejsza informacja na dzisiaj jest taka, że jeśli ktoś dopiero o tej zbiórce się dowiedział, to ona trwa nadal. My jej nie kończymy, ponieważ okulary są bardzo, bardzo potrzebne.
2: Używane i niezniszczone okulary wciąż można przynosić w Poznaniu do siedziby stowarzyszenia przy ulicy Kramarskiej 32 lub do budynku Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
1: Informacje z regionu.
2: Mieszkańcy plewisk zyskają lodowisko i rolkowisko. Gmina Komorniki podpisała umowę na realizację tej inwestycji. Obiekt powstanie przy ulicy Profesora Wacława Strażewicza, a główną atrakcją będzie lodowisko w wymiarach 20 na 40 metrów. Zapowiada dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marcin Kaczmarek.
4: W środku znajdą się również szatnie, sanitariaty oraz magazyny dla sprzętu i dla rolby. Natomiast funkcja tego całego obiektu będzie polegała na tym, że w okresie zimowym będzie to lodowisko, natomiast w okresie letnim planujemy tam zorganizowanie rolkowiska lub boiska wielofunkcyjnego.
2: Boisko pojawi się, gdy temperatury wzrosną powyżej 15 stopni Celsjusza. Zimą tafla będzie mogła być mrożona dzięki specjalnemu systemowi, nawet przy temperaturach dodatnich. Prace już się rozpoczęły, a obiekt ma być gotowy pod koniec przyszłego roku.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Ruszyły zapisy na archidiecezjalne spotkanie młodych, na które zaprasza duszpasterstwo młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. Odbędzie się ono 3 października w Luboniu w sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Sztrajcha, parafii pod wezwaniem świętego Jana Bosko. A w programie m.in. gra miejska, msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego oraz koncert Anatoma.
1: Informacje z kraju.
2: To tragedia, o której nie wolno zapominać, podkreślał prezydent. Karol Nawrocki podczas uroczystości upamiętniających wybuch II wojny światowej oddał hołd ofiarom wydarzeń sprzed lat. Przed pomnikiem na Westerplatte mówił m.in. o ofiarach niemieckiej i sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku.
5: 6 milionów zamordowanych polskich obywateli, 17% obywateli II Rzeczpospolitej. Wśród nich blisko 90% cywilów. Co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej. O tym nie możemy zapomnieć. Nie możemy zapomnieć tu, na Westerplatte i nie możemy zapomnieć każdego dnia, podejmując nasze decyzje.
2: 87 lat temu, 1 września 1939 roku, niemiecki okręt Schleswig-Holstein zaatakował polską placówkę na Westerplatte, wojskową składnicę tranzytową, rozpoczynając tym samym II wojnę światową. O 4:45 pancernik oddał pierwszą salwę. Mimo że Polska już kilkanaście minut wcześniej została zaatakowana na całej długości polsko-niemieckiej granicy, to Westerplatte pozostaje symbolicznym miejscem wybuchu największego konfliktu zbrojnego w dziejach.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Jakość powietrza w Poznaniu dzisiaj o poranku dobra, ale rozpoczęło się oczyszczanie powietrza już, jeśli chodzi o pogodę. Zaczął padać deszcz w stolicy Wielkopolski i będzie padał też do godziny 9.30. No i to spowoduje przy porywach wiatru, które dzisiaj sięgają nawet 50 km na godzinę, zdecydowane jeszcze większe oczyszczenie powietrza. Zatem prześwieże powietrze w Poznaniu, przeczyste, bardzo dobra jakość powietrza nam się szykuje, a ciśnienie atmosferyczne myślę, że takie w sam raz. 1017 hektopaskali, w nocy wzrośnie do 1019 hektopaskali, a jutro wzniesie się do poziomu 1020 hektopaskali. Biometr obojętny, jutro też będzie obojętny, ale za to w nocy będzie korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.
2: Pan Jezus wchodzi do synagogi i jego słowo ucisza chaos. Ludzie są zdumieni, bo czują w tym autentyczną moc, która przywraca spokój i porządek. Często w życiu czujemy się rozbici przez natłok spraw czy niepokojów, które krzyczą wewnątrz nas. Potrzebujemy takiego słowa, które w ten zgiełk wprowadzi ład. To słowo nie jest tylko teorią, ale siłą zdolną uzdrowić to, co wewnątrz nas jest poranione i chaotyczne. Wystarczy pozwolić, by wybrzmiało. Pomyśl, w jakiej sprawie w moim życiu najbardziej potrzebuję dziś usłyszeć słowo, które przyniesie mi pokój.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

1 września. 1 września to oczywiście dzień, kiedy kończą się wakacje i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych ruszają do szkół. Niektórzy z radością, w zasadzie w większości chyba z radością, bo chcą się spotkać z koleżankami i kolegami, no ale niektórzy woleli wypoczywać w czasie wakacji i to nie jest taki moment, kiedy są radośni i szczęśliwi. Jeśli chodzi o warunki biometeo dzisiaj, to one dla uczniów są przekorzystne. Myślę, że tak. Ale jeśli chodzi o resztę społeczeństwa, dzisiaj biomet neutralny. To, co dzieje się, wydarzyło się 1 września w przeszłości, myślę, że też warto powiedzieć o tym, że dokładnie 1011 lat temu polskie wojska zwyciężyły pod wodzą Bolesława Chrobrego niemieckie wojska w bitwie pod Budziszynem. Wśród poległych 200 rycerzy niemieckich był dowodzący strażą tylną margrabia Łużyc Gero II. Poza tym 720 lat temu na wieść o śmierci ostatniego Przemyślidy na tronie czeskim i polskim Wacława III w Krakowie odbył się wiec rycerstwa Małopolski, Wielkopolski i Ziemi Sieradzkiej, na którym ogłoszono księciem Polski Władysława Łokietka. I było to dokładnie 1 września 1306 roku. Taka przypomniana data.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
5: Na zegarze 8:30, czas na rozmowę z porannym gościem.
4: Poranny gość.
6: Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy tropić arcydzieło. Naszym porannym gościem jest pan Aureliusz Goliński z Arte Dei Suonatori, niezwykłej, naprawdę bardzo niezwykłej orkiestry, która jest orkiestrą poznańską, przynajmniej częściowo, bo w Poznaniu bardzo trudno ją spotkać i wybrać się na jej koncert. Ja tego nie mówię absolutnie jako zarzut. Wiem, jakie są realia kultury w naszym kraju. Niemniej jednak 15 września właśnie będzie ta okazja. Arte Dei Suonatori zagra w Poznaniu i właśnie podczas tego koncertu będziemy tropić arcydzieło, ale ja myślę, że tutaj pan Aureliusz Goliński znacznie lepiej niż ja opowie o tym, co też to za arcydzieło będziemy tropić i dlaczego ta orkiestra jest taka niezwykła.
7: Dzień dobry państwu. Dlaczego orkiestra jest niezwykła, to mi ciężko jest opowiadać. Może jednym z argumentów jest właśnie to, że decydujemy się od czasu do czasu na znalezienie takiego repertuaru, który nie jest repertuarem kanonicznym, który nie jest repertuarem znanym, gdyż zauważyliśmy, że praca nad takim repertuarem uczy nas znacznie więcej o stylu muzyki, którą się Arte Dei Suonatori zajmuje, a mianowicie jest to styl ogólnie rzecz ujmując barokowy, a jeszcze dokładniej stylem galant. Te utwory uczą nas znacznie więcej, aniżeli utwory Mozarta, utwory Bacha, utwory Telemana, chociaż te oczywiście kochamy, niezmiernie kochamy, bo one są znakomitej jakości. Jednak zauważyliśmy, że te nieznane też mają w sobie jakość, tylko trzeba ją umieć odkryć. I kiedy ją odkrywamy, zauważamy, że to, jak rozumieliśmy wspomnianych wcześniej mistrzów, może być również dużo bardziej pogłębione.
6: Bo poznajemy te arcydzieła, które były wcześniej.
7: Tak jest, oczywiście. Tym razem na koncercie wykonamy utwory, no, w zasadzie nie wiem, czy ktoś z państwa te nazwiska zna. Może prócz Goldberga, Johanna Gottlieba Goldberga, który jest znany raczej z wariacji goldbergowskich skomponowanych przez Johanna Sebastiana Bacha, aniżeli ze swoich własnych kompozycji. Ale gdybym chciał wspomnieć o tym, jak bardzo dobre są to kompozycje właśnie samego Goldberga, to podam taki przykład, że jego sonata triowa, którą wykonamy właśnie na tym koncercie, przez setki lat była uznawana za kompozycję Johanna Sebastiana Bacha właśnie. I dopiero dzisiaj już bezsprzecznie wiadomo, że tę sonatę napisał sam Goldberg, a nie Johann Sebastian Bach. Więc wyobrażamy sobie dzięki temu przykładowi, jak znakomitej jakości jest to muzyka. Tylko została trochę niesłusznie przez sito historii niestety zatrzymana. I naszym zadaniem jest przywrócić tę muzykę naszym uszom.
6: Warto wspomnieć, że sam koncert będzie się też odbywał w wyjątkowej przestrzeni.
7: Oj, niewątpliwie. I bardzo się z tego cieszę, dlatego że Arte Dei Suonatori już od wielu lat nie miało okazji tam właśnie wyprodukować naszych dźwięków, a jest to przestrzeń szczególnie dla muzyki sakralnej zupełnie niezwykła, przynajmniej według mojej wiedzy. Jest to najlepsza akustyka kościelna, jaką w Poznaniu znam. A mówimy oczywiście o kościele ojców Franciszkanów na Górze Przemysła.
6: Jeśli ktoś jeszcze nie był na żadnym koncercie w kościele ojców Franciszkanów, a ojcowie Franciszkanie dość często na naprawdę niezwykłe koncerty zapraszają, koniecznie warto się wybrać, bo
7: zapraszam.
6: To jest...
7: Ja sam na tych koncertach bywam i jest to naprawdę wyjątkowe doznanie.
6: Proszę mi powiedzieć, jak to jest, że tak fantastyczna muzyka i ona nagle ulega zapomnieniu? Przecież nie tak dawno w Wielkopolsce odkrywaliśmy też utwory, rękopisy utworów znakomitych kompozytorów i było to wielkie zaskoczenie, że Poznań był mekką kompozytorów, właśnie barokowych. Jak to jest, że to wszystko tak ginie i potem trzeba specjalnej orkiestry, która w taki mrówczy sposób, a jednocześnie z ogromną finezją, odkrywa tę muzykę?
7: Przede wszystkim, może zacznijmy od tego, że Europa tamtego czasu pod względem kultury była znacznie bardziej zjednoczona, aniżeli ta zjednoczona Europa dzisiaj. To jest zaskakujące, ja zdaję sobie sprawę z tego, natomiast musimy chyba wspomnieć o tym, że wymiana kulturalna między tamtymi krajami była bardzo, bardzo silna. Te granice... One nie istniały politycznie tak, ale kulturowo niespecjalnie. To, co się wydarzyło między wiekiem XVIII a XX, spowodowało większy rozłam i myślę, że też te czasy, które były niespokojne wszystkich pierwszej, drugiej wojny światowej, niestety również doprowadziły do tego, że ta muzyka zaginęła w bardzo różnych okolicznościach. I to nie dzięki działaniu Arte dei Suonatori i innych grup, takich jak my. Ta muzyka się odnajduje dzięki nam. Ta muzyka może znowu zabrzmieć, ale to dzięki pracy muzykologów, ludzi, którzy naprawdę są bardzo oddani właśnie poszukiwaniom tej zaginionej muzyki. A w naszym wypadku jest to profesor Alina Mądry, bez której absolutnie na pewno nie moglibyśmy wykonać tego repertuaru, który na tym koncercie wykonamy. To ona i ludzie tacy jak ona są odpowiedzialni za to, że ta muzyka może dzisiaj znowu brzmieć.
6: Właśnie, to co usłyszymy podczas tego koncertu?
7: Goldberg to ten najbardziej znany z tych wszystkich kompozytorów, o których teraz powiem. Wspomniałem o profesor Alinie Mądry w kontekście przede wszystkim jej odkryć związanej z Józefem Zeidlerem. Tak, to i Gostyń, prawda? Wiem, że państwo też uczestniczycie jako radio w festiwalu w Gostyniu. Więc Zeidler. Dla mnie będzie to pierwsze zetknięcie z tym kompozytorem, ale już to, co widziałem w partyturach, naprawdę jest warte uwagi. Wyobrażam sobie, że dopiero brzmienie przyniesie tę jakość, którą o której tak wiele słyszałem od Aliny Mądry, ale również od innych muzyków, którzy już mieli szansę z tą muzyką się zetknąć. Oprócz tego Carlos Gebel, to kompozytor zupełnie też nieznany, jezuita, który zostawił całe mnóstwo muzyki i która by nigdy nie przetrwała, gdyby nie ktoś, kto schował te dzieła do kotłów muzycznego instrumentu, kotłów, przed tym, jak front się przesuwał ze wschodu na zachód. I te dzieła przetrwały przez wiele, wiele dziesięcioleci.
6: I dzięki temu ocalały, schowane
7: tak jest,
6: w kotle.
7: Tak, są w kotłach, były schowane i dopiero otwarto je po wielu dziesiątkach lat i zobaczono, że tam wewnątrz jest całe mnóstwo nut, które zachowały się właśnie w Otyniu, w tychże kotłach. O tym wszystkim na naszym koncercie opowie właśnie Alina Mądry. Tam jest dużo różnych historii, które myślę, że zaciekawią naszych słuchaczy i nas samych, muzyków. Oprócz tego Janicz, też kompozytor, który jest bardzo, bardzo mało znany, jeżeli w ogóle. My w Arte mieliśmy już okazję dzięki Marcinowi Świątkiewiczowi tym razem zetknąć się z jego kompozycjami, z jego koncertami klawiszowymi i z symfoniami. Nagraliśmy nawet płytę z tym repertuarem, a tym razem jego dzieła sakralne, a może fragmenty dzieł sakralnych. I też, podobnie jak z Goldbergiem, to dzieło, które tym razem zagramy i Państwo usłyszycie, było przypisywane innemu kompozytorowi, który spędził swój czas aktywności artystycznej na dworze w Sztokholmie. Nazywa się Roman, natomiast kilka lat temu ponad wszelką wątpliwość okazało się, że to wcale nie jest kompozycja Romana, tylko właśnie Janicza, a Janicz to kompozytor, który osiadł w Berlinie, ale urodził się w Świdnicy. Więc tych historii każdego z tych kompozytorów jest całe mnóstwo, one są niezwykle ciekawe, ale chyba najważniejsze jest to, że oni wszyscy potrafili naprawdę świetnie pisać muzykę. I mam nadzieję, że to naprawdę będzie słychać.
6: Myślę, że to nawet na pewno będzie słychać. Myślę, że już możemy tylko zaprosić wszystkich na koncert 15 września o godzinie 19:30 w kościele Ojców Franciszkanów na Górze Przemysła. Zagra fantastyczna orkiestra Arte dei Suonatori, a jej założyciel, pan Aureliusz Goliński, był dzisiaj naszym porannym gościem.
7: Dziękuję bardzo.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Niecałych 14 minut brakuje nam do godziny 9. Jeszcze do tego czasu myślę, że uda nam się zaprosić na scenę w Radiu Emaus Edytę Bartosiewicz, grupę Queen i może zespół Semisonic tuż przed godziną 9. A o 9 informacje Radia Emaus i Lilia Łada na naszej antenie. To będą oczywiście najnowsze informacje Radia Emaus zebrane przez Lilię, ale nie tylko Lilię, bo w zespole Radia Emaus są także reporterzy, którzy w rozmaite miejsca naszego miasta, okolic, no i czasami też świata są wysyłani, żeby przekazywać wam te najważniejsze informacje, z którymi wy chcielibyście być pewnie na bieżąco. Dzisiaj 1 września, nie tylko początek roku szkolnego, ale też rocznica wybuchu II wojny światowej. Na ten temat na pewno też dzisiaj na naszej antenie usłyszycie. A po godzinie 9, o 9.15 będzie poranny konkurs, na który już serdecznie zapraszam. Za chwilę udam się do skarbca naszego radiowego, wybiorę jakieś nagrody albo nagrodę do tego konkursu. Myślę, że to może być dzisiaj jakaś książka na przykład. Co byście na to powiedzieli, gdyby to była jakaś lektura na taki jesienny czas, kiedy za oknem deszcz, a wy możecie wtedy siąść z książką i po prostu ją przeczytać. Zobaczymy. O 9.15 konkurs. Zapraszam.

Za 6 minut wybije godzina 9. O 9 punktualnie informacje Radia Emaus. A tuż po informacjach Radia Emaus o 9.15 zapraszam na konkurs. Już wiem, co będzie do wygrania. Wy jeszcze tego nie wiecie, ale od razu powiem, że warto skupić się dzisiaj

konkursie porannym, w mini konkursie geograficznym na tym, żeby sobie pomyśleć, jakie niebo jest najlepsze, żeby obserwować gwiazdy. Jakie to musi być niebo? Co musi mieć charakterystycznego takie niebo, żeby ta obserwacja była najbardziej efektowna, efektywna, żeby była taka, jakbyśmy sobie życzyli? No to myślę, że to jest taki mały element tej dzisiejszej porannej zabawy w konkursie porannym o 9.15. Szczegóły zdradzę wam oczywiście, ale to dopiero o 9.15. Nagrodę już mam tutaj przyniesioną do studia. To jest książka. Jaka to książka? O czym opowiada? O tym też dowiecie się o 9.15. A co będzie w informacjach Radia Emaus? No gdybym wiedział, to może bym wam powiedział, ale ja tego nie wiem, bo to wie poranna wydawczyni informacji Radia Emaus, czyli Lilia Łada. I Lilia Łada już za 5 minut, niecałe 5 minut, pojawi się tutaj w studiu i przedstawi te najświeższe informacje Radia Emaus punktualnie o godzinie 9. A teraz na antenie utwór z 1998 roku. Semisonic, Closing Time.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: w środku Europy, na zegarach 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Nawet 87% młodych ludzi może doświadczać przemocy rówieśniczej. Nowy most Chrobrego w Poznaniu nabiera kształtów. Polska armia nie powinna być przedmiotem sporu politycznego, powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Nawet 87% młodych ludzi może doświadczać przemocy rówieśniczej. Tak wynika z najnowszego raportu Rówieśnicy 2026, przygotowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Badani w wieku od 10 do 17 lat wskazali, że przemocy doświadczają zarówno bezpośrednio, między innymi w szkole, jak i w internecie, mówi koordynator działu badawczego Fundacji dr Szymon Wójcik.
3: Przemoc psychiczna czy emocjonalna, która odbywa się na poziomie ośmieszania, wyśmiewania, przesyłania nieprzyjemnych wiadomości. To nakłada się z cyberprzemocą, takim jak wykluczanie z grup klasowych czy rozsyłanie kompromitujących treści.
2: Eksperci z fundacji wskazują, że szkoły potrzebują narzędzi do walki z przemocą. Placówki mogą zgłaszać się do fundacji, która prowadzi program Rówieśnicy, wspierający rozwój kompetencji społecznych i budowania bezpiecznych relacji.
1: Informacje z Poznania.
2: Nowa nitka mostu Chrobrego w Poznaniu jest coraz lepiej widoczna. Trwa montaż stalowych belek, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
4: Montuje najdłuższe, bo liczące 28 metrów stalowe belki podporowe. W tym tygodniu zamontowane zostaną belki przęsła nurtowego. Ich miejsce jest w głównej i najbardziej wymagającej części mostu, bo w przęśle tuż nad samym nurtem warty.
2: Zgodnie z harmonogramem północna nitka będzie gotowa dla kierowców i pieszych w przyszłym roku. Wtedy wykonawca zajmie się rozbiórką i budową południowej części przeprawy. Wciąż trwają także prace w otoczeniu mostu. Kontynuowana jest m.in. przebudowa przejścia podziemnego pod ulicą Wyszyńskiego. Cała inwestycja ma zakończyć się w 2028 roku.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Rogoźno, Białośliwie, Margonin, Czarnków, Wysoka i Gołańcz. Te wielkopolskie gminy otrzymały promesy finansowe z Ministerstwa Sportu na remont swoich orlików. Wręczył je minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podczas wczorajszej wizyty w naszym regionie. Łącznie to ponad 20 milionów złotych, które dofinansują remont 40 obiektów.
1: Informacje z kraju.
2: Polska armia i jej finansowanie nie powinny być przedmiotem sporu politycznego. Mówił o tym podczas uroczystości na Westerplatte wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Trwają tam obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szef ministerstwa podkreślił, że w sprawie armii polska elita polityczna powinna mówić jednym głosem. Ostrzegł, że wewnętrzne spory mogą być wykorzystane przez Rosję.
5: Żołnierze z Westerplatte nie pytali jeden drugiego, kto na kogo głosował. Mieli jeden mundur i jeden rozkaz. Zawsze będziemy się różnić. To jest prawo wolnych narodów. O to prawo walczyli obrońcy Westerplatte. Ale jest granica sporu, za którą on przestaje być już sporem, a staje się prezentem dla tych, którzy nam źle życzą. To jest górnolotnie zwana racja stanu.
2: Wcześniej prezydent Karol Nawrocki podczas swojego przemówienia domagał się od Niemiec reparacji wojennych za zniszczenia podczas II wojny światowej.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Za naszym radiowym oknem deszcz się pojawił, pada delikatnie, może nie jest to jakaś ulewa, ale deszcz jest. 14 stopni Celsjusza, taka wartość na termometrach. Teraz to trochę mniej niż przed godziną, bo było 16, a teraz 14, a odczuwalna temperatura, no i myślę, że nad tym trzeba się zatrzymać, 11 stopni Celsjusza, dlatego że porywisty wiatr skutecznie obniża temperaturę, więc możemy czuć się no nieco zmarznięci, jeśli ubierzemy się nieodpowiednio. 1014 hektopaskali na barometrach, a jeśli chodzi o jakość powietrza dobra, lepsza, a będzie najlepsza, bo gdy wiatr i deszcz, no to nie można inaczej tego odczytywać, jak tylko to, że powietrze nam się zdecydowanie poprawia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Zamknąłem okno w studiu, ale chyba je otworzę, bo myślę, że takie świeże powietrze przy deszczowej pogodzie dobrze nam zrobi. Co ty na to?
1: Tak, i jesień wejdzie do środka, bo to już tak jesiennie się zrobiło.
0: A ty tak poetycko tutaj zaczęłaś. Ja chciałem po prostu zadbać o nasze szare komórki, żeby tam się nic nie posklejało w głowie i żeby te kropki nam się łączyły, bo świeże powietrze niewątpliwie wpłynie na to, że lepiej nam się będzie myśleć. No więc myślę, że żebyśmy lepiej myśleli, to za chwilę właśnie to uczynię. Otworzę okno i powiew świeżego powietrza tutaj do studia zawita. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, to jest poranek w Radiu Emaus. 5 minut, w zasadzie 6 minut po godzinie 9. Teraz Pink u nas na antenie.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Julita ma wielką prośbę, więc odpowiem, choć pytanie powtarza się dość często. I myślę, że jeśli Państwo słuchają uważnie tej mojej audycji, tych pogadanek, to mają Państwo czasem już dość odpowiedzi na ciągle podobne pytania. Ale dla wielu ludzi jest to jednak sprawa dosyć istotna, bo dotyczy ich imion i nazwisk. Jak odmieniać nazwiska? Zwłaszcza te problemy mają panie, które wychodzą za mąż. I teraz nagle muszą się nazywać inaczej. No, nie muszą, mogą zostawić swoje nazwisko, ale zaczynają, często przybierają nazwisko męża, częściej chyba wciąż jeszcze, i muszą innych form teraz używać. Czasem wydają im się one dziwne. Pani Julita właśnie poślubiła pana Fałka. No właśnie, czy pana Fałka, czy pana Fałek. Czy zatem pani Janina i Stanisław to są państwo Fałkowie, czy też państwo Fałek? Czy pani Julita jest panią Fałkową, czy panią Fałek? Proszę państwa, oczywiście odmieniamy. Odmieniamy. Czasami jest tak, że jeżeli nazwisko jest identyczne z rzeczownikiem pospolitym, który może nie jest najpiękniejszy, to jest jakieś uzasadnienie, żeby nie odmieniać. Dlatego gdyby pani Julita się nie nazywała Fałek, to na przykład Wałek, i to Wałek by jej nie odpowiadało, to byłoby jakieś uzasadnienie. Wolałaby pewnie mówić o państwu Wałek niż państwu Wałkach. Może że nie ma pana Wałek niż pana Wałka, ale i tak wolałbym, żeby pani to odmieniała. W przypadku pana Fałka zdecydowanie tak. Poślubiła pani pana Fałka, a nie pana Fałek. Janina i Stanisław Fałkowie powinno się mówić, a nie Janina i Stanisław Fałek. Tu czasami już znosimy tę formę Fałek, czyli formę liczby pojedynczej, ale lepiej jest Fałkowie. Natomiast co do pani Fałkowej czy pani Fałkowej, tu decyzja należy do pani. W dowodzie osobistym na pewno ma pani zapisane pani Janina Fałek i można się do pani zwracać pani Fałek. Taki przywilej mają panie, że tu akurat tych rzeczowników się nie odmienia, tych rzeczownikowych nazwisk. Mówi się o panu Fałku, ale o pani Fałek. No, czy pani będzie panią Fałkową dla bliskich, to już od pani zależy. W dokumentach tego nie będzie. Ja lubię tę formę z owa, bo pokazuje, że ktoś jest jednak już zamężny i odróżnia się to od pani Fałkówny, czy panny Fałkówny, ale jeśli pani ma ochotę być panią Fałek, to nic nie stoi na przeszkodzie. Będzie to nawet zgodne z dokumentami oficjalnymi.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: To jest ten moment, kiedy na antenie Radia Emaus wywołuje konkurs. Powinno wybrzmieć to...
1: Poranny konkurs.
0: Ale to, że nie ma tego dżingla, to wcale nie znaczy, że nie ma konkursu, moi drodzy. 71,48 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu proszę wpiszcie nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. To jest siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Tutaj znajduje się ostoja Ciemnego Nieba. O tym wspominałem wcześniej przed godziną 9. Tu jest zespół dworsko-folwarczny i jeszcze jedna podpowiedź. Ta miejscowość była wsią szlachecką rodu Kwileckich, następnie Śremskich i Izdbieńskich, a w 1508 roku leżała w powiecie poznańskim Korony Królestwa Polskiego w parafii Sieraków. Do wygrania dzisiaj książka Jerzego Strzelczyka Mity, podania, wierzenia dawnych Słowian, wydana przez wydawnictwo Rebis. Ta książka pięknie wydana opowiada o jest jedną z najważniejszych książek dotyczących słowiańskich wierzeń. No a SMS-y wysyłacie pod 7148 za złotówkę i podatek VAT.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
7: No miło mi ciebie widzieć, koleżanko. Lilia Łada w studiu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Miło mi ciebie widzieć również w studiu.
7: Dobrze. Ja teraz chciałbym od ciebie usłyszeć parę rzeczy, takich ważnych dla mnie, ale nie tylko dla mnie. Myślę, że dla słuchaczy i słuchaczek również. Czym dzisiaj zajmują się reporterzy Radia Emaus i o czym będzie dzisiaj głośno na antenie o pełnych godzinach w serwisach informacyjnych Radia Emaus?
8: Myślę, że przynajmniej co do kilku tematów Ameryki nie odkryję, ponieważ będziemy mówić oczywiście o początku nowego roku szkolnego, który niesie ze sobą dużo zmian i to jest nie tylko zwykłe rozpoczęcie roku, ale też i nowa podstawa programowa, no i walka nauczycieli o podwyżki, więc tematów jest sporo. Będzie oczywiście też o kolejnej 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zakończyły się już uroczystości w Wieluniu i na Westerplatte, ale na pewno będą się jeszcze odbywały w innych miejscach, gdzie ta wojna się tak naprawdę zaczęła, bo wiadomo, że Westerplatte jest takim symbolem, ale tak naprawdę równocześnie działania wojenne rozpoczęły się na całej polsko-niemieckiej granicy. I myślę, że to także jest dobry moment i dobry pretekst, aby porozmawiać o innych tematach. Skłania do refleksji. 87 lat po wojnie, czymśmy się czegoś dzięki temu nauczyli.
7: Zważywszy, że za naszą wschodnią granicą wojna trwa.
8: No właśnie.
7: I jakie wnioski możemy wyciągnąć po tych wielu latach, żeby ten konflikt gdzieś się nie rozszerzył za naszej wschodniej granicy, prawda?
8: Dokładnie. Myślę, że to jest dobry czas, żeby się nad tym rzeczywiście zastanowić, co wojna oznacza, czym się różniła tamta wojna od konfliktu w Ukrainie. Tamta wojna też się tak naprawdę zaczęła od dwóch krajów i no nikt się tym specjalnie nie przejął, kiedy na przykład Niemcy zajęli Austrię, prawda? No bo to też kraj niemieckojęzyczny. No jak się to potem skończyło, ta taka, jakby to powiedzieć, niefrasobliwość polityków europejskich tamtych czasów, no to wszyscy wiemy. Oby to teraz tak nie wyglądało. Nasi politycy ostrzegają, przestrzegają, ale ja pamiętam również, kiedy nasi europosłowie ostrzegali przed tym, do czego zdolna jest Rosja, podczas zajść w Gruzji. I nie dało to żadnego efektu. Wszyscy uważali, że Polacy i w ogóle ta ściana wschodnia, to
7: że
8: ona
7: jesteśmy
8: jest
7: przewrażliwieni na tym punkcie.
8: No przyszłość pokazała, że nie jesteśmy przewrażliwieni. Będziemy oczywiście mówili także o tym, że jest to też kolejna rocznica zaginięcia poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Jego śmierć do dziś nie jest tak do końca wyjaśniona. Sprawa się toczy. Myślę, że to też jest dobry czas, żeby o tym przypomnieć. Będziemy oczywiście także mówili o tym, co się dzieje w Poznaniu. Bo wrzesień oznacza dużo ciekawych wydarzeń kulturalnych, artystycznych. Będzie także o nowym peronie w Środzie Wielkopolskiej.
7: A to ciekawe, nowy peron. O tym będzie w informacjach. Lilia Łada, dziękujemy.
8: Dziękuję.
6: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

tylko przypomnę, że trwa konkurs poranny 7148. Pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y konkursowe od Was. Złotówkę i podatek VAT. Tyle kosztuje taki SMS wysłany pod 7148. Dokładnie 1 zł i 23 grosze. W treści musicie wpisać najpierw słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę miejsca, do którego Was prowadzę, a to miejsce to siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Tutaj jest ostoja ciemnego nieba w naszym regionie. Tutaj jest także zespół dworsko-folwarczny. No i ta miejscowość była wsią szlachecką rodu Kwileckich, następnie Śremskich i Izdbieńskich, a w 1508 roku leżała w powiecie poznańskim Korony Królestwa Polskiego w parafii Sieraków. Do wygrania książka Jerzego Strzelczyka, pięknie wydana przez wydawnictwo Rebis, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Można się zagłębić w te mity, podania i wierzenia dawnych Słowian i trochę przybliżyć sobie tę ich kulturę. Jerzy Strzelczyk pięknie to opisał w tej książce. Jedna z najważniejszych książek dotyczących słowiańskich wierzeń. Tak na obwolucie możemy przeczytać. Przekona się ten, kto zajrzy do środka. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS.

0: Po drugiej stronie ze mną powinna być Urszula. Jesteś tam? Halo, Urszulo.
1: Jestem, jestem.
0: Witam cię serdecznie. Powiedz mi, dokąd ja się dodzwoniłem w ogóle?
1: Do Poznania.
0: No dobrze. Moja droga, wiesz, o jakie miejsce dzisiaj chodzi w tym porannym konkursie? Siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Tutaj jest Ostoja Ciemnego Nieba. Tutaj jest zespół dworsko-folwarczny. I ta miejscowość była kiedyś wsią szlachecką rodu Kwileckich między innymi. Co to za miejsce dzisiaj poszukiwane w porannym konkursie?
1: Miejscowość nazywa się Halin.
0: Halin, tak, ale warto pamiętać, że nie przez samo H pisane, tylko przez CH. Moja droga, Jerzy Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, książka wydana przez wydawnictwo Rebis, to już jest twoja nagroda, gratuluję ci serdecznie. I teraz jeszcze masz 30 sekund na to, żeby kogoś szybciutko pozdrowić na naszej antenie, proszę bardzo.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich pracujących w Radiu Emaus.
0: No to my się bardzo cieszymy, że tak ładnie to ujęłaś i tak wszystkich ogarnęłaś tym jednym zdaniem. Bardzo ci dziękujemy, ciebie też serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy też Halin, gdzie ciemne niebo i można pięknie obserwować rozgwieżdżone niebo i planety. Serdeczne gratulacje dla ciebie.

Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Jest wtorek, 1 września, minęła 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Nowe ceny na stacjach paliw. Można zgłaszać propozycji do nagrody Jana Baptysty Quadro. Lewica chce rozmawiać o podwyżkach dla nauczycieli. Nowe ceny i pustki na stacjach paliw. Po północy wygasł rządowy program CPN. Ceny benzyny i oleju napędowego poszły w górę. Po kolejkach, które jeszcze w nocy ustawiały się na wielu stacjach w kraju, nie ma już śladu. Niektórzy kierowcy, z którymi rozmawiał reporter Polskiego Radia Maciej Szefer, przyznali wprost, że wczoraj nie zdążyli lub nie mieli czasu zatankować.
4: Auto zatankowane?
5: Właśnie teraz. Późno, wiem. Co zrobić, no?
4: Wczoraj pan po prostu nie zdążył, czy już pan skapitulował?
5: Nie zdążyłem.
6: Mam zatankowany.
7: Połowę mam, wie pan co? Nie wiem, czy będę tankował, czy nie będę tankował.
3: Rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej, za pomocą którego regulowane były maksymalne ceny na stacjach, działał tylko czasowo na ostatnie 2 tygodnie wakacji i pozwalał na regulowanie maksymalnych cen paliw. Od dziś, od 1 września, podatek VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wynosi 23%.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
3: Jeszcze do 10 września można zgłaszać propozycje do 28. edycji nagrody imienia Jana Baptysty Quadro w Poznaniu. Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania Piotr Sobczak podkreśla, że w poprzednich latach zgłaszano różnorodne obiekty, nie tylko budynki.
8: Są to zarówno domki jednorodzinne, bądź też instalacje, jak na przykład instalacja, która symbolizuje miejsce Palatium Mieszka I, ale również nagrody były przyznawane obiektom o znacznej wielkości: Bałtyk, lotnisko Ławica.
3: Wyjątkowe miejsca można zgłaszać online za pomocą formularza dostępnego na stronie Poznania. Wyniki zostaną ogłoszone w październiku podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Wydarzenie będzie połączone z obchodami 75-lecia utworzenia tego wydziału.
1: Informacje z Poznania.
3: Zakończyła się rozbudowa przedszkola numer 112 Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej w Poznaniu. Dzięki inwestycji placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Przed remontem nieużytkowana była część parteru przedszkola, a teraz po przebudowie są tam dodatkowe sale dla dzieci. Przedszkole ma też nowe instalacje wewnętrzne, nową kuchnię z zapleczem, a także panele fotowoltaiczne zamontowane na wyremontowanym dachu. Przy budynku wytyczono także 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Ułatwiono również dojazd wózkiem do wejścia głównego.
1: Informacje z kraju.
3: Na pewno będziemy rozmawiać na ten temat. Tak o postulacie podwyżek dla nauczycieli mówił poseł Lewicy Dariusz Wieczorek. Polityk komentował w ten sposób wczorajszą manifestację nauczycieli przed kancelarią premiera. Na antenie Polskiego Radia 24 wskazał, że nauczyciele powinni otrzymywać wyższe pensje i ta kwestia będzie ustalana w przyszłorocznym budżecie.
9: Oczywiście będziemy na ten temat dyskutować i absolutnie też zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o środowisko nauczycielskie, też są inne problemy, no chociażby duża ilość wakatów, więc to trzeba wszystko będzie brać pod uwagę, więc myślę, że ten wczorajszy protest to jest takie pokazanie, że środowisko nauczycielskie jest gotowe do takiej debaty i dyskusji.
3: Podczas protestu zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pracownicy oświaty domagali się podwyżek i powiązania ich wynagrodzenia ze średnią płacą w gospodarce. Na 2027 rok rząd proponuje 3% podwyżki w budżetówce.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
2: Po porannej mrzawce nie ma już śladu. Na szczęście słońce wychodzi i tak ma być dzisiaj prawie przez cały dzień. Doczekamy się też bezchmurnego nieba, tylko trzeba troszkę poczekać. Na termometrze w tej chwili 17 stopni Celsjusza, temperatura wzrośnie do 20. Ciśnienie również będzie rosnąć, teraz na barometrze 1016 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Marek Szymański był z wami od 6 rano, ale wróci dopiero jutro, kilka minut po 6 rano z kolei, a teraz przy mikrofonie kłania się pięknie Tomek Wandel. Dzień dobry, będę z wami dzisiaj do 14.30. Zapraszam.

Radio Emaus. W środku dnia. Let's go.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Zwykle mówiąc o świętych, zapominamy o tym, że mieli bliskich i to takich, z którymi łączyły ich mocne więzi. Więzi trwalsze od rozłąki, jaką często pociągała za sobą decyzja o pójściu za swoim powołaniem. I dobrze pokazuje to historia dzisiejszej patronki, świętej Teresy Małgorzaty Redi od Najświętszego Serca Jezusa, włoskiej karmelitanki z XVIII wieku. Od dziecka wykazywała ona duże zainteresowanie sprawami wiary, dlatego nikogo nie zaskoczyła jej nastoletnia decyzja o wstąpieniu do klauzurowego klasztoru. Najmniej zaś zaskoczony był nią ojciec, Ignacy Maria Redi, który dla swej córki od lat był nie tylko rodzicem, ale także duchowym powiernikiem. Wyrazem łączącej ich głębokiej relacji były nie tylko rozmowy, jakie prowadzili, ale też dziesiątki listów, jakie ze sobą wymienili. Jestem wdzięczna ojcu bardziej za to, czego mnie nauczył, niż za to, że w sensie biologicznym zrodził mnie dla tego świata, powtarzała później wielokrotnie święta Teresa Małgorzata od Najświętszego Serca Jezusa. Ów pozytywny wzorzec ojca zaowocował zresztą jej wielkim otwarciem na miłość do Boga Ojca. Tak wielkim, że zwyciężyła ona przedwczesną śmierć dzisiejszej patronki. Zmarła bowiem na skutek choroby w 1770 roku, licząc sobie zaledwie 23 lata. Gdy jednak 13 lat później otworzono jej grób z uwagi na proces beatyfikacyjny, znaleziono jej ciało nietknięte rozkładem. Świadkiem tego był ojciec dzisiejszej świętej, który wsunął wtedy na palec swej córki pierścień, ten sam, który za życia nosiła jej matka.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

Kalendarzu 1 września, dla niektórych data bardzo znamienna, przede wszystkim może dla dzieciaków, a przede wszystkim dla tych, którzy idą po raz pierwszy do szkoły, czyli do pierwszej klasy. Oczywiście życzymy wszystkim bez wyjątku powodzenia i dzieciom, i młodzieży, i rodzicom, i nauczycielom. Właściwie nie wiadomo, komu należy tego powodzenia życzyć bardziej. Trwa 36. tydzień roku 2026, gdyby ktoś nie zauważył. To tydzień pogodowo całkiem dobrze się zapowiada. Mało deszczu, dużo słońca i temperatury do 23 stopni maksymalnie, czyli źle nie będzie. A w naszym programie w tej godzinie muzyczna podróż w czasie. Dziś wystąpi artysta nie byle jaki, bo Maciek Balcar. O 11.15 Myśl Świętych, 11.30 Serwis Kulturalny, 12.30 Wiadomości z Regionu, które przedstawi Mateusz Markiewicz, i o 14.15 ponownie na naszej antenie profesor Jerzy Bralczyk.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy. Gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi, drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut. Ochronny LPF, który zapobiega ponownie aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
10: Dzisiaj swoje 45. urodziny obchodzi artysta, który przez ponad 20 lat był wokalistą słynnej lokomotywy bluesowo-rockowej pod nazwą Drzem. Maciej Balcar, prosto z Wielkopolski, prosto z Ostrowa Wielkopolskiego, urodził się dokładnie 45 lat temu. Pozdrawiamy serdecznie. Maciek Balcar teraz u nas wystąpi.

Filip Wiley kiedyś powiedział: sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach. Dużo sukcesów życzymy dzisiaj przede wszystkim solenizantom. Wśród nich są Bronisław, Idzi, Michał, Anna, Bronisława, Felix, Ruta, August, Donald, Vitalis, Beatrice, Amon, Sextus, Dzierżysław, Werena i Melecjusz. Pozdrawiamy serdecznie. Jeśli chcielibyście się pochwalić waszymi sukcesami, no to zachęcam do komunikacji z Radiem Emaus pod numerem 601 077 033. Możecie zostawić wiadomość tekstową i opowiedzieć o waszych sukcesach. A propos świętego Idziego, to przysłowie mówi: gdy dzień świętego Idziego, gdy się wypogodzi, cztery niedziele potem pogodą dogodzi. I faktycznie niebo już się powoli klaruje, więc jest to bardzo dobra przepowiednia. Za 13:11.

We'll be together to think. Tu Radio Emaus jeszcze przed południem, za 5 minut minie 11. Za chwilę piosenka jeszcze bardziej taneczna od tej, którą przed chwilą wyśpiewał dla nas Sting. Może niech to będzie taka propozycja, by tanecznym krokiem wejść w jesienne klimaty, których jest już coraz więcej niż na przykład tydzień temu. I Don't Feel Like Dancing to Scissor Sisters.

0: reklama.
1: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
2: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus. Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 1 września, w kalendarzu wtorek, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus.
0: Zaprasza Lilia Łada.
2: Edukacja zdrowotna jest niezgodna z konstytucją, uważają poznańscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Od dziś w murowanej Goślinie można jeździć autobusem miejskim za darmo. Trwa ogólnopolska akcja policji Bezpieczna droga do szkoły.
1: Zaprasza Lilia Łada.
2: Edukacja zdrowotna jest przedmiotem niezgodnym z konstytucją, mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski.
3: Edukacja zdrowotna jest przedmiotem bardzo ideologicznym. Bez wątpienia dotyka kluczowej sprawy, sfery wychowania. Zgodnie z polską konstytucją, z artykułem 48 i 53, to rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci, a nie państwo czy urzędnik. Rząd Donalda Tuska i Barbara Nowacka narzuca edukację zdrowotną wszystkim dzieciom.
2: Poznański radny Przemysław Aleksandrowicz wskazywał, jak duże znaczenie dla stabilności państwa i społeczeństwa mają trwałe i chętne do wychowywania dzieci i rodziny.
4: To co drażni panią, jak niektórzy mówią, Barbarię Lewacką, żeby społeczeństwo kierowało się bardziej wartościami konserwatywnymi niż postępem wywiedzionym z rewolucji seksualnej lat 60.
2: Zdaniem posła Wróblewskiego powołanie nowego przedmiotu jest zbędne. Polityk argumentuje, że wszystkie wartościowe i przydatne elementy edukacji zdrowotnej można z powodzeniem realizować chociażby na lekcjach biologii czy wychowaniu do życia w rodzinie. Politycy PiS skierowali w tej sprawie wniosek do Trybunału Stanu.
1: Informacje z powiatu poznańskiego.
2: Od dziś w murowanej Goślinie można jeździć autobusem miejskim za darmo. Jak wyjaśnia zastępca burmistrza Marcin Buliński, większość pasażerów korzystających z gminnych autobusów jedzie do Poznania. Rezygnacja z opłat w murowanej Goślinie sprawi więc, że ich podróż będzie tańsza.
5: Chcieliśmy, że tak powiem, trochę ulżyć tym mieszkańcom, którzy i tak muszą dalej kupować bilety, chcąc przemieszczać się gdzieś tam dalej do Poznania z jednej strony, a dwa trochę zachęcić też właśnie do korzystania z transportu publicznego.
2: Od przyszłego miesiąca gmina rozszerza także siatkę połączeń. Dostępne dla wszystkich mieszkańców będą autobusy, które wcześniej funkcjonowały jako zamknięty transport szkolny. Trasy nowych linii, lokalizacje i nazwy nowych przystanków są już dostępne na stronie internetowej gminy.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Caritas Poznań zaprasza do udziału w corocznej pielgrzymce osób chorych, starszych, samotnych i z niepełnosprawnościami do Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej w Gostyniu. Wydarzenie odbędzie się 15 września w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny Bolesnej i rozpocznie różańcem o godzinie 10. Mszy świętej o 10.30 przewodniczyć będzie biskup Grzegorz Balcerek.
1: Informacje z kraju.
2: Okolice szkół i przedszkoli pod czujnym okiem policji. Wraz z początkiem roku szkolnego rusza ogólnopolska akcja Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę na zachowanie pieszych oraz kierowców, mówi Żaneta Bielecka ze szczecińskiej policji.
6: Będą widoczni w okolicach przejść dla pieszych, również tych przejść dla pieszych, na których dochodzi najczęściej do zdarzeń drogowych. Funkcjonariusze w ramach działań profilaktycznych będą rozdawać również elementy odblaskowe, żeby móc poprawić tą widoczność najmłodszych podczas drogi do szkoły oraz podczas powrotu z tej szkoły.
2: Ruszają też zajęcia profilaktyczne z policjantami w szkołach.
6: Będziemy omawiać zasady bezpieczeństwa, żeby wybierać oznakowane przejścia dla pieszych, żeby nie korzystać z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez to przejście dla pieszych. W momencie, kiedy mamy słuchawki, żeby ten dźwięk w słuchawkach był dostosowany w taki sposób, żebyśmy mogli reagować na to, co dzieje się wokół nas.
2: Policyjna ogólnopolska akcja Bezpieczna droga do szkoły potrwa do końca września.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Niebo bardzo leniwie się przejaśnia, już było mniej zachmurzone w ostatnim kwadransie. Chmur niestety przybyło, czekają nas jeszcze opady deszczu, albo nie. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi w tej chwili 44%, czyli jak to mówią, na dwoje babka wróżyła. Jednak synoptycy na popołudnie, wieczór przewidują podobnie jak wczoraj pogodne i bezchmurne niebo. Maksymalne temperatury w Wielkopolsce wahają się dzisiaj w zakresie od 19 do 23 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Miłość jest walką. Czasami mawia się, że ludzie walczą, ponieważ nienawidzą. Tymczasem prawda jest dokładnie odwrotna. Ludzie walczą, ponieważ kochają. Im bardziej człowiek kocha, tym mocniej walczy o to, co kocha. A z miłości do Boga ludzie walczą o swoją wiarę.
0: Lato z Radiem Emaus.

Zapewne niektórzy z Was już się zastanawiają, jak kulturalnie zaplanować 1 wrześniowy weekend, który już jakby nie było niebawem w końcu w kalendarzu, już wtorek. Postaram się Wam trochę pomóc. O 11.30 zapraszam na serwis kulturalny. Będę miał parę zapowiedzi koncertowo, wystawowo-teatralnych, także zapowiedź tego, co można dzisiaj zobaczyć na przykład w kinie. Zapraszam serdecznie o 11.30. Trolley Medley Deeply to duet Savage Garden.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia
2: Emaus. Jazzowej edukacji w Centrum Kultury Zamek ciąg dalszy. Cykl Jazz Zamek rusza po raz 10. Inauguracja odbędzie się w piątek, 4 września w sali pod zegarem CK Zamek. Tam wystąpi poznański kompozytor i pianista Szymon Siwierski. Dzień później, 5 września, na zamkowym dziedzińcu koncert zagra Legia Nerka. Koncert, jeden z koncertów pożegnalnej trasy. Również 5 września w Centrum Kultury Zamek rusza wystawa Świat jak Zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku. Sezon teatralny w Teatrze Muzycznym w Poznaniu rozpoczyna się 12 września. Rozpoczyna się z wielkim przytupem, jak zwykle zresztą. Na dobry początek na afisz trafia musical Mrs. Doubtfire, oparty na doskonale znanym filmie z Robinem Williamsem w roli głównej. 20 września natomiast w Teatrze Wielkim koncert wodecki Welcome To. To koncert poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Jego przeboje zaśpiewa zespół Polyphonics z towarzyszeniem Pawła Głowińskiego. Mamy jeszcze propozycję na dziś dla seniorów o 16 w Teatrze Nowym. Tienorzy, czyli seniorzy w Nowym, to warsztaty dla osób powyżej 60 roku życia, które odbywają się w formie wykładowej uzupełnionej o prezentowane scenki przez aktorów Teatru Nowego. I jeszcze zaproszenie do Kina Bułgarska 19, o 15.10 Pucio kocha zwierzaki, o 15.20 Księga Pustyni, o 16.10 O czym wie Mariel, o 16.50 Vivaldi i ja, o 17.40 Odzyskany, o 18.40 Gorzkie Święta, o 19.20 O czym sobie nie mówimy i o 20.30 Zaproszenie. My też zapraszamy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

74-75 to grupa The Commas. Ta piosenka ma wydźwięk bardzo jesienny. No nie da się ukryć, jesień stoi już prawie za naszym progiem. Czy będzie złota? No tego chyba jeszcze nie wie nikt. Pojawiają się jedynie przypuszczenia, chociaż być może meteorolodzy, synoptycy wiedzą coś na ten temat więcej. Tak czy owak, ja sobie odpaliłem tutaj na moim radiowym komputerze timer, który pokazuje mi, ile czasu zostało jeszcze do początku jesieni, i od czasu do czasu będę was o tym informował. Na ten moment do jesieni zostało 21 dni, 14 godzin, 23 minuty i 7 sekund. No to jesienna piosenka po polsku teraz, grupa Perfect.

Punktualnie o 12 modlitwa Anioł Pański. Zapraszam do modlitwy. W niektórych lokalizacjach widzę, że już pada deszcz. Gdzie dokładnie, niestety tego nie jestem w stanie sprawdzić. Mam nadzieję, że mi troszkę w tym pomożecie. 601 077 033. Czekam na wasze sygnały z Wielkopolski. A propos właśnie tego, czy może świeci słońce, czy może pada deszcz, czy jest pół na pół, albo może mrzawka, tak jak w Poznaniu z samego rana gdzieś u was się pojawia. Tuż po modlitwie Anioł Pański serwis informacyjny, który zaprezentuje Ania Hajduczek, potem najświeższa prognoza pogody. A teraz, jakby to powiedzieć, życzę wam miłego dnia razem z piosenką grupy U2 Beautiful Day. 601 077 033. Zapraszam do kontaktu.

0: Reklama. Lordzie, witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
1: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
3: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem. O ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Uczniowie wracają do szkół, a tam nowa podstawa programowa. Rusza kampania Jesień bez infekcji. Zbliża się archidiecezjalne spotkanie młodych.

0: porządkować wymagania wobec uczniów i wzmacniać rolę nauczyciela. Od dziś obowiązkowym przedmiotem jest edukacja zdrowotna. W szkołach obowiązuje też zakaz używania telefonów komórkowych. Co o zmianach sądzą rodzice? O to w szkole na poznańskiej Wildzie pytał reporter Polskiego Radia Maciej Szefer.
1: Bardzo się cieszę, że dzieci wreszcie będą mogły się skupić na tym, czego mają się nauczyć, czego mają się dowiedzieć i nie z telefonu.
2: Powiem, że dobrze, bo może się ukrócić troszeczkę to nagrywanie takich może biedniejszych dzieci.
3: A nie boi się pan trochę, że kontaktu nie będzie pan miał z dzieckiem?
2: Ach, damy radę jakoś, poukłada się.
4: Okej, mówię, jak najbardziej dzieciaki więcej powinny spędzać czasu z rówieśnikami, ale syn akurat telefonu nie nosi do szkoły, jedynie ma smartwatcha, bo daje mi znać, jak jestem w pracy, że dotarł do szkoły i wraca do domu.
0: Do szkół wraca dziś prawie 5 milionów uczniów. Sanepid chce, by tegoroczna jesień przebiegła bez infekcji. To hasło ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, która ma przede wszystkim zachęcić do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 i grypie. Pracownicy chcą przypomnieć, że zaszczepić możemy się nie tylko w POZ-ach, ale także w aptekach. Niektóre szczepionki są bezpłatne lub częściowo refundowane. Sanepid będzie prowadzić wykłady i pogadanki, pojawiać się podczas lokalnych wydarzeń poświęconych zdrowiu oraz dystrybuować materiały informacyjne.
5: Informacje kulturalne.
0: Historię pierwszych piastów na Lednicy można już poznawać na nowo. Po kilkunastu miesiącach prac muzeum zostało ponownie otwarte dla zwiedzających. Główną zmianą są dwie nowe wystawy. Stała tajemnice początków Polski Ostrów Lednicki oraz czasowa córki czasu Słowianki, Wielkopolanki, Europejki. Kuratorka drugiej ekspozycji Agnieszka Zibart mówi, że bohaterkami wystawy jest 9 niezwykłych kobiet.
6: Będą władczynie, społeczniczki, artystki, pisarki i lekarki. Żyły w różnych epokach, podejmowały odmienne wyzwania, ale każda z nich pozostawiła trwały ślad w historii Wielkopolski i Europy.
0: Równolegle w muzeum zmodernizowano strefy obsługi zwiedzających. Powstała również kawiarnia z widokiem na jezioro. Łączna wartość wszystkich inwestycji to prawie 15 milionów złotych.
5: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
0: Ruszyły zapisy na archidiecezjalne spotkanie młodych, na które zaprasza Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. Odbędzie się ono 3 października w Luboniu w sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Sztrajcha, parafii pod wezwaniem świętego Jana Bosko. A w programie m.in. gra miejska, msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego oraz koncert Anatoma.
5: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
7: W Poznaniu zachmurzenie jest umiarkowane i duże. W niektórych miejscach pada deszcz. Czekajmy na popołudnie, wieczór. Wtedy według synoptyków ma zaświecić słońce. 17 stopni Celsjusza i 1016 hektopaskali to dane meteo na tę chwilę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Nieczysty duch został uciszony, chociaż mówił prawdę. Jezus nie chce, by słowo o nim przekazywać tylko jak wiedzę czy światopogląd. Prawdę o nim można głosić tylko w mocy Ducha Świętego, z miłością. Święta Teresa Benedykta ujęła to tak: nie uznawajcie za prawdę niczego, co jest wyzute z miłości, i nie uznawajcie za miłość niczego, co jest wyzute z prawdy. Jedno bez drugiego staje się niszczycielskim kłamstwem. W jakich sytuacjach, komu jest mi najtrudniej mówić prawdę, czy zwracać uwagę z miłością?

22 minuty temu minęło południe. W kalendarzu pierwszy dzień września, a wtorek to święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. To również dzień weterana walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i 87. rocznica wybuchu wojny światowej. II wojny światowej. Dziś imieniny świętują Bronisław, Idzi, Michał, Anna, Bronisława, Felix, Ruta, Beatrycze, Amon, Sykstus, Dzierżysław, Werena i Melecjusz. Pozdrawiamy bardzo gorąco.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
0: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
4: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
5: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
6: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
7: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
4: Tej jesieni przyłącz się do nas.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
4: Po prostu dobre radio.
3: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Radio Emaus.

Dokładnie 141 lat temu, 1 września w roku 1885 w Poznaniu uruchomiono pierwsze automaty telefoniczne. Nie wiem, czy były to budki, czy były to po prostu aparaty przyczepione do murów. W każdym razie dziś jest 141. rocznica, kiedy taką rozmowę przeprowadzono po raz pierwszy przez aparat, automat telefoniczny dostępny w mieście. Było to o godzinie 7. Jakie wy macie wspomnienia z budkami telefonicznymi, z automatami telefonicznymi? Ja pamiętam, że najpierw były monety, potem były żetony, potem były karty, a potem automaty zniknęły. Chociaż we Włoszech na niektórych ulicach takie automaty telefoniczne jeszcze się pojawiają, chociażby w Bari. 601-077-033. Czekam na wasze telefoniczne wspomnienia. Za 23 minuty minie 13:00.

Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus. Za 16 minut minie 13. Słońce nad Wielkopolską wstało dziś 4 minuty po 6. Zajdzie o 19.40. Dzień w sumie potrwa 13 godzin i 36 minut i będzie o 4 minuty krótszy od wczorajszego dnia. Po prostu idzie jesień, dni są coraz krótsze i musimy powoli do tego przywyknąć.

0: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powiat.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Zginął, bo był dziennikarzem. Mija kolejna rocznica zaginięcia Ziętary. Rozpoczyna się remont na Średzkiej stacji. Budynek poczty w Lesznie odzyska dawny blask. Dziś minęły 34 lata od porwania Jarosława Ziętary. Poznański dziennikarz miał 24 lata, gdy został zamordowany. Według ustaleń prokuratury uprowadzono go z jego mieszkania przy ulicy Kolejowej. Potem przewieziono na teren holdingu Elektromis. Tam był torturowany, a następnie zabity. Powodem zbrodni miało być prowadzone przez Ziętarę śledztwo dotyczące szarej strefy gospodarczej pierwszych lat transformacji. Przyjaciółka zmarłego dziennikarza Elżbieta Kopińska wyznaje, że po tylu latach wciąż odczuwa złość.
3: Zabrano facetowi 34 lata życia, w którym mogło wydarzyć tyle fantastycznych rzeczy i tak naprawdę nikt nie ponosi za to kary. Staram się pamiętać zawsze.
2: Do dziś nie znaleziono ciała poznańskiego dziennikarza. Jego przyjaciele i dziennikarze co roku przypominają o tym 1 września przy okolicznościowej tablicy przy ulicy Kolejowej. Wygodniej będzie wsiadać ze Średzkiego peronu numer 2. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają wyczekiwaną inwestycję na stacji w Środzie Wielkopolskiej. Wspomniany peron ma być wyższy i bardziej komfortowy, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK.
4: Zmodernizowany peron będzie mieć dokładnie 55 cm wysokości oraz 250 m długości, a więc dokładnie tyle samo, ile sąsiednia wcześniej przebudowana platforma, która znajduje się przy budynku dworca. Dla oczekiwanego komfortu na tym zmodernizowanym peronie ułożymy antypoślizgową nawierzchnię z wypukłą fakturą. Będą także ścieżki naprowadzające, które są pomocne osobom niewidomym, niedowidzącym. Przygotujemy chroniące przed złymi warunkami atmosferycznymi wiaty. Będą ławki, zamontujemy nowe oświetlenie.
2: Prace będą prowadzone etapami i mają zakończyć się pod koniec tego roku.
1: Informacje z Leszna.
2: W historycznym budynku poczty w Lesznie zamieszkają mieszkańcy. To plan nowego właściciela zabytkowego obiektu na rogu ulicy Słowiańskiej i Alei Krasińskiego. Swoją koncepcję kompleksowej rewitalizacji przedstawił już prezydentowi miasta Grzegorzowi Rusieckiemu. Na razie wiadomo, że w budynku ma powstać około 70 mieszkań oraz lokale usługowe. Od maja tego roku siedziba poczty znajduje się przy ulicy Chrobrego.
1: Informacje z kraju.
2: Z początkiem września ZUS rozpoczął wypłatę 14. emerytury. W pierwszym terminie płatności świadczenia otrzyma ponad 600 tysięcy osób. W sumie 14 otrzyma prawie 9 milionów emerytów i rencistów. Pełna kwota świadczenia trafi do osób, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach 14 będzie odpowiednio pomniejszana, a osoby z odpowiednio wysoką emeryturą nie otrzymają jej wcale. Seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań, wyjaśnia rzecznik ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski.
5: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci pieniądze automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą. Od dodatkowego świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na takich samych zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty. Czternastka pozostaje wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. Nie wpływa również na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.
2: W tym roku pełna kwota dodatkowej wypłaty wynosi 1978 zł i 49 groszy brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: W Poznaniu nadal pochmurno, choć pojawiają się już w niektórych miejscach na niebie przejaśnienia. Na termometrze 19 stopni Celsjusza, na barometrze 1016 hektopaskali. Obie te wartości jeszcze wzrosną.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pierwszy września, wtorek, imieniny Bronisława Idziego. Zapraszam na kolejną godzinę popołudniowego już programu Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandal.

0: Tato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.
2: Pan Jezus wchodzi do synagogi i jego słowo ucisza chaos. Ludzie są zdumieni, bo czują w tym autentyczną moc, która przywraca spokój i porządek. Często w życiu czujemy się rozbici przez natłok spraw czy niepokojów, które krzyczą wewnątrz nas. Potrzebujemy takiego słowa, które w ten zgiełk wprowadzi ład. To słowo nie jest tylko teorią, ale siłą zdolną uzdrowić to, co wewnątrz nas jest poranione i chaotyczne. Wystarczy pozwolić, by wybrzmiało. Pomyśl, w jakiej sprawie w moim życiu najbardziej potrzebuję dziś usłyszeć słowo, które przyniesie mi pokój.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

Jak ważna jest niezależność, o tym nie muszę nikomu mówić. Dobrze jest być niezależnym, podejmować samodzielnie decyzje, na przykład decyzje o tym, jak słuchać radia. Warto uniezależnić się od tak zwanych fal ultrakrótkich, od FM, od UKF-ów i tak dalej, i zainstalować sobie w swoim telefonie aplikację, za pomocą której będziecie słuchać radia Emaus, naszego aktualnego programu, który nadajemy z poznańskiego Hartowa, a także archiwalnych audycji, podcastów i tak dalej. To jest bardzo proste, wystarczy wejść do sklepu w waszych smartfonach, tam pobrać odpowiednią aplikację i zainstalować ją w telefonie. Jeśli nie będziecie mogli sobie z tym poradzić, no to oczywiście służę pomocą, a wtedy proszę o kontakt 601 077 033. Tu Radio Emaus, wtorek 1 września, 13:23 na zegarze.

0: Castorama.
1: Castorama. Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
0: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Daria Zawiałow, która przed chwilą śpiewała, na przestrzeni ostatnich kilku lat stała się bardzo rozpoznawalną polską artystką. Taką artystką jest również wokalistka grupy Florence and the Machine, która to wystąpi właśnie teraz.

Już niebawem czeka nas kolejne spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Będzie to właściwie powtórka z godziny 9.15, ale porad językowych nigdy nie za dużo. Zapraszamy w imieniu profesora Jerzego Bralczyka na kolejny felieton z cyklu Słowo o Słowie, w trakcie którego Jerzy Bralczyk rozwiąże kolejną językową zagadkę, oczywiście dotyczącą języka polskiego. Zapraszam za pół godziny.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklanką ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. W Męskim Okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem. O ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co 2 tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: Jest wtorek, 1 września, minęła 14.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
8: Poznaniacy pamiętają o ofiarach II wojny światowej. Poznański maraton po latach wraca na stary rynek. Znamy bilans wakacji na drogach. Dziś mija 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. W Poznaniu uroczystości upamiętniające rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Świętego Józefa przy ulicy Działowej. Następnie przedstawiciele miasta, służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz władz samorządowych spotkali się pod pomnikiem żołnierzy Armii Poznań, by oddać hołd ofiarom. Podczas swojego przemówienia wicewojewoda Karolina Fabisz-Szulc zwracała uwagę, że patriotyzm w Wielkopolsce miał postać codziennej odpowiedzialności.
9: Rozpoczęła się planowa germanizacja, wysiedlenia i konfiskaty. Ślady tamtych zbrodni są wciąż obecne. Fort VII w Poznaniu, Lasy Paleńsko-Zakrzewskie, Kościan, Śrem, Leszno, dziesiątki innych miejsc, które dla kolejnych pokoleń są nie tylko punktami na mapie, ale miejscami pamięci. Ich śmierć miała złamać nie tylko ich rodziny. Miała osłabić całą wspólnotę. Wielkopolanie organizowali konspiracje, prowadzili tajne nauczanie, pomagali więźniom i osobom prześladowanym przez okupanta.
8: Druga wojna światowa była najbardziej niszczycielskim i krwawym konfliktem w dziejach ludzkości. Rozpoczęła się napaścią Niemiec na Polskę. Zginęło w niej ponad 60 milionów ludzi, w tym ponad 6 milionów Polaków. Wiemy już, jak przebiegnie trasa tegorocznego poznańskiego maratonu. Jubileuszowy 25. bieg wystartuje przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zawodnicy pobiegną w stronę ulic Roosevelta i Pułaskiego, a następnie Aleją Wielkopolską dotrą do Sołacza. Później trafią do centrum miasta oraz na Stary Rynek, na który poznański maraton powraca po 18 latach. Meta tradycyjnie będzie na terenie MTP. Na bieg, który odbędzie się 4 października, wciąż można się zapisywać.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
8: Ojcowie Franciszkanie z Góry Przemysła zapraszają na kolejny niezwykły koncert na tropie arcydzieła, festiwal Muzyka Dawna, Persona Grata. Orkiestra Arte dei Suonatori wykona podczas niego wybitne dzieła kompozytorów dziś zapomnianych, opowiada założyciel orkiestry Aureliusz Goliński.
10: Goldberg to ten najbardziej znany z tych wszystkich kompozytorów, o których teraz powiem, więc Zeidler. Oprócz tego Carlos Gebel, kompozytor zupełnie też nieznany, jezuita. Oprócz tego Janicz i jego dzieła sakralne. Więc tych historii każdego z tych kompozytorów jest całe mnóstwo, one są niezwykle ciekawe, ale chyba najważniejsze jest to, że oni wszyscy potrafili naprawdę świetnie pisać muzykę.
8: Wykonawcami koncertu poza orkiestrą Arte dei Suonatori będą Christina Bonner, sopran, oraz Laura Kuhl, alt. Wprowadzenie wygłosi profesor Alina Mądry. Koncert odbędzie się 15 września o godzinie 19.30. 2691 wypadków i 312 ofiar śmiertelnych. To bilans tegorocznych wakacji na polskich drogach. Mniej było wypadków ze skutkiem śmiertelnym niż rok wcześniej. W te wakacje zarejestrowano także mniej wykroczeń drogowych, takich jak nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Nie brakowało jednak mandatów za złamanie nowego przepisu dotyczącego przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. Zarejestrowano ich 1750.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
7: Temperatura jest już bardzo blisko prognozowanego na dziś pułapu, czyli 20 stopni, w tej chwili 19 stopni Celsjusza, czyli taka sama wartość jak godzinę temu. Podobnie jest z ciśnieniem. Dziś pozostanie ono raczej stabilne. Na barometrze teraz 1016 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: W kalendarzu 1 września, wtorek, imieniny Bronisława i Idziego. Pozdrawiamy, jest 5 po 14.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Julita ma wielką prośbę, więc odpowiem, choć pytanie powtarza się dość często. I myślę, że jeśli Państwo słuchają uważnie tej mojej audycji, tych pogadanek, to mają Państwo czasem już dość odpowiedzi na ciągle podobne pytania. Ale dla wielu ludzi jest to jednak sprawa dosyć istotna, bo dotyczy ich imion i nazwisk. Jak odmieniać nazwiska? Zwłaszcza te problemy mają panie, które wychodzą za mąż. I teraz nagle muszą się nazywać inaczej. No, nie muszą, mogą zostawić swoje nazwisko, ale zaczynają, często przybierają nazwisko męża, częściej chyba wciąż jeszcze, i muszą innych form teraz używać. Czasem wydają im się one dziwne. Pani Julita właśnie poślubiła pana Fałka. No właśnie, czy pana Fałka, czy pana Fałek. Czy zatem pani Janina i Stanisław to są państwo Fałkowie, czy też państwo Fałek? Czy pani Julita jest panią Fałkową, czy panią Fałek? Proszę państwa, oczywiście odmieniamy. Czasami jest tak, że jeżeli nazwisko jest identyczne z rzeczownikiem pospolitym, który może nie jest najpiękniejszy, to jest jakieś uzasadnienie, żeby nie odmieniać. Dlatego gdyby pani Julita się nie nazywała Fałek, tylko na przykład Wałek, i to Wałek by jej nie odpowiadało, to byłoby jakieś uzasadnienie. Wolałaby pewnie mówić o państwu Wałek niż państwu Wałkach. Może nie ma pana Wałek niż pana Wałka, ale i tak wolałbym, żeby pani to odmieniała. W przypadku pana Fałka zdecydowanie tak. Poślubiła pani pana Fałka, a nie pana Fałek. Janina i Stanisław Fałkowie powinno się mówić, a nie Janina i Stanisław Fałek. Tu czasami już znosimy tę formę Fałek, czyli formę liczby pojedynczej, ale lepiej jest Fałkowie. Natomiast co do pani Fałkowej czy pani Fałek, tu decyzja należy do pani. W dowodzie osobistym na pewno ma pani zapisane pani Janina Fałek i można się do pani zwracać pani Fałek. Taki przywilej mają panie, że tu akurat tych rzeczowników się nie odmienia, tych rzeczownikowych nazwisk. Mówi się o panu Fałku, ale o pani Fałek. No, czy pani będzie panią Fałkową dla bliskich, to już od pani zależy. W dokumentach tego nie będzie. Ja lubię tę formę z owa, bo pokazuje, że ktoś jest jednak już zamężny i odróżnia się to od pani Fałkówny, czy panny Fałkówny, ale jeśli pani ma ochotę być panią Fałek, to nic nie stoi na przeszkodzie. Będzie to nawet zgodne z dokumentami oficjalnymi.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Poznań się troszkę wypogodziło, ale tylko dlatego, bo do radia przyszedł właśnie Kuba Antkowiak, który za chwilę się z wami przywita i wniesie trochę słońca w to nasze radiowe popołudnie w Radiu Emaus. Rzecz jasna, za uwagę dziękuję. Tomek Wandel, słyszymy się jutro kilka minut po 10:00. Życzę wam w takim razie uroczych chwil radiowych, co najmniej do godziny 19:00. Do usłyszenia.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
10: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
6: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.
11: 14:30 na naszych radiowych zegarach. Popołudniówka się kłania. Kuba Antkowiak przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Dwadzieścia dwie minuty zostały do godziny 15. Już teraz się z wami witam w pełnej krasie. Popołudniówka się wita. Za nami Dawid Podsiadło, a także Dżem. Wita się z wami Kuba Antkowiak. Razem ze mną na serwisach informacyjnych, czy też osobą odpowiedzialną za serwisy informacyjne, będzie Ania Hajduczek. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dziś wtorek, 1 września, 244 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Bronisław, Michał, a także Anna. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Nietypowe święta mamy dwa. Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, a także Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Przysłowie na dziś mamy trzy i wybieram dla was też przysłowie numer trzy. Gdy na święty idzie ładnie, śnieg na pewno późno spadnie. No to już wiemy, jaka będzie, kiedy spadnie śnieg w tym roku. Jeżeli chodzi natomiast o zdanie na dziś, pochodzi ono od Filipa Wiley i brzmi ono następująco. Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach. Potwierdzam, sukces wymaga poświęceń, ale później jak najbardziej, kiedy już go osiągamy, no to jest wówczas wszystko ładnie, pięknie, przynajmniej w teorii. A my gramy dalej, słuchajcie, więc cały czas gramy po polsku, ale tym razem będzie Kamil Bednarek i utwór z tytułem, który w radiu, no właśnie, radio nie lubi ciszy, no ale taką ciszę od Kamila Bednarka, taki utwór od Kamila Bednarka zawsze gramy z największą przyjemnością. We'll be right back.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Czternaście minut zostało do godziny 15. Za nami Kamil Bednarek i Cisza, a także Oskar Cyms i Co Noc, a ja zapraszam Was do tego, abyście nas informowali o różnych utrudnieniach, czy to w stolicy Wielkopolski, czy to na wielkopolskich trasach. Przypominam, nasz numer SMS do kontaktu 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033. Zapraszamy do kontaktu z nami od razu. Różne sytuacje, o różnych sytuacjach powiemy na antenie Radia Emaus. A my gramy dalej. Tym razem nie dość, że Kuba przed mikrofonem, no to na naszej antenie Kuba i Kuba, więc no trzech Kubów, trochę jak ich troje, nie? Stygnie lato. Gramy.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: 10 minut zostało do godziny 15. Za nami Kuba i Kuba i stygnie lato. No faktycznie, patrząc na naszą temperaturę, faktycznie 20 stopni obecnie. No właśnie, to lato bardzo mocno ochładza się w porównaniu do tych temperatur, które mieliśmy jeszcze całkiem niedawno. Już za moment o godzinie 15 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami, żeby być na bieżąco z tym, co lokalne i z tym, co globalne. A teraz, tym razem już nie po polsku, ale pogramy zagranicznie. Będzie nieodżałowany Jimmy Cliff i I Can See Clearly Now.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
2: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach

0: i komuniach, na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Cudzoziemcy nielegalnie zatrudnieni w poznańskiej restauracji. Osiedle Święty Łazarz będzie można odkrywać spacerując. Dziś uczniowie wrócili do szkolnych ławek. W Poznaniu trzech obywateli Wietnamu pracowało nielegalnie. Ujawniła to kontrola nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej, który przyjrzał się jednej z firm z branży gastronomicznej. Jak się okazało, cudzoziemcy wykonywali tam pracę bez wymaganych zezwoleń oraz bez zawartych umów. Wszczęto już postępowanie w sprawie zobowiązania ich do powrotu do kraju pochodzenia. Funkcjonariusze przypominają, że za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców pracodawcy grozi kara finansowa w wysokości nawet 50 tysięcy złotych. Łazarskie spacery sąsiedzkie to nowa propozycja zachęcająca do wspólnego odkrywania mniej oczywistych części tego fyrtla. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w czterech spotkaniach. Przewodnikiem będzie Piotr Ciesielski z popoznaniu.pl, ale do tworzenia opowieści są zaproszeni także sami mieszkańcy, zaznacza Magda Krawczyk ze Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz.
2: Chcielibyśmy lepiej poznać miejsce, w którym sami żyjemy i zrobić to wspólnie. Przewodnik będzie miał swoją wiedzę i materiały, ale mieszkańcy mają własne wspomnienia i historie. Wydaje nam się, że jedni mogą zaskoczyć drugich i dlatego nazwaliśmy te spacery łazarskimi spacerami sąsiedzkimi. My byśmy chcieli opowiedzieć właśnie tutaj o osiedlu Święty Łazarz, jednostce pomocniczej, która jest wyznaczona trochę od linijki, bo jest tam trochę Grunwaldu, trochę Łazarza, trochę Raszyna, może też trochę Górczyna.
1: Najbliższy spacer rozpocznie się już w sobotę o godzinie 11:00. Zbiórka zaplanowana jest pod dawnym kinem Olimpia przy ulicy Grunwaldzkiej.
0: Informacje kulturalne.
1: Poznaniacy mają okazję poznać sztukę japońską. To za sprawą Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim, które organizuje już trzecią odsłonę japońskiej fali, czyli weekendu poświęconego krajowi kwitnącej wiśni. Tegoroczna edycja zatytułowana Obrazy i dźwięki przepływającego świata koncentruje się na drzeworytach, muzyce i tradycyjnych instrumentach japońskich. Nie zabraknie także wątku popularnego w ostatnich latach anime. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy weekend. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Tak samo jest też z wakacjami. Dziś w całej Polsce niemal 5 milionów uczniów rozpoczęło kolejny rok szkolny. Nie wszyscy jednak cieszą się z faktu powrotu do szkół.
3: Słabo, bardzo źle.
4: Chemia nas czeka, masakra.
5: Już w sumie trochę stęskniłam za koleżankami i cieszę się, że wracam.
6: Szkoła jak szkoła, tak. Są fajne momenty i zgadzam się, że lubię czasami pójść do szkoły, bo jest też szansa na spotkanie innych znajomych.
7: Wakacje były super, ale mogły być trochę dłuższe.
1: W Poznaniu rok szkolny rozpoczęło dziś blisko 80 tysięcy uczniów i przedszkolaków, prawie 9 tysięcy nauczycieli oraz około 3,5 tysiąca pracowników administracji. Rok szkolny 2026-2027 zakończy się 25 czerwca.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
8: 21 stopni na termometrach w Poznaniu, w stolicy Wielkopolski w tym momencie występują przejaśnienia, chociaż też widzimy za naszymi radiowymi oknami wzmagający się wiatr, który wieje z prędkością 24 km na godzinę. Z kierunku północno-zachodniego ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Jakość powietrza jest w tym momencie dobra, ale biometr, tak dla odmiany, jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce.

0: Radio Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Zwykle mówiąc o świętych, zapominamy o tym, że mieli bliskich i to takich, z którymi łączyły ich mocne więzi. Więzi trwalsze od rozłąki, jaką często pociągała za sobą decyzja o pójściu za swoim powołaniem. I dobrze pokazuje to historia dzisiejszej patronki, świętej Teresy Małgorzaty Redi od Najświętszego Serca Jezusa, włoskiej karmelitanki z XVIII wieku. Od dziecka wykazywała ona duże zainteresowanie sprawami wiary, dlatego nikogo nie zaskoczyła jej nastoletnia decyzja o wstąpieniu do klauzurowego klasztoru. Najmniej zaś zaskoczony był nią ojciec, Ignacy Maria Redi, który dla swej córki od lat był nie tylko rodzicem, ale także duchowym powiernikiem. Wyrazem łączącej ich głębokiej relacji były nie tylko rozmowy, jakie prowadzili, ale też dziesiątki listów, jakie ze sobą wymienili. Jestem wdzięczna ojcu bardziej za to, czego mnie nauczył, niż za to, że w sensie biologicznym zrodził mnie dla tego świata, powtarzała później wielokrotnie święta Teresa Małgorzata od Najświętszego Serca Jezusa. Ów pozytywny wzorzec ojca zaowocował zresztą jej wielkim otwarciem na miłość do Boga Ojca. Tak wielkim, że zwyciężyła ona przedwczesną śmierć dzisiejszej patronki. Zmarła bowiem na skutek choroby w 1770 roku, licząc sobie zaledwie 23 lata. Gdy jednak 13 lat później otworzono jej grób z uwagi na proces beatyfikacyjny, znaleziono jej ciało nietknięte rozkładem. Świadkiem tego był ojciec dzisiejszej świętej, który wsunął wtedy na palec swej córki pierścień, ten sam, który za życia nosiła jej matka.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Trzy minuty po godzinie 15. Za nami mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, a muzycznie cofnęliśmy się do lat 90. Była grupa Counting Crows i Mr. Jones. Przypominam, że trwa nowa ramówka od wczoraj na antenie Radia Emaus. No i z konkursów zostaje nam tylko konkurs poranny, który rozpoczyna się w okolicach godziny 9.15. Nie ma konkursu popołudniowego, ale już teraz zapraszam Was na konkurs poranny jutro. Będziemy oczywiście informować o wszystkich zmianach, które wprowadziliśmy od nowej ramówki. Jeżeli chodzi o dzisiejsze audycje, zostawię te zmiany na osobne wejście, ale jeżeli chcecie zobaczyć, co się zmieniło, jeżeli chodzi o wtorkową ramówkę, zapraszam Was na naszego radiowego Facebooka i Instagrama. Tam te informacje są zawarte. Także zapraszam Was bardzo gorąco. Facebook i Instagram Radia Emaus, a także strona nasza www.radioemaus.pl. A my gramy dalej, tym razem lata 80. na naszej antenie. Yes i Owner of a Lonely Hearts.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
1: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Dwadzieścia minut zostało do godziny 16:00, za nami aż trzy utwory. Pojawił się Shawn Mendes, Mercy, później Sylwia Grzeszczak, Latawca, a także Teddy Swims i Lose Control. Jeżeli chodzi o zmiany w ramówce Radia Emaus, zostańmy tutaj przy wtorku. Właśnie dzisiaj będzie pojawiać się naprzemiennie audycja Męskim Okiem, a także program o bardzo tajemniczej nazwie Mężczyzną i Kobietą stworzył ich. Dzisiaj akurat Męskim Okiem będzie na naszej antenie. A jeżeli chodzi o kolejną godzinę wieczornego pasma, o godzinie 21:10 pojawi się segment, który nazwaliśmy Misyjne Wtorki, bo jest on tworzony z misyjne.pl, gdzie będziecie mogli posłuchać w jednym tygodniu programu Życie z Misją, a tydzień później Misyjny Atlas Świata. Także zapraszamy Was bardzo gorąco do słuchania Radia Emaus, no bo oczywiście nowa ramówka, no to pojawiają się również nowości. No i przypominam tym, którzy może na przykład słuchają w tym momencie radia, i się dziwią, że nie ma konkursu popołudniowego. Jest to też zmiana w naszej ramówce od wczoraj, ale zostajemy przy konkursie porannym, więc jeżeli jesteście spragnieni emocji konkursowych, zapraszam Was jutro, 9:15, okolice godziny 9:15, start konkursu porannego. A my co? Gramy dalej, słuchajcie, gramy dalej, no i w tym momencie, ponieważ pograliśmy trochę po polsku też, ale raczej była zagranica, no to teraz wracamy do Polski. Krzysztof Zalewski i Ptaki w wersji akustycznej. Wydaje mi się, że ten utwór nie ma wersji studyjnej, a moim zdaniem, nie wiem czy waszym, powinna być również wersja studyjna.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Dziesięć minut zostało do godziny 16. Za nami dwa polskie utwory. Z jednej strony pojawił się Krzysztof Zalewski i Ptaki w wersji akustycznej, w wersji Unplugged. Za nami także Marek Kościkiewicz i Tylko Błękit. Przed nami muzyka oczywiście za moment, ale najważniejszym punktem będą o godzinie 16 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz znowu na naszej antenie pojawią się lata 90., ale tym razem zagraniczne. Chumbawamba, Tubthumpin, jedyny utwór tego bardzo ciekawego brytyjskiego zespołu.

0: Słuchajcie! Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 16 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Wakacje w Wielkopolsce nie należały do najbezpieczniejszych. Dziś kolejna rocznica zaginięcia Jarosława Ziętary. Doktor Adam Mirek przyjedzie do Poznania. Wielkopolskie drogi nie były tego lata najbezpieczniejsze. Funkcjonariusze wielkopolskiej drogówki podsumowali ostatnie 2 miesiące wakacji. W regionie doszło do prawie 460 wypadków, w których zginęły 42 osoby, a ponad 500 zostało rannych. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 4. Policjanci nie spoczywają teraz na laurach, skupiają się na bezpieczeństwie w okolicach szkół i na przejściach dla pieszych. Dziś minęły 34 lata od porwania Jarosława Ziętary. Poznański dziennikarz miał 24 lata, gdy został zamordowany. Według ustaleń prokuratury uprowadzono go z jego mieszkania przy ulicy Kolejowej. Jego ciała jednak nigdy nie odnaleziono, a sprawcy nie zostali skazani. Pod koniec zeszłego roku sąd apelacyjny nakazał powtórne rozpatrzenie sprawy domniemanych sprawców zdarzenia. Akty zostały zwrócone do prokuratury celem ich uzupełnienia. Organizator dzisiejszego upamiętnienia Krzysztof Kaźmierczak ma nadzieję na rozwiązanie tematu.
3: Padły również takie słowa, które tutaj można przeczytać na tablicy. Sędziowie, nie cytując tablicy, ale sami stwierdzili, że jest to oczywiste, że Jarosław Ziętara został zabity dlatego, że był dziennikarzem. Mam nadzieję, że gdy za rok spotkamy się, będzie co najmniej trwał ten proces.
2: Motywem zamordowania Ziętary miało być prowadzone przez dziennikarza śledztwo dotyczące szarej strefy gospodarczej pierwszych lat transformacji.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Sanepid chce, by tegoroczna jesień przebiegła bez infekcji. To hasło ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, która ma przede wszystkim zachęcić do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 i grypie. Pracownicy chcą przypomnieć, że zaszczepić możemy się nie tylko w POZ-ach, ale także w aptekach. Niektóre szczepionki są bezpłatne lub częściowo refundowane. Sanepid będzie prowadzić wykłady i pogadanki, pojawiać się podczas lokalnych wydarzeń poświęconych zdrowiu oraz dystrybuować materiały informacyjne. Popularyzator nauki znany w social mediach poprowadzi spotkanie w Poznaniu. W Centrum Kultury Zamek rozpoczyna się nowy cykl dla dzieci pod tytułem Zamek pełen nauki. W sali wielkiej będzie można wziąć udział w interaktywnych wykładach. Pierwszy z nich będzie poprowadzony przez doktora Adama Mirkę i Dorotę Osowską. Tematem będą niezwykłe właściwości zwykłych substancji, zapowiada prelegentka.
4: Będziemy badali na przykład takie substancje jak poliakrylan sodu, niezwykłe właściwości pochłaniania dużych ilości wody, będziemy też badali nitinol, ale będziemy też robili na przykład plastik z mleka. Dzieciaki będą proszone do interakcji z nami, będą musieli rozpracowywać problemy, no i też wykonywać z nami eksperymenty. Inne proponowane przez nas tematy to chemia rogala świętomartyńskiego, to już w listopadzie, przed naszym ulubionym poznańskim świętem.
2: Bilety na zajęcia dostępne są w kasie CK Zamek oraz internetowo. Niedzielny wykład rozpocznie się o godzinie 11.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: 21 stopni na termometrach w Poznaniu, temperatura odczuwalna nieco niższa, 19 kresek na plusie, w tym momencie jest pochmurno. W stolicy Wielkopolski wiatr wieje z prędkością 24 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Jest ona w tym momencie dobra, ale biometr tak dla odmiany jest umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce.

5 minut po godzinie 16 popołudniówka w Radiu Emaus. Kłania się Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek, która zwróciła mi uwagę, że zrymowałem, no bo powiedziałem w pogodzie, tak dla odmiany biometr jest umiarkowany. A właśnie, widzicie, człowiek, jak to się mówi, nie czuje, a rymuje. A my gramy dalej, zaczynamy godzinę 16 od Christiny Aguilery. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Miłość jest walką. Czasami mawia się, że ludzie walczą, ponieważ nienawidzą. Tymczasem prawda jest dokładnie odwrotna. Ludzie walczą, ponieważ kochają. Im bardziej człowiek kocha, tym mocniej walczy o to, co kocha. A z miłości do Boga ludzie walczą o swoją wiarę.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: 21 minut po godzinie 16. Za nami mini audycja Myśli Świętych, za nami także Majm i Ta Sama Chwila. No i ten sam będzie serwis kulturalny, znaczy ten sam mam na myśli punkty w ramówce, bo to jest niezmienne. 16.30 serwis kulturalny, zapraszam Was do wysłuchania paru zaproszeń na poznańskie wydarzenia. Ale zanim kultura, no to znowu muzyka, tym razem Phil Collins.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
3: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.

0: Z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem. O ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
1: Autopromocja. Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: 16.30, czas na kulturę w Radiu Emaus. Przygotowałem dzisiaj dla Was trzy wydarzenia, które odbywają się m.in. dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od cyklu plenerowe, pałacowe. To jest cykl, który powoli się kończy, jeżeli chodzi o sezon wakacyjny, ale dzisiaj będziecie mogli zobaczyć film Przekleństwa niewinności w reżyserii Sofii Coppoli. Projekcja filmów odbywa się w Centrum Kultury Zamek, a właściwie na dziedzińcu Centrum Kultury Zamek. Start projekcji godzina 21.30, plenerowe, pałacowe. Dzisiaj projekcja filmu Przekleństwa niewinności, reżyseria Sofia Coppola, dziedziniec Centrum Kultury Zamek, godzina 21.30. No i teraz będą wydarzenia, które odbywają się już od jakiegoś czasu w stolicy Wielkopolski. Zapraszam Was na wystawę Beksiński w Poznaniu. Miejsce tej wystawy to Międzynarodowe Targi Poznańskie, hala 1A. Beksiński w Poznaniu to jest jedna z największych w historii ekspozycji malarstwa Zdzisława Beksińskiego, a na przestrzeni ponad 1000 m2 MTP zaprezentuje świat pełen niepokoju, onirycznych wizji i niezwykłych detali. 76 oryginalnych obrazów, 30 intrygujących fotografii, a także 13 unikalnych rysunków to będzie spora okazja, aby zanurzyć się w uniwersum Zdzisława Beksińskiego. Wystawa do zobaczenia do 18 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich w hali 1A. Wystawę można zobaczyć codziennie przez 7 dni w tygodniu od godziny 10 do godziny 20. No i na koniec również wydarzenie, również wystawa, która trwa już od jakiegoś czasu. Do 12 września można zobaczyć wystawę Piotra Zawady. Nigdy nie byliśmy smutni, jak wtedy, gdy wszystko wyglądało zabawnie. Miejsce tej wystawy to Galeria Kolor i kropka. Do 12 września można zobaczyć tę wystawę. Wstęp na nią jest wolny. Wystawa prac Piotra Zawady prezentuje cykl reliefów, balansujących między obrazem, rzeźbą i znakiem. Nie ilustrują one z rzeczywistości, lecz wydobywają to, co pozostaje po obrazie. Ślad, osad i ikonę. W reliefach pojawiają się m.in. uproszczone twarze, dziecięce postaci oraz motywy zaczerpnięte ze współczesnej kultury wizualnej. Wystawa Piotra Zawady. Nigdy nie byliśmy smutni, jak wtedy, gdy wszystko wyglądało zabawnie. Do zobaczenia w Galerii Kolor i kropka. Do 12 września. Wstęp jest wolny. To wszystko w dzisiejszych serwisach kulturalnych. Kolejny jutro o godzinie 11. Z tej 30.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Dwadzieścia minut zostało do godziny 17:00. Za nami kolejny i ostatni jednocześnie dzisiaj serwis kulturalny. Za nami Wilki i Bohema, a także najnowszy hymn męskiego grania. Nareszcie. Czy byliście w tym roku na męskim graniu? Ja przyznam się szczerze, że nie. Byłem tylko parę lat temu. Nadal wówczas królował nieco inny hymn tej inicjatywy. Dawajcie znać, czy byliście w tym roku na męskim graniu. Co sądzicie o najnowszym singlu męskiego grania w tym roku w składzie Igor Herbut, Zalia, także Vito Bambino, więc naprawdę mieszanka bardzo ciekawa. Dawajcie nam znać 601-077-033, to jest nasz numer SMS do kontaktu. Możecie dawać nam znać w sprawie waszego lubienia, można by powiedzieć, nowego hymnu męskiego grania, albo dawać nam znać a propos sytuacji oczywiście na poznańskich ulicach i nie tylko. Zapraszamy was do kontaktu. A my gramy dalej, znowu gramy po polsku. T-Love i Stokrotka.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Dziesięć minut zostało do godziny 17. Za nami na naszej antenie grupa T-Love, a także Luke Combs w coverze Tracy Chapman, a przed nami kolejne informacje Radia Emaus, które o godzinie 17 zaprezentuje Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz znowu pogramy zagranicznie, tym razem Tina Turner i Private Dancer.

0: Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Pierwsze darmowe kaski już u uczniów z całej Polski. Budynek poczty w Lesznie zyska nowe zastosowanie. Próba ataku na elektrownię w Niemczech. W pierwszy dzień szkoły 65 tysięcy kasków ochronnych kupionych przez Ministerstwo Infrastruktury trafiło do uczniów czwartych klas szkół podstawowych, którzy zdobili karty rowerowe. To element działań promujących bezpieczeństwo dzieci na drogach oraz przypomnienie o przepisach nakazujących jazdę w kasku osobom poniżej 16 roku życia, mówi rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak.
2: 1 września jako inauguracja roku szkolnego jest dobrą okazją do tego, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie, zwłaszcza najmłodszych. To jest zwrócenie uwagi także na te nowe przepisy, które od niedawna obowiązują, a które nakładają obowiązek noszenia kasków na głowach podczas jazdy rowerem, czy to hulajnogą, wszystkim osobom, które nie mają skończonych 16 lat.
1: Wspomniane przepisy obowiązują od czerwca. W historycznym budynku poczty w Lesznie zamieszkają mieszkańcy. To plan nowego właściciela zabytkowego obiektu na rogu ulicy Słowiańskiej i Alei Krasińskiego. Swoją koncepcję kompleksowej rewitalizacji przedstawił już prezydentowi miasta Grzegorzowi Rusieckiemu. Na razie wiadomo, że w budynku ma powstać około 70 mieszkań oraz lokale usługowe. Od maja tego roku siedziba poczty w Lesznie znajduje się przy ulicy Chrobrego.
0: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
1: Sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu zaprasza na odpust. Świętowanie rozpocznie się już za tydzień, mówi proboszcz parafii ksiądz kanonik Maciej Grześ.
3: Uroczystości rozpoczną się właśnie 8 września, w dzień liturgicznego wspomnienia narodzenia Najświętszej Maryi Panny i wtedy wszystkich zapraszamy na mszę świętą o godzinie 18 inaugurującą odpust, a następnie do niedzieli uroczystości.
1: Środa będzie dniem nowenny, czwartek to dzień szkolny i dzień różańca, a w piątek zaproszeni są przedszkolacy, siostry zakonne i seniorzy. Sobota z kolei jest dniem pielgrzymów. W niedzielę na placu przed sanktuarium zostanie odprawiona uroczysta suma pod przewodnictwem arcybiskupa poznańskiego Zbigniewa Zielińskiego.
0: Informacje ze świata.
1: W południowej części Brandenburgii doszło do próby zamachu na stację transformatorową. Przy elektrowni mieszczącej się około 30 km od Polski niemiecka policja znalazła ładunki wybuchowe. W elektrowni wyłączono już jeden z bloków energetycznych, ale dostawy prądu nie są zakłócone. O ataku na infrastrukturę mówią firmy energetyczne odpowiedzialne za produkcję i przesył prądu. Policja potwierdza, że doszło do minimum jednego wybuchu. Funkcjonariusze zaprzeczyli jednak o znalezieniu elementów rakiet, na których obecność wskazywały wcześniej lokalne media. Potwierdzili za to zabezpieczenie licznych śladów na podstacji, które teraz będą analizowane.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
4: 22 stopnie na termometrach w stolicy Wielkopolski. W tym momencie występują przejaśnienia w Poznaniu. Wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Jest ona w tym momencie dobra, natomiast biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

Już prawie 5 minut po godzinie 17 kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Do godziny 19 są z wami Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. Dzień dobry.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Nieczysty duch został uciszony, chociaż mówił prawdę. Jezus nie chce, by słowo o nim przekazywać tylko jak wiedzę czy światopogląd. Prawdę o nim można głosić tylko w mocy Ducha Świętego, z miłością. Święta Teresa Benedykta ujęła to tak: nie uznawajcie za prawdę niczego, co jest wyzute z miłości, i nie uznawajcie za miłość niczego, co jest wyzute z prawdy. Jedno bez drugiego staje się niszczycielskim kłamstwem. W jakich sytuacjach, komu jest mi najtrudniej mówić prawdę, czy zwracać uwagę z miłością?

21 minut po godzinie 17 za nami Mrozu i Aura. Ja was zapraszam teraz do odwiedzenia strony radioemels.pl, bo tam możecie posłuchać naszej dzisiejszej porannej rozmowy. Dzisiaj naszym gościem był Aureliusz Goliński z Arte dei Suonatori. Tematem było na tropie arcydzieła, oczywiście, niech to wybrzmi w pełnej krasie. Ta 8-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemels.pl w zakładce Gość Dnia, a także w naszej aplikacji mobilnej, którą możecie pobrać na Androida, a także na iOS-a. Zapraszamy was bardzo gorąco. Bądźcie bliżej Radia Emaus. Zapraszam do wysłuchania porannej rozmowy. I również zapraszam do wysłuchania kolejnego utworu, który jest teraz na naszej playliście. Coldplay i Yellow.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 18 minut zostało do godziny 18. Za nami muzycznie Backstreet Boys, Robbie Williams, a także zespół Desire. Odezwał się stały słuchacz Mariusz z Leszna, który napisał tak: pourlopowo, choć przedurlopowo też, uczę się nowej radiowej ramówki. Pozdrawiam serdecznie i my ciebie, Mariusz, również bardzo gorąco pozdrawiamy. Nie ma co ukrywać, to co napisałem naszemu słuchaczowi Mariuszowi, powiem wam to też publicznie, jest to dla nas też wyzwanie, no bo nie ma co ukrywać. Nowe godziny audycji, pojawiają się nowości, troszeczkę inaczej mamy też poukładane wejścia prezenterskie. Jest to wyzwanie, ale z drugiej strony, słuchajcie, nowa ramówka nie zawsze musi oznaczać powrót do starych nawyków. Czasami po prostu trzeba się dostosować do nowej rzeczywistości, to jest może za duże stwierdzenie, ale do nowych warunków pracy. No ale słuchajcie, po to jesteśmy dla was, po to jesteśmy prezenterami, żeby cały czas rozwijać się dla was i być coraz lepsi jako prezenterzy, jak i całościowo jako radio. Mariusz, pozdrawiamy ciebie bardzo gorąco. Dziękujemy bardzo, że jesteś cały czas z nami. Tak samo jak i jest z nami Dawid Podsiadło, który śpiewa utwór Na Błysk. No Na Błysk chcielibyśmy, żeby wszystkie nasze radiowe wejścia wychodziły wręcz idealnie.

0: Chyba za mocno przyprawiłem tego grilla.
1: No co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Jeszcze raz?
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 18. Za nami Dawid Podsiadło na błysk. Za nami także Mrozu i Vito Bambino za daleko, ale my w przeciwieństwie do tytułu tego utworu jesteśmy bardzo blisko 18. A o 18 nowość od nowej ramówki, bo będzie podsumowanie dnia. To podsumowanie dnia dzisiaj przygotuje dla nas Ania Hajduczek, także zapraszam was bardzo gorąco do wysłuchania tego nowego punktu programu w naszej popołudniowej ramówce. Godzina 18. Podsumowanie dnia, już teraz was na nie bardzo gorąco zapraszam. A my co, gramy dalej, tym razem nie po polsku, ale zagranicznie. Cofamy się na naszej muzycznej osi czasu do lat 90. Sixpence None the Richer i Kiss Me. Gramy!

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
9: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
5: Po prostu dobre radio.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Dziś minęła 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. W Poznaniu uroczystości upamiętniające rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Świętego Józefa przy ulicy Działowej. Następnie przedstawiciele miasta, służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz władz samorządowych spotkali się pod pomnikiem żołnierzy Armii Poznań, by oddać hołd ofiarom. Podczas swojego przemówienia wicewojewoda Karolina Fabisz-Szulc zwracała uwagę, że patriotyzm w Wielkopolsce miał postać codziennej odpowiedzialności.
2: Rozpoczęła się nowa germanizacja, wysiedlenia i konfiskaty. Ślady tamtych zbrodni są wciąż obecne. Fort VII w Poznaniu, Lasy Paleńsko-Zakrzewskie, Kościan, Śrem, Leszno, dziesiątki innych miejsc, które dla kolejnych pokoleń są nie tylko punktami na mapie, ale miejscami pamięci. Ich śmierć miała złamać nie tylko ich rodziny. Miała osłabić całą wspólnotę. Wielkopolanie organizowali konspiracje, prowadzili tajne nauczanie, pomagali więźniom i osobom prześladowanym przez okupanta.
1: Druga wojna światowa była najbardziej niszczycielskim i krwawym konfliktem w dziejach ludzkości. Rozpoczęła się napaścią Niemiec na Polskę. Zginęło w niej ponad 60 milionów ludzi, w tym ponad 6 milionów Polaków. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Tak samo jest też z wakacjami. Dziś w całej Polsce niemal 5 milionów uczniów rozpoczęło kolejny rok szkolny. Nie wszyscy jednak cieszyli się z faktu powrotu do szkół.
3: Słabo, bardzo źle.
4: Chemia nas czeka, masakra.
5: Już w sumie trochę stęskniłam za koleżankami i cieszę się, że wracam.
6: Szkoły, tak. Są fajne momenty i zgadzam się, że lubię czasami pójść do szkoły, bo jest też szansa na spotkanie innych znajomych.
7: Wakacje były super, ale mogły być trochę dłuższe.
1: Przypomnijmy, że od dziś obowiązuje także nowa podstawa programowa, która ma podporządkować wymagania wobec uczniów i wzmacniać rolę nauczyciela. Obowiązkowym przedmiotem jest edukacja zdrowotna. W szkołach obowiązuje też zakaz używania telefonów komórkowych. Co o zmianach sądzą rodzice? O to w szkole na Poznańskiej Wildzie pytał reporter Polskiego Radia Maciej Szefer.
8: Bardzo się cieszę, że dzieci wreszcie będą mogły się skupić na tym, czego mają się nauczyć, czego mają się dowiedzieć i nie z telefonu.
9: Powiem, że dobrze, bo może się ukróci troszeczkę to nagrywanie takich może biedniejszych dzieci.
10: A nie boi się pan trochę, że kontaktu nie będzie pan miał z dzieckiem?
9: Damy radę jakoś, poukłada się.
11: Okej, mówię jak najbardziej, dzieciaki więcej powinny spędzać czasu z rówieśnikami, ale syn akurat telefonu nie nosi do szkoły, jedynie ma smartwatcha, bo daje mi znać, jak jestem w pracy, że dotarł do szkoły i wraca do domu.
1: W Poznaniu rok szkolny rozpoczęło dziś blisko 80 tysięcy uczniów i przedszkolaków, prawie 9 tysięcy nauczycieli oraz około 3,5 tysiąca pracowników administracji. Rok szkolny zakończy się 25 czerwca.
0: Informacje drogowe.
1: Wielkopolskie drogi nie były tego lata najbezpieczniejsze. Funkcjonariusze wielkopolskiej drogówki podsumowali ostatnie 2 miesiące. W regionie doszło do prawie 460 wypadków, w których zginęły 42 osoby, a ponad 500 zostało rannych. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 4. Policjanci nie spoczywają teraz na laurach, skupiają się na bezpieczeństwie w okolicach szkół i na przejściach dla pieszych. Dziś minęły 34 lata od porwania Jarosława Ziętary. Poznański dziennikarz miał 24 lata, gdy został zamordowany. Według ustaleń prokuratury uprowadzono go z jego mieszkania przy ulicy Kolejowej, potem przewieziono na teren holdingu Elektromis. Tam był torturowany, a następnie zabity. Powodem zbrodni miało być prowadzone przez Ziętarę śledztwo dotyczące szarej strefy gospodarczej pierwszych lat transformacji. Przyjaciółka zmarłego dziennikarza Elżbieta Kopińska wyznaje, że po tylu latach wciąż odczuwa złość.
12: Zabrano facetowi 34 lata życia, w którym mogło wydarzyć tyle fantastycznych rzeczy i tak naprawdę nikt nie ponosi za to kary. Staram się pamiętać zawsze.
1: Pod koniec zeszłego roku sąd apelacyjny nakazał powtórne rozpatrzenie sprawy domniemanych sprawców porwania. Akty zostały zwrócone do prokuratury celem ich uzupełnienia. Organizator dzisiejszego upamiętnienia Krzysztof Kaźmierczak ma nadzieję na rozwiązanie tematu.
13: Padły również takie słowa, które tutaj można przeczytać na tablicy. Sędziowie, nie cytując tablicy, ale sami stwierdzili, że jest to oczywiste, że Jarosław Ziętara został zabity dlatego, że był dziennikarzem. Mam nadzieję, że gdy za rok spotkamy się, będzie co najmniej trwał ten proces.
1: Do dziś nie znaleziono ciała poznańskiego dziennikarza. Jego przyjaciele i dziennikarze co roku przypominają o tym 1 września przy wspomnianej okolicznościowej tablicy przy ulicy Kolejowej. W Poznaniu trzech obywateli Wietnamu pracowało nielegalnie. Ujawniła to kontrola nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej, który przyjrzał się jednej z firm z branży gastronomicznej. Jak się okazało, cudzoziemcy wykonywali tam pracę bez wymaganych zezwoleń oraz bez zawartych umów. Wszczęto już postępowanie w sprawie zobowiązania ich do powrotu do kraju pochodzenia. Funkcjonariusze przypominają, że za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców pracodawcy grozi kara finansowa w wysokości nawet do 50 tysięcy złotych.
0: Informacje ze świata.
1: W południowej części Brandenburgii doszło do próby zamachu na stację transformatorową. Przy elektrowni mieszczącej się około 30 km od Polski niemiecka policja znalazła ładunki wybuchowe. W elektrowni wyłączono już jeden z bloków energetycznych, ale dostawy prądu nie są zakłócone. O ataku na infrastrukturę mówią firmy energetyczne odpowiedzialne za produkcję i przesył prądu. Policja potwierdza, że doszło do minimum jednego wybuchu. Funkcjonariusze zaprzeczyli jednak znalezieniu elementów rakiet, na których obecność wskazywały wcześniej lokalne media. Potwierdzili za to zabezpieczenie licznych śladów na podstacji, które teraz będą analizowane.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Autopromocja.
14: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
15: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. W Męskim Okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, o ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Pogoda.
16: 21 stopni na termometrach w Poznaniu. W tym momencie występują spore przejaśnienia w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Jest ona w tym momencie dobra, a biometr jest umiarkowany.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

8 minut po godzinie 18. Kłania się po raz kolejny popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. Jesteśmy z wami do godziny 19. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. Razem z nami także jest Elton John, I'm Still Standing. Tak, zaczynamy 18 muzycznie na naszej antenie. Dzień dobry.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Julita ma wielką prośbę, więc odpowiem, choć pytanie powtarza się dość często. I myślę, że jeśli Państwo słuchają uważnie tej mojej audycji, tych pogadanek, to mają Państwo czasem już dość odpowiedzi na ciągle podobne pytania. Ale dla wielu ludzi jest to jednak sprawa dosyć istotna, bo dotyczy ich imion i nazwisk. Jak odmieniać nazwiska? Zwłaszcza te problemy mają panie, które wychodzą za mąż. I teraz nagle muszą się nazywać inaczej. No, nie muszą, mogą zostawić swoje nazwisko, ale zaczynają, często przybierają nazwisko męża, częściej chyba wciąż jeszcze, i muszą innych form teraz używać. Czasem wydają im się one dziwne. Pani Julita właśnie poślubiła pana Fałka. No właśnie, czy pana Fałka, czy pana Fałek. Czy zatem pani Janina i Stanisław to są państwo Fałkowie, czy też państwo Fałek? Czy pani Julita jest panią Fałkową, czy panią Fałek? Proszę państwa, oczywiście odmieniamy. Odmieniamy. Czasami jest tak, że jeżeli nazwisko jest identyczne z rzeczownikiem pospolitym, który może nie jest najpiękniejszy, to jest jakieś uzasadnienie, żeby nie odmieniać. Dlatego gdyby pani Julita się nie nazywała Fałek, to na przykład Wałek, i to Wałek by jej nie odpowiadało, to byłoby jakieś uzasadnienie. Wolałaby pewnie mówić o państwu Wałek niż państwu Wałkach. Może nie ma pana Wałek niż pana Wałka, ale i tak wolałbym, żeby pani to odmieniała. W przypadku pana Fałka zdecydowanie tak. Poślubiła pani pana Fałka, a nie pana Fałek. Janina i Stanisław Fałkowie powinno się mówić, a nie Janina i Stanisław Fałek. Tu czasami już znosimy tę formę Fałek, czyli formę liczby pojedynczej, ale lepiej jest Fałkowie. Natomiast co do pani Fałkowej czy pani Fałek, tu decyzja należy do pani. W dowodzie osobistym na pewno ma pani zapisane pani Janina Fałek i można się do pani zwracać pani Fałek. Taki przywilej mają panie, że tu akurat tych rzeczowników się nie odmienia, tych rzeczownikowych nazwisk. Mówi się o panu Fałku, ale o pani Fałek. No, czy pani będzie panią Fałkową dla bliskich, to już od pani zależy. W dokumentach tego nie będzie. Ja lubię tę formę z owa, bo pokazuje, że ktoś jest jednak już zamężny i odróżnia się to od pani Fałkówny, czy panny Fałkówny, ale jeśli pani ma ochotę być panią Fałek, to nic nie stoi na przeszkodzie. Będzie to nawet zgodne z dokumentami oficjalnymi.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 22 minuty po godzinie 18:00 za nami mini audycja Słowo o Słowie, za nami także Taylor Swift i Cruel Summer, a przed nami punktualnie o godzinie 18:30 audycja Fyrtel Sztuki. Zapraszam już Was teraz na nią bardzo gorąco. W tym segmencie Radia Emaus, czyli o godzinie 18:30 we wtorki, naprzemiennie będzie prezentowana audycja Przedsiębiorcy z Talentem, a także Fyrtel Sztuki, no ale dzisiaj czas na Fyrtel. No to zapraszamy na Fyrtel tej, skoro już się trzymamy poznańskiej nomenklatury. Fyrtel Sztuki, godzina 18:30, a teraz gramy dalej, tym razem coś nieco starszego, ale za to zrobi się teraz na naszej antenie bardzo rockowo. Lady Punk i Mniej niż Zero, liczę, że będziecie głośno śpiewać, słuchając tego utworu na naszej antenie.

0: RTL Sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu.
1: Zeszliśmy do gotyckich piwnic zamkowych. Jesteśmy w przestrzeni, którą nazywamy skarbcem Muzeum Sztuk Użytkowych. Michał Błaszczyński, kierownik Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu. Stoimy przy jednej gablocie w tej przestrzeni. Nic więcej tutaj nie stoi, tylko na środku podświetlony słupek, a w środku, no właśnie, włosy cesarza Napoleona. Tak, tak. Możecie się popukać w głowę. No dobrze, już nie wymyślajcie. No jakie włosy? No jakiego Napoleona? No bez przesady. A jednak, kiedy się dobrze przyjrzycie, to w złoconej trumience kryształowej dojrzycie niewielki czarno-siwy pukiel włosów. A skąd wiemy, że to włosy Napoleona? No właśnie, bo nikt ich oczywiście nie zbadał, ale historia tego obiektu, która jest właściwie potwierdzona od momentu jego powstania do dzisiaj, zawsze może pozostawiać wątpliwość, ale ta wątpliwość liczona jest w promilach.

No więc jak to było z tymi włosami Napoleona? Otóż obiekt, może jeszcze słówko o tym, jak obiekt wygląda. Na kwarcowej skale, bo rzeczywiście to niewielka skała wielkości zaciśniętej pięści, no właśnie kwarcowa, a więc w takim jasno prześwitującym białym kolorze, trochę wygląda jak bryła lodu. Umieszczona jest niewielka kryształowa trumienka, rodzaj takiego sarkofagu, ozdobiona elementami ze złoconego brązu, misternie, bo to jest maleńkie, misternie wygrawerowana, wycyzelowana. Na tej trumience jest napoleoński kapelusz, a trumienka przykryta jest gronostajowym płaszczem czerwonym, pokrytym przecudowną emalią czerwoną i białą. A ponieważ no, sam obieg jest wielkości kciuka, to wykonanie tego jest przykładem najwyższej próby mistrzostwa. A w środku, no właśnie, owe włosy.

Skąd to się tu wzięło? Wykonał tą trumienkę jeden z czołowych złotników i jubilerów warszawskich połowy XIX wieku, Stefan Neubauer, na zlecenie niejakiego Wincentego Krasińskiego, który był ojcem Zygmunta Krasińskiego, myślę bardziej znanego nam wszystkim Krasińskiego, tego od nieboskiej komedii. Ale skąd Wincenty Krasiński miał mieć włosy Napoleona? Otóż Wincenty Krasiński to taka trochę dramatyczna postać, ponieważ zaczyna swoją karierę wojskową właśnie w wojskach napoleońskich, w których służył od 1806 do 1814 roku, więc do końca Napoleona. Dosłużył się tam stopnia generała i otrzymał również od Napoleona tytuł hrabioski. I był z Napoleonem właściwie przez cały czas i blisko niego. I zakładamy, że właśnie wtedy, kiedy już wiadomo było, że historia Napoleona się kończy, takie włosy po ukochanym cesarzu zdobył. I jak tylko ciało Napoleona zostało przywiezione ze Świętej Heleny, a to grudzień 1840 roku, trafia ciało do Paryża, jest witane, wwiezione na takich triumfalnych wozach. Od portu do Paryża jest wiele stacji, na których zwłoki są wystawiane, czy trumna właściwie jest wystawiona. Wjeżdża triumfalnie do Paryża przez pola elizejskie na specjalnym takim ogromnym wozie, jest wyeksponowana wokół tego wydarzenia i w grudniu 1840 roku i trochę później w 1841 powstaje ogromna ikonografia, rozdaje się ulotki, pisze się teksty do prasy, uwiecznia się to wiekopomne wydarzenie. I kiedy pooglądamy sobie, jak wyglądała trasa przejazdu oraz jak wyglądał ten wóz i katafalk, to widzimy, że złotnik no właśnie na takich grafikach się wzorował, tworząc ten nasz relikwiarzyk na włosy.

0: Relikwiarzyk był częścią biblioteki ordynacji krasińskich, którą właśnie Wincenty Krasiński w 1844 roku założył. No i to jest ta data, kiedy on musiał powstać. I przez wiele lat do II wojny światowej w tej ordynacji się znajdował i był eksponowany w Pałacu Krasińskim. No a wojna rozprawiła się, jak wiadomo, z biblioteką, z ordynacją, ze zbiorami krasińskich brutalnie i samym pałacem oczywiście. I trochę przypadkiem po II wojnie światowej relikwiarzyk, taki skarb, trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu i dzisiaj jest eksponowany w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu. To nie jest jedyna pamiątka po cesarzu w naszych zbiorach. Zapraszam, by po pierwsze zejść na dół do skarbca i ten no zupełnie wyjątkowy, jednostkowy, unikatowy i przepiękny relikwiarzyk, bo właściwie użyć można takiego słowa, zobaczyć, ale też przejść się trochę wyżej, wejść na pierwsze piętro i odnaleźć taką gablotkę, gdzie więcej tych pamiątek po Napoleonie jest. A tuż obok, w drugim pomieszczeniu skarbca, również wyjątkowe dwa zegarki po Napoleonie i jego drugiej żonie Marii Ludwice. Też unikatowe, bo jedyne w zbiorach publicznych, jedyna para tych zegarków, czyli zegarek po Napoleonie i jego żonie, jedyna para w zbiorach publicznych na świecie. Ale może o tym kiedyś będzie okazja, by opowiedzieć.
1: Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 12 minut zostało do godziny 19. Za nami na naszej antenie Reniusis, Kasia Kowalska, a także zespół Bon Jovi oraz audycja Fyrtel Sztuki. No i za nami także popołudniówka w Radiu Emaus, która od nowej ramówki trwa od godziny 14.30 do godziny 19.00. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkowiak się odmeldowuje sprzed mikrofonu. Dziękuję także Ani Hajduczek, która była odpowiedzialna za informacje Radia Emaus, a także za podsumowanie dnia. Słyszymy się jutro o tej samej porze, od godziny 14.30 do godziny 19.00. Zostawiam was w objęciach Carlosa Santany, Corazon Espinado na sam koniec wtorku. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Pierwsze darmowe kaski już u uczniów z całej Polski. Budynek poczty w Lesznie zyska nowe zastosowanie. Próba ataku na elektrownię w Niemczech. To pierwszy dzień szkoły. 60

0: 5000 kasków ochronnych kupionych przez Ministerstwo Infrastruktury trafiło do uczniów 4 klasy szkół podstawowych, którzy zdobili karty rowerowe. To element działań promujących bezpieczeństwo dzieci na drogach oraz przypomnienie o przepisach nakazujących jazdę w kasku osobom poniżej 16 roku życia, mówi rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak.
1: 1 września jako inauguracja roku szkolnego jest dobrą okazją do tego, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie, zwłaszcza najmłodszych. To jest zwrócenie uwagi także na te nowe przepisy, które od niedawna obowiązują, a które nakładają obowiązek noszenia kasków na głowach podczas jazdy rowerem czy to hulajnogą wszystkim osobom, które nie mają skończonych 16 lat.
0: Wspomniane przepisy obowiązują od czerwca. W historycznym budynku poczty w Lesznie zamieszkają mieszkańcy. To plan nowego właściciela zabytkowego obiektu na rogu ulicy Słowiańskiej i Alei Krasińskiego. Swoją koncepcję kompleksowej rewitalizacji przedstawił już prezydentowi miasta Grzegorzowi Rusieckiemu. Na razie wiadomo, że w budynku ma powstać około 70 mieszkań oraz lokale usługowe. Od maja tego roku siedziba poczty w Lesznie znajduje się przy ulicy Chrobrego.
2: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
0: Sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu zaprasza na odpust. Świętowanie rozpocznie się już za tydzień, mówi proboszcz parafii ksiądz kanonik Maciej Grześ.
3: Uroczystości rozpoczną się właśnie 8 września, w dzień liturgicznego wspomnienia narodzenia Najświętszej Maryi Panny i wtedy wszystkich zapraszamy na mszę świętą o godzinie 18 inaugurującą odpust, a następnie do niedzieli uroczystości.
0: Środa będzie dniem nowenny, czwartek to dzień szkolny i dzień różańca, a w piątek zaproszeni są przedszkolacy, siostry zakonne i seniorzy. Sobota z kolei jest dniem pielgrzymów. W niedzielę na placu przed sanktuarium zostanie odprawiona uroczysta suma pod przewodnictwem arcybiskupa poznańskiego Zbigniewa Zielińskiego.
2: Informacje ze świata.
0: W południowej części Brandenburgii doszło do próby zamachu na stację transformatorową. Przy elektrowni mieszczącej się około 30 km od Polski niemiecka policja znalazła ładunki wybuchowe. W elektrowni wyłączono już jeden z bloków energetycznych, ale dostawy prądu nie są zakłócone. O ataku na infrastrukturę mówią firmy energetyczne odpowiedzialne za produkcję i przesył prądu. Policja potwierdza, że doszło do minimum jednego wybuchu. Funkcjonariusze zaprzeczyli jednak o znalezieniu elementów rakiet, na których obecność wskazywały wcześniej lokalne media. Potwierdzili za to zabezpieczenie licznych śladów na podstacji, które teraz będą analizowane.
2: To były informacje Radia Emaus.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.
2: Pan Jezus wchodzi do synagogi i jego słowo ucisza chaos. Ludzie są zdumieni, bo czują w tym autentyczną moc, która przywraca spokój i porządek. Często w życiu czujemy się rozbici przez natłok spraw czy niepokojów, które krzyczą wewnątrz nas. Potrzebujemy takiego słowa, które w ten zgiełk wprowadzi ład. To słowo nie jest tylko teorią, ale siłą zdolną uzdrowić to, co wewnątrz nas jest poranione i chaotyczne. Wystarczy pozwolić, by wybrzmiało. Pomyśl, w jakiej sprawie w moim życiu najbardziej potrzebuję dziś usłyszeć słowo, które przyniesie mi pokój.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KiK. Więcej na jesień i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
10: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
6: Po prostu dobre radio.
5: Autopromocja. Reklama.
0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KiK. Więcej na jesień i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Autopromocja.
12: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
13: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Bóg dał wodę wszystkim, my traktujemy ją jak towar, powiedział Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień. W Rzymie obradowała Fundacja Jana Pawła II. Jej główne zadanie to kształtowanie nowych pokoleń zgodnie z nauczaniem polskiego papieża. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Woda jest Bożym darem przeznaczonym dla wszystkich, a dziś stała się towarem często niedostępnym, przypomina Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień. Ojciec Święty apeluje, by w tym miesiącu modlić się w szczególności o sprawiedliwe i oszczędne gospodarowanie niezbędną do życia wodą i by wszyscy mieli do niej łatwy dostęp.
2: Papież podkreśla, że woda jest zarówno źródłem życia, jak i sakramentalnym znakiem.

0: znakiem.
1: It quenches thirst, nourishes the earth,
0: ona gasi pragnienie, użyźnia ziemię i leczy rany. Jest także znakiem Bożej łaski i miłości. Leon XIV zauważa, że wielu ludzi jest pozbawionych wody pitnej, chorują z powodu jej niedostatku. Niech nasza troska o wodę będzie znakiem miłości do Stwórcy i zaangażowaniem na rzecz życia najuboższych, wychowując nowe pokolenia do doceniania i ochrony zasobów ziemi.
2: Leon XIV wskazał też na szczególne zadanie chrześcijan. Mają być świadkami prostoty, zdolnymi żyć z umiarem, piętnować marnotrawstwo i bronić prawa do wody. W Rzymie obradował zarząd Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Jak przypomina jej prezes, ksiądz Paweł Ptasznik, fundacja prowadzi działalność w dziedzinie kultury i nauki, kształtowania nowych pokoleń, promocji nauczania Jana Pawła II i jego dzieła.
3: Jesteśmy w przededniu obchodów jubileuszu 45-lecia istnienia fundacji. Już wiemy, że to będą 4 dni poświęcone fundacji i spotkaniom z przyjaciółmi fundacji z całego świata. Już mamy ponad 300 zgłoszeń z całego świata. 19 października jest przewidziana audiencja z papieżem Leonem, a potem różne wydarzenia kulturalne i naukowe, które będą temu towarzyszyły.
2: Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jan Paweł II nigdy nie zapominał o tej dacie. Od bohaterskich obrońców naszych granic uczmy się umiłowania własnego narodu, przedkładania dobra ojczyzny nad prywatne interesy. Mówił dokładnie przed 30 laty podczas polskiej mszy w Castel Gandolfo.
4: Pierwszy dzień września dla nas Polaków wiąże się ze wspomnieniem wybuchu II wojny światowej. Wracamy pamięcią do tamtych tragicznych wydarzeń. Modlimy się, aby uzyskana dziś wolność, owoc ofiary życia milionów Polaków i Polek, była przyjmowana jako dar Boży ku zbudowaniu, a nie ku duchowej degradacji narodu.
2: Jan Paweł II nawiązał w ten sposób do zalegalizowanej 2 dni wcześniej aborcji.
4: Nie ma praworządności w państwie, które zezwala na zabijanie niewinnych. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Autopromocja.
7: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Zaprasza Michał Bondyra.
1: Życie i przyjaźń miało coraz mniejszą wartość. Nie liczyło się nic więcej poza za życiem. To słowa z Trainspotting po polsku, autobiograficznej książki Jacka Mardasa, który przez 30 lat był uzależniony od wszelkich możliwych narkotyków. Dziś w Męskim Okiem porozmawiamy o tym, co jest przyczyną nałogu, co nałóg obiecuje, a co zabiera i czy jest szansa na to, by wyjść z piekła. Zapraszam. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was, drodzy słuchacze, w 157. odcinku Męskim Okiem. Dziś na hartowie jest ze mną Jacek Mardas, któremu narkotyki zebrały 30 lat życia. Od 25 lat jednak nieczpa, uczestniczy we wspólnocie 12-krokowej, pomaga innym przez świadectwo swojego życia, które opowiada w więzieniach i ośrodkach terapeutycznych. Jacek to emeryt, ojciec, dziadek, autor książki Trainspotting po polsku. Dzień dobry, Jacku.
2: Dzień dobry, witam.
1: Przez około 30 lat byłeś uzależniony od narkotyków, 2 razy więzienie, szpitale, detoksy, śmierć ludzi wokół ciebie. Gdybyś dziś usiadł przed tym wystraszonym kilkunastoletnim Jackiem, powiedz, to co byś mu powiedział?
2: Wow. No, ja mogę jedynie to, co też mówię wszędzie, gdzie, jak to nazwałeś, niosę to posłanie, ja to tak nazywam, nie? Mówię po prostu o sobie, o swoim doświadczeniu, nie? Tym wykutym przez te właśnie wszystkie lata nałogu, do jakiego punktu mnie doprowadziło, nie? I to jest też...
1: Czyli co, temu nastoletniemu Jackowi pokazałbyś tą drogę?
2: Tak.
1: I powiedział, nie idź tędy.
2: No właśnie. No.
1: Powiedz.
2: Tylko znowu, że ja jeszcze jedną taką rzecz powiem, dosyć istotną, nie? Tylko w momencie, gdybym ja to słyszał, kiedy mi narkotyki najlepiej smakowały, no to ja bym w ogóle tego nie mógł przyjąć, nie? Także to jest dosyć takie istotne. Że ten czas jednak był wymagany i to doświadczenie, żeby dojść do takich refleksji, nie? Które na przykład ja teraz, jak już jesteśmy na tym takim trochę poziomie rodzinnym, nie? Na przykład 2 wnuczki zaczęły palić papierosy, nie? I teraz ja bym był trochę hipokrytą, jakbym im tam mówił, że coś tam, że nie powinny czy coś, tylko mówię raczej o tym swoim doświadczeniu, nie? Że paliłem te papierosy przez 32 lata, przepraszam, i jakby skutek był taki, jaki był, nie? Że na końcu one zaczęły przeszkadzać, bardzo na zdrowiu tam mi niszczyły zdrowie i tak dalej, no i w ten sposób, nie? Że tylko mówię o sobie.
1: Czyli Jacku, dobrze rozumiem, nie jest kwestia mądrowania się, teoretyzowania, tylko dajesz swój przykład i mówisz, mi to zaszkodziło, zastanów się, czy tobie może też nie zaszkodzić.
2: No, dokładnie na tej zasadzie. Jestem daleki od jakiegoś takiego na siłę naprawiania kogoś, a zwłaszcza w tym wieku młodzieńczym, nie? Gdzie na przykład w tych wspólnotach 12-krokowych to się cieszę, że też jest coraz bardziej taka idea, że młodzi wspierają młodych. Że ci młodzi, którzy mają już jakieś doświadczenie, nie, że ja wiem, że oni o wiele bardziej trafią do tego młodego człowieka jak ja, nie? Mówiąc, bo z reguły młodzi to sobie jeszcze, co tam ja zażywam 2 lata, rok, a tu gościu sobie tam 30 lat, to...
1: Czyli można.
2: Czyli to lepiej jak jednak... Widzę, młodzi z młodymi wsparcie sobie
1: jednak
2: dają.
1: Jednak to międzypokoleniowe wsparcie jest lepsze niż między i różnymi pokoleniami, prawda? Jestem po lekturze, zresztą tobie mówiłem, Trainspotting po polsku. Niesamowitej lekturze, absolutnie. Mocnej, wbijającej w fotel. Piszesz tam przede wszystkim na początku o swojej rodzinie. Piszesz o mamie, która zapewnia bezpieczeństwo, o jej śmierci tragicznej przy operacji. O chorobie ojca, o tej agresji ojca, kiedy rzeczywiście był tak chory, że go bolało i nie potrafił sobie z tym poradzić. O przemocy, o braku bezpieczeństwa. Powiedz, czy ta morfina, od której zacząłeś, bo tata morfiną leczył swój ból, czy to była taka próba ucieczki twoja od rzeczywistości?
2: Znać się, muszę powiedzieć, że trochę tak, bo był to czas, gdzie jakby ja sobie z tymi emocjami też nie dawałam rady jako dziecko, nie? Bo traciłem to poczucie jakby bezpieczeństwa w rodzinie coraz bardziej. A już po śmierci mamy to już w ogóle się okazało, że to poczucie wartości takiej i poczucia bezpieczeństwa dawała mama, nie? Która była bardzo wierząca, która chodziła ze mną do kościoła, gdzie...
1: Tata wręcz przeciwnie,
2: to były czasy komunizmu, nie, że tata wierzył w tę ideologię właśnie tam budowania świata na własnych rękach, nie, że tak powiem, i dźwigania tego wszystkiego. A z kolei mama bardzo jakby była taka, że no na msze chodziliśmy, codziennie mówiła różaniec, że ja tam się nawet dziwiłem, że ona prawie zasypiała przy tym różańcu, ale codziennie zmawiała ten różaniec, nie? No i taki ołtarzyk w tym domu mieliśmy, jako dzieci się tam modliliśmy wspólnie też ze siostrami, z tą młodszą siostrą i z mamą wspólnie, nie? I jakby ja tego w ogóle na tamten czas nie czułem, ale to mi dawało poczucie bezpieczeństwa, nie? A ja w ogóle myślałem, szukałem tego bezpieczeństwa zupełnie gdzie indziej, nie?
1: Po wielu latach, jeszcze o tym powiemy, jakby do tego poczucia bezpieczeństwa przez Boga wróciłeś, ale to jeszcze o tym powiemy. Czy z perspektywy teraz takiego doświadczonego przez życie i nauk mężczyzny zwróciłbyś uwagę też ojcom, którzy być może nas słuchają, żeby jednak zwrócili większą uwagę na swoje dzieci?
2: No, tylko ja muszę powiedzieć, że no, jak mam kontakt z córką, bo ona też jest po rozwodzie, żyje z partnerem, nie, już są tam 12 lat chyba ze sobą. No i obserwując to, ja widzę, że tak naprawdę nie tyle dzieci, co dorośli mają problem, nie? Że po prostu jakby samo życie narzuca takie po prostu warunki, gdzie ciągła praca, ciągle, że tam rzeczywiście ci rodzice wracają zmęczeni do domu, nawet się cieszą pewnie, a jak to dziecko gdzieś w tym komputerze siedzi i nie zawraca głowy.
1: No ma chwilę spokoju.
2: Dokładnie, nie? Że teraz, no, że gdzieś to poczucie właśnie takiego domu, nie? Poczucie domu.
1: Czyli zwracanie uwagi na to, co się dzieje, powinno się zacząć od małżeństwa, od dorosłych ludzi.
2: No dokładnie.
1: Między sobą. I dopiero wówczas wziąć się za dzieciaki.
2: Dokładnie. I zacząć od siebie.
1: No dobrze, a powiedz, a co powinno zwrócić uwagę rodziców w zachowaniu dziecka? Co powinno nas zaniepokoić, jeśli chodzi o dziecko, które być może zaczyna, nie wiem, czy brać narkotyki, czy upijać się alkoholem?
2: No więc ja to może powiem, jak to było znowu u mnie, nie na swoim przykładzie, jak to się zaczęło, bo nie chcę teoretyzować, nie? I mówić, bo rzeczywiście sytuacje są różne, u każdego to może trochę inaczej przebiega, ale kończy się tym samym tak naprawdę, nie? Także moje pierwsze jakby było to co? W związku z tym, że nie czułem tego poczucia bezpieczeństwa w domu, zacząłem z tego domu uciekać, nie? I zacząłem uciekać oczywiście w środowisko osób, które jakby też miały problemy właśnie w domu. Przez rodziców gdzieś tam w ten sposób kształtowane, że one w tym domu bezpiecznie się nie czuły, że były bite i tak dalej, bo to trochę mówię, jestem z czasu, gdzie jeszcze największą rolę terapeutyczną to dobra dyscyplina.
1: Zresztą pisałeś, że nawet ojciec miał specjalny tak zwany dyscyplinę, prawda?
2: Tak, no. I to było normalnie jakby społecznie przyjęte i że po prostu no dzisiaj by to było jakby nie do pomyślenia, by były konsekwencje, by pewnie jacyś pracownicy socjalni byli w domu i tak dalej, nie? A wtedy jakby, no i ja muszę powiedzieć, no i szukałem takich podobnych sobie, którzy właśnie w tym domu mieli bardzo zaburzoną właśnie to poczucie bezpieczeństwa i z tego domu uciekali, nie? I myśmy sobie taką enklawę budowali, takiego wzajemnego zrozumienia, empatii wobec siebie, zrozumienia, nie, co było to podszyte niestety autodestrukcją, która destrukcja się później przekładała już w środowisku, nie?
1: To autodestrukcja, kiedy zaczęła się ta autodestrukcja chemiczna, czyli to, że oprócz tego, że miałeś grupę w cudzysłowie wsparcia chłopaków podobnych do ciebie, że jednak wpadliście na pomysł, a może zmienimy sobie stan świadomości.
2: To w ogóle było też podszyte taką w tych moich czasach taką mocną dosyć ideologią, nie? Bo ponieważ te lata tam 60, no 50 to już w ogóle tam za bardzo nie pamiętam, bo tam miałem te 7 lat czy ileś, nie? Ale generalnie jakby powiedzieć, tu bym przełożył trochę to z tego domu na państwo, nie? Że w tym państwie też była jakby, no nie było takiego poczucia, bo była bieda, to był okres, no tam te 8 lat po wojnie, czy ileś, nie, jak się urodziłem, ale generalnie to odbudowa jeszcze trwała. Ja już też nie mam jakby pretensji, że zostałem tak wychowany, nie inaczej, przez rodziców, a także przez innych pedagogów i całą resztę, że po prostu no mnie, tak, mnie wychowywało pokolenie straumatyzowane. Ludzie, którzy przeżyli wojnę, nie? Którzy gdzieś byli w obozach, którzy gdzieś walczyli na froncie, nie? I jakby ja później jakby zobaczyłem, że no nie mam prawa wymagać, bo po prostu nie mogli dać tego, czego sami nie mieli, nie? I dawali to, co uważali, że będzie najlepsze, nie? Co okazało się w moim przypadku, że właśnie w tym okresie tego buntu taką zbawienną w ogóle, bo były, no były czasy dosyć ciężkie, że tam gdzieś za parówką było trzeba czekać w komitetach kolejkowych całą noc. Ocet stał na półkach, nie było pieniędzy. No tam ludzie, no rzeczywiście takie były te hasła. Czym chata bogata, co ukradnie tata, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, nie? I teraz w takich hasłach, jak ja byłem wychowywany, to trudno było jakąś tam normalność, nie? No i wtedy przyszła ta cała z końcem lat 60. ta ideologia hippie, która powstała tam w San Francisco w Stanach Zjednoczonych, to ona tak zaczęła powoli tam przenikać poprzez Zachód, nie? Aż tutaj gdzieś do nas, nie? No i muszę powiedzieć, i ten swój nauk i tą właśnie decyzję, co mówić za życia, jeszcze poparłem to tą ideologią, która mi się wydawała super na tamte czasy, w tej szarej komunie, takiej zupełnie ciągnącej się jak taki szary, długi papier toaletowy, nie, gdzie tam nie było żadnych jakby perspektyw też dla młodych ludzi, tylko dla warstwy uprzywilejowanej. No niestety, tak było, nie?
1: No dobra, i zażyłeś to, bo widziałeś u taty te leki, czy jak?
2: Nie, nie. No znaczy, ja wtedy miałem pojęcie już gdzieś, bo pamiętam tego ojca, tak jak pisze w tej swojej książce, on czytał jakąś książkę Wraki, nie? Ja mówię, tata, czy to jest o narkomanach, nie? Czyli miałem już jakieś pojęcie, że narkotyki wyniszczają, nie? Ale generalnie...
1: Ale sam spróbowałeś.
2: Ale, no dokładnie. Ale bardziej to było spowodowane ideologią, nie? Ideologią, żeby gdzieś tam to
1: hipisi
2: były...
1: Hipisi biorą.
2: Hipisi biorą, szukają duchowości, stanów jakichś tam duchowych, wyższej świadomości. To się tak fajnie wtedy nazywało, nie? Czyli gdzieś tam kontaktu z podświadomością, nie? I tam, no była masa tych środków, które tam jakby no eksperymentowało się jako młodzież, nie?
1: No a kiedy te eksperymenty przerodziły się w nauk?
2: Ojej, bardzo szybko, nie? W momencie właśnie jak z tych wszystkich takich środków tam właśnie dopingujących, halucynogennych zacząłem te opiaty zażywać, gdzie przy zażyciu tych opiatów ja stwierdziłem, że ja też mam chyba tendencję do takiego jak dzisiaj, bo dzisiaj tych diagnoz jest mnóstwo, nie? Do tego tak zwanego ADHD, gdzie to w moich tych czasach jakby to diagnozowano pod nazwą niedojrzałość emocjonalna, nie?
1: No, albo nadpobudliwość taka.
2: No, tak, taka. I ja muszę powiedzieć, że no mi te opiaty, nie? Jakby to załatwiły. Ja uprzednio jeszcze próbowałem ten alkohol pić, ale to też ja piłem ten alkohol dlatego, że nie towarzysko, żeby się tam gdzieś zrelaksować, czy gdzieś odnaleźć towarzysko, tylko piłem do odcięcia, nie? żeby po prostu te jakby te emocje nieprzeżyte moje, żeby one ulgę przyniosły, no to do odcięcia i jakby i dostawałem ciągle informacje od tych moich starszych kolegów, którzy już tam byli jakby bardziej zbratani z tą flaszką, nie, że Jacek, ty nie powinieneś pić, nie, bo nie umiesz pić, nie, i to było już...
1: A narkotyki wręcz przeciwnie.
2: A narkotyki miały... Te opiaty jeszcze plus taki, że one odcinały mnie emocjonalnie jeszcze głębiej jak alkohol, ale ja mogłem funkcjonować, nie? No.
1: No i w takich ciągach narkotykowych to ty funkcjonowałeś 3 dekady?
2: No ja muszę powiedzieć, taki najdłuższy ciąg to tam miałem chyba, gdzie właśnie nie było w ogóle przerw, to chyba około 18 lat, nie?
1: Niesamowite.
2: No, gdzie no... Jak to wyglądało? Żeby funkcjonować, ja musiałem zażyć, nie?
1: A powiedz, żeby to był nie? taki stan, że byłeś w stanie sprzedać człowieka za działkę?
2: No, tu muszę tak zaraz, jak się zastanowię, no kurde, tak, nie? Tak, nie? Że to nie liczyło się nic, nie? Że no, tak. Tak, tak. Teraz sobie przypominałem pewne sytuacje, to tak, nie? I to najbliższych. Żeby było, no...
1: Wiesz co, to zdanie, od którego zacząłem, bo to mnie wbiło w ziemię z twojej książki, jeszcze raz je przytoczę. Życie i przyjaźń miało coraz mniejszą wartość, nie liczyło się nic poza za życiem. Co narkotyki zrobiły z tobą, to, że totalnie odwróciło hierarchię wartości, że te narkotyki były zawsze na pierwszym miejscu, a ta reszta to był po prostu jakiś tam dodatek do tego?
2: Tak. Tak, tak. No, ja muszę powiedzieć, w moim przypadku, gdzie jeszcze te opiaty, żeby spotęgować, to myśmy w tych czasach jeszcze, no, lekarze próbowali w jakiś sposób pomagać, nie? I zapisywali takie ciężkie środki typu na przykład barbiturany, które obecnie są wycofane w ogóle z lecznictwa, tylko są stosowane w weterynarii. W Stanach jest teraz taki trunk, tak zwany, narkotyk, który właśnie jest mieszaną albo fentanylu, albo heroiny, plus właśnie tego typu środki, nie? Gdzie no, człowiek jest zombie, nie? Człowiek jest tak odcięty, że może stać, on się chwieje, prawie głową dotyka podłogi i potrafi cały dzień w takiej pozycji gdzieś tam.
1: I ty też takim zombie byłeś?
2: Tak, po śmierci żony, nie? Po śmierci żony to do takiego stanu się doprowadziłem, nie?
1: Narkotyki i konieczność zażywania doprowadziły cię do tego, że szybko wpadłeś w konflikt z prawem. Pisałeś o tym, że okradałeś apteki, podrabiałeś recepty. Powiedz, czy ten głód narkotykowy odbierał tobie poczucie lęku przed karą, strachu przed konsekwencjami?
2: Ja w ogóle o tym nie myślałem. Nie? Będąc na głodzie, to ja tylko myślałem o zażyciu narkotyków, co później zaowocowało tym, gdzie ten drugi raz, jak byłem aresztowany, to dano mi tak zwany, wtedy był taki artykuł 25, paragraf 1, który mówił o niepoczytalności. Nie? W sensie takim, że ja jakby byłem w stanie zrozumieć ten inkryminowany mi czyn, ale nie byłem w stanie nic zrobić, żeby się jakby przed tym ustrzec czy pohamować.
1: Czyli to uzależnienie po prostu pchało cię niezależnie od konsekwencji, to, że musisz to
2: niezależnie,
1: mieć.
2: Tak. Jakby powiedzieli, że kara śmierci, to ja też bym to robił i tak by było.
1: Nawet jest taka bardzo mocna historia, gdzie symulujesz samobójstwo, żeby tylko dostać się do szpitala i żeby w areszcie wydobyć jakieś leki, które będą potrafiły cię...
2: Dokładnie, no. Żeby mnie gdzieś tam przerzucili na szpital, w którym być może miałbym szansę ukraść coś, żeby zażyć, nie?
1: Powiedz, bo też dla mnie taka jeszcze jedna mocna była rzecz, o której pisałeś, że żyłeś w pustostanie z twoją żoną, z jej córką i rano odprowadzałeś do przedszkola, a potem Danusia już przygotowywała dawkę, żeby przećpać cały dzień do powrotu córeczki. Nie było w tobie takiego instynktu ojca, mówię, kurczę, co ja robię? Co ja robię temu dziecku?
2: Znaczy, ja muszę ci powiedzieć, że był ten instynkt, ale ja... No i tutaj, no, to nawet też mi ktoś ostatnio zwrócił uwagę, że ja no w ogóle stać mnie było na refleksję w takich sytuacjach, nie, bo...
1: Bo napisałeś, że nastawiałeś sobie budzik, żeby się wybudzić na to, żeby pójść do przedszkola. Czyli były te stany świadomości, że jakaś chociaż kropla tej odpowiedzialności być musi.
2: Ale to mi ratowało wręcz życie, nie? To mi ratowało wręcz życie, bo ja później mieszkałem ze siostrą i jej siostrzeńcem, gdzie ja widzę, że dzięki nim, dzięki odrobinie tej normalności, do której ja musiałem się dostosować, że to mi dawało w ogóle życie, nie? Bo ja bym się wykończył, nie? I to jakby doświadczyłem w momencie, ja ci powiem jeszcze taki moment, bardzo dla mnie, no ciężki właściwie, ale który spowodował, że po tych 20 latach jednak z tą córką nawiązałem kontakt, nie? To był moment, jak po śmierci mojej żony, tej samobójczej w więzieniu, no byliśmy tam w domu u teściu. Nie teściu, zresztą to była taka bardzo postać też no zasłużona, można powiedzieć, bo był to Westerplatczyk, był najmłodszym oficerem na Westerplatte.
1: Człowiek, który bronił Westerplatte podczas ataku Niemców w pierwszej II wojnie światowej.
2: Ranny był w kolano też i muszę powiedzieć, dla mnie widzisz, ale to taka widzisz, tu w Power Flower, dzieci kwiaty, ale on jakoś swoją postawą, nie, tego patrioty takiego, no dawał mi jakieś poczucie takiego odpowiedzialności, bezpieczeństwa, takiego właśnie to, co mówisz, takiego ojca, no w tej chwili tam w jego przypadku dziadka też rodziny, nie? I jak ta żona tą śmiercią samobójczą zginęła, ja byłem w takiej fatalnej też już fazie nałogu, nie? Gdzie już krzyżyk tak naprawdę ja położyłem na siebie, nie? I jakby wiedziałem, że ja temu dziecku nie jestem w stanie nic zaoferować, że tylko w ogóle w kontakcie ze mną to będzie jeden wielki problem, gdzie ja musiałem, nie wiem, co pół godziny, co godzinę iść do ubikacji, sobie zrobić zastrzyk na przykład, nie?
1: Tak, do takiego stanu byłeś doprowadzony, że tak, co pół godziny musiałeś
2: dostarczać
1: sobie dawkę.
2: Dostarczać, nie? I to różnie. Później już nie miałem tych żył, to doustnie to robiłem, ale to mniejsza z tym, ale wiedziałem, że jakby ja jej nie jestem w stanie nic zapewnić, nie?
1: Wręcz przeciwnie, nie wiem, czy ci się kołatały w głowie takie myśli, że kurczę, a może ona przeze mnie w to wpadnie, co ja jestem, w czym ja jestem.
2: No i muszę ci powiedzieć, to tutaj historia teraz ciekawa, bo powiem dalej, jak to wyglądało, także jakby ja bardziej wiedziałem, że ci dziadkowie będą w stanie jakby jej bardziej pomóc, to później się okazało, że ci dziadkowie zmarli, jeszcze córka była niepełnoletnia, opiekowały się nią siostry zakonne. Ona tam jakby dzięki tym się z jedną, zwłaszcza tam z tego, co wiem, ona się bardzo zaprzyjaźniła z tą siostrą zakonną i jakoś ja muszę powiedzieć, do tej pełnoletności wytrwała i ja będąc na detoksie usłyszałem wiadomość tam od jednego właśnie też narkomana, że chyba moja córka zażywa, nie? Więc mnie przerażenie ogarnęło, nie? Mnie przerażenie ogarnęło i mówię, no, że... Bo tak z reguły bywało w tych rodzinach, nie? Że to z pokolenia na pokolenie szło, nie? I ja właśnie postanowiłem po tym ośrodku właśnie też głównie dlatego nawiązać z nią kontakt, żeby się dowiedzieć, nie? Co jest. No a tam się okazało jednak, że
1: a to co się okaże, to damy po przerwie. Niech państwo zostaną z nami, bo ta historia ma ciąg dalszy. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy z Jackiem Mardasem. A teraz zapraszam na utwór Born Sleepy, zespół Underworld z filmu Trainspotting, ale już nie po polsku. Zostańcie z nami.

0: Witam po przerwie, nazywam się Michał Bondyra, a ze mną już ponad 20 minut jest Jacek Mardas, któremu narkotyki zabrały 30 lat życia, ale od 25 lat Jacek Niećpa uczestniczy we wspólnocie 12-krokowej, pomaga innym poprzez swoje świadectwo nie wpadać w nałogi. Emeryt, ojciec, dziadek, autor książki Trainspotting po polsku. Cześć Jacku. Mówiliśmy o tym i skończyliśmy tą pierwszą część, że, bo pytałem o tą córkę, prawda? I zaczęliśmy od tego, że ty odprowadzałeś ją do przedszkola, żyjąc w pustostanie, a potem ćpaliście. Dowiedziałeś się po latach, po tym jak była wychowana wśród sióstr, że być może ona zażywa i to był ten twój punkt do tego, żeby nawiązać z nią kontakt. No to pociągnijmy ten wątek, zanim będzie wątek twojego nawrócenia i twojego detoksu. To było chyba szalenie trudne, żeby 20 lat się nie widzieliście, nie słyszeliście, nie mieliście kontaktu, żeby po tym, jak wyglądało to twoje życie, spróbować coś napisać, spróbować odezwać się, nawiązać kontakt.
1: No, to było, że tak powiem, wyzwanie mojego życia, bo no, gdzieś wewnętrznie, nie, to ja no, wręcz czułem, że coś mam, no nie wiem, co to było właśnie, czy to gdzieś wola Boga, czy coś, że to wewnętrzny niepokój czułem w ogóle cały czas, nie, że powinienem to zrobić, że powinienem nawiązać ten kontakt. Miałem numer telefonu, jeszcze wówczas nie było komórek, nie, czyli takie te stacjonarne.
0: Bo to były lata 90?
1: Tak, lata 90. I jakby ja no nie miałem odwagi zadzwonić. Nie, ten numer miałem, łapałem słuchawkę, na tą tarczę gdzieś tam wkładałem ten palec i dosłownie myślałem, że zawału dostanę, nie? Do tego stopnia, nie? Że to gdzieś tak głęboko, gdzieś, nie wiem, no coś strasznego to było, nie? No i wówczas jeden kolega właśnie ze wspólnoty mi doradził coś takiego, mówi, ty Jacek, a po prostu, wiesz, nie właź z butami w czyjeś życie, bo ja myślałem, że zostanę odrzucony, nie? Że usłyszę coś takiego, no wybacz, ale gdzie byłeś wtedy, jak cię potrzeba najbardziej, nie?
0: No i Agnieszka miałaby do tego prawo, prawda?
1: Zupełnie, zupełnie. I ja się liczyłem, że z czymś takim też mogę się spotkać, nie? No i kolega jakby zasugerował, żebym napisał list, nie? Jeżeli ten list będzie z odpowiedzią pozytywną, no to wtedy, żeby jakby coś robić, nie? Żeby ten kontakt na nowo nawiązywać. No i ja też tak zrobiłem, nie? I tak po cichu mówiąc, no nie liczyłem na to, że jakiś odzew będzie, nie? No i tam codziennie sprawdzałem tą skrzynkę, nie? Patrzę, wow, jest, nie? Agnieszka, nie? I fajnie, bo w tym liście tam Agnieszka mówi, że też wyraziłaby chęć spotkania się i no i pamiętam, tam przed Empikiem w Poznaniu się umówiliśmy, bo jeszcze ona na tej dawniejszej tam Alei Stalingradzkiej mieszkała, nie? I no i muszę powiedzieć, to tak ja szedłem jak po kruchym lodzie, jak napisałem w tej książce, nie, że to tam jakby miał określić tam właśnie te swoje uczucia, nie, no to tam było jakby no wymieszane, no taki miks no bardzo wielu, nie, uczuć, ale właśnie tych takich lęku, strachu. Ale szedłem, nie? Pomimo to szedłem wbrew sobie, tam jakby szedłem punktualnie, żeśmy się umówili jakiejś godzinie, no i się spotkaliśmy fajnie, bo jeszcze była wtedy na Żydowskiej taka herbaciarnia, no i tam żeśmy sobie fajny taki wieczór, nie? Razem spędzili, bo córka mi powiedziała wprost, że do domu mi nie zaprosił, bo nie ma do mnie zaufania, nie? Bo tu właśnie to, co mówisz, odbudowywanie tego zaufania, nie? To po tylu...
0: Ale poczekaj, bo właśnie, bo trochę powiedzieliśmy słuchaczom o tej odzyskanej relacji, ale to była bardzo długa droga. To była bardzo długa twoja droga, bo 30 lat, mówisz, 18 lat ciągu ćpania. Dokładnie, dosłownie jak z tego wyczytałem, to wszystkiego, co było pod ręką. i nie tylko to więzienie, no ale też lądowałeś w dziekance, bo to też trzeba powiedzieć młodszym słuchaczom, że kiedyś nie było czegoś takiego, że ci, którzy byli w nałogach, mieli specjalne terapie, ośrodki i tak dalej, tylko w szpitalach psychiatrycznych próbowano sobie z tym jakoś radzić. I te detoksy często były właśnie robione w takich szpitalach jak dziekanka, prawda? Ale to też dla mnie było niezwykłe, że ty na tych detoksach ile razy byłeś? Liczyłeś kiedyś? Ile razy wylądowałeś na detoksie?
1: Więc ja muszę tobie powiedzieć, że w momencie jak otrzymałem prawnienie, ten artykuł o tej niepoczytalności, to już później jakby do tych wszystkich, głównie te sprawy były, no nie głównie, wszystkie były związane ze zdobywaniem narkotyków, czyli włamania, produkcja, później udzielanie tych narkotyków innym, czyli takie dealowanie, jak się dzisiaj mówi i tak dalej, nie? Wszystkie miałem te artykuły związane z narkotykami i w związku z tym, że uznano, że jestem osobą niezbyt poczytalną, to ładowano mnie do psychiatryka, nie? Czyli Gniezno było takim moim, można powiedzieć, macierzystą placówką, nie? Do której zawsze mnie tam przekazywano. No, nie jestem w stanie zliczyć.
0: Nie jesteś w stanie zliczyć, ale...
1: Że przez sąd było głównie tak sugerowane, że te leczenia było od pół roku do dwóch lat, nie? Ja jak lądowałem, uciekałem, później były, znowu mnie łapali, przywozili, znowu już uciekałem i to tak przez lata 80. cały czas.
0: I co też było niezwykłe, co chyba pokazuje potęgę tego nałogu, w którym ty tkwiłeś, tego piekła, w którym byłeś, to było to, że ty szedłeś na detoks już z przygotowanymi dla siebie działkami, żeby ten detoks przetrwać na haju.
1: Tak. To... Żeby w ogóle nie dopuścić do objawów głodów narkotycznych, które by mi nie uniemożliwiły jakąkolwiek ucieczkę, nie?
0: A powiedz, to co musi się stać, żeby leczenie zewnętrzne w ogóle w takim wypadku zadziałało na kimś, kto jest uzależniony?
1: Więc ja muszę powiedzieć, dzisiaj są czasy komfortowe, nie? Komfortowe, bo są terapie indywidualne, są ośrodki różnego typu, nie? O różnym charakterze właśnie. Są też ośrodki katolickie, gdzie ja miałem przyjemność, gdzie nie byłem właśnie dokładnie to, co mówisz, gotowy kompletnie. Pojechałem do ośrodka katolickiego w Bolszewie. No to był chyba pierwszy, mi się wydaje, bo to był gdzieś początek lat 80. stan wojenny to był gdzieś, no jak tam trafiłem. No i muszę powiedzieć, ja tam kompletnie nie byłem gotowy, ale znowu, że jakby ja uważam, Bóg zaczął przemawiać, bo pomimo tego, co ja miałem w głowie, że byłem jeszcze wtedy kompletnie niegotowy, nie? To tak jak przy tej mamie, jak ona się modliła i mówiła te różańce, tak samo tam głównie polegała terapia na pracy, modlitwie. No i tak naprawdę...
0: Ora et labora.
1: No tak nie. I czytania pisma codziennie. I ja pomimo... tego stanu, że ja tam też śpałem w tym ośrodku. Przemyciłem, tak jak mówisz, do tego ośrodka, gdzieś pod ośrodkiem zakopałem sobie te narkotyki, wyskakiwałem, brałem, wracałem, nie? I w ten sposób, czyli no tak naprawdę oszukiwałem sam siebie, nie?
0: No, a kiedy przestałeś siebie oszukiwać, bo powiedziałeś sobie, no to kończę tą zabawę i naprawdę chcę z tego wyjść. Co to spowodowało?
1: No to ja muszę powiedzieć, że takie... Ja to mówię też, żeby zobaczyć Boga, trzeba zobaczyć trochę diabła, nie? Trzeba gdzieś to przez piekiełko, że ono rzeczywiście jest, że to nie jest idea fix jakaś, tylko rzeczywiście coś takiego jest. I ja już właśnie, jak się siostra wyprowadziła, siostrzeniec, sam zostałem w domu, czyli to było moje marzenie, nie jako czynnego. Mieć kupę narkotyków, żeby się wszyscy ode mnie odwalili i wtedy będzie raj, nie? I ja do takiej sytuacji doprowadziłem, gdzie zostałem sam. Siostra się wyprowadziła, już rodzina wiedziała, że musi poodcinać. Ja już traciłem jakby taki kontakt z rzeczywistością do tego stopnia, że traciłem na przykład przytomność na 2 dni. W ogóle budziły mnie głody narkotyczne. a ja już nie miałem siły, żeby sobie wyprodukować, nie? Na przykład te narkotyki, nie? Bo ten przydział to naprawdę, on nie zaspokajał, nie? Nie zaspokajał, bo tam ta moja dawka była wielokrotnie wyższa od śmiertelnej, nie? Czyli wiedziałem, że mi nikt tego nie zapisze, nie? Ja tą morfinę tam przerabiałem na heroinę, żeby to było silniejsze i tak dalej, ale generalnie musiałem jeszcze i tak produkować swoje, żeby tam, no, egzystować. No i ja muszę powiedzieć, dostałem takiej psychozy, nie? Psychozy, gdzie to się zacząłem właśnie tracić tą przytomność, budzić się w jakichś dziwnych stanach. Też ja pamiętam taki, miałem epizod, że cały w półpaścach na przykład, kurde, dwa dni będąc nieprzytomny, gdzie czynny kolega, gdzie on tam nie był subtelny, nie? Bo był na głodzie. Że no robił dym na całą kamienicę, jak to się tak w slangu mówiło, nie? I ja tego w ogóle nie słyszałem, nie? W ogóle tego nie słyszałem. Budziłem się z gorączką tam 40 stopni w jakichś półpaścach i kompletnie byłem odklejony, nie? Już głosy słyszałem, że tam nie wiem,
0: to... I to cię przeraziło? To było to twoje dotknięcie piekła?
1: Tak. To dosłownie był głos demona, nie? Mhm. Głos demona, który jakby komentował każdy mój ruch, nie? To ja byłem no kompletnie, no po tym byłem już leczony tymi lekami tam typu haloperydol, nie? Tymi bardzo takimi no mocnymi, psychiatrycznymi, żeby gdzieś zlądować na ziemi, nie?
0: No tak, ale jak jesteś 30 lat uzależniony od czegoś, co musisz brać co pół godziny, to nie jest łatwe wyjście. To pamiętasz, jakim piekłem w cudzysłowie było też to wychodzenie z tego, czyszczenie organizmu i głowy z tego nałogu?
1: No to ja pamiętam, to się odbyło, gdzie trafiłem jakby już... Ten ostatni mój detoks, nie? Gdzie ja tam w desperacji już byłem gotów umrzeć, nie? Ja już nie chciałem się męczyć, nie? Ja już nie chciałem się męczyć właśnie w tym stanie. Ta psychoza mnie tak, no przeraziła wręcz, nie? Przerażony. Ja byłem tak przerażony na takich lękach, że no ja postanowiłem, że jakby rezygnuję z wszystkiego, nie? Rezygnuję z wszystkiego. Jeszcze to nie było to na takiej zasadzie, że powierzam to Bogu, niech się dzieje co chce, nie? Bo Bóg wie, gdzie mnie ulokować, nie? Bo dzisiaj tak mam trochę, że bardziej już wiem, że Bóg wie, gdzie mnie ulokować i w jakim miejscu. I ja muszę powiedzieć, no na tym detoksie był horror, nie? Horror, że tam od kolegów słyszałem, którzy byli te starzy narkomani, że mówią, kurczę, Jacek, wiesz, my już byśmy się na takie coś nie zdecydowali, nie? Ja tam byłem 4 miesiące na tym detoksie doprowadzany do pionu. Tam słyszałem z kolei od ordynatora, że ja muszę jechać do ośrodka, nie? Bardzo nie chciałem jechać do ośrodka, nie? Że muszę wręcz jechać, jak chcę wrócić społecznie jako taki normalny członek społeczeństwa, nie, to muszę jechać do ośrodka.
0: Ja pojechałeś pod Warszawę?
1: Nie, najpierw pojechałem do Smarzyna, w tym Smarzynie narozrabiałem, bo...
0: Wyrzucili cię?
1: Wyrzucili mnie, wylądowałem... Zażyłem, żeby być, no, taki, tu powiem, ja jak właśnie umysł uzależnionego śmiesznie działa, nie, że informacje miałem takie, że na ten detoks mówię, no to przecież mnie nie przyjmą, jak jestem czysty, nie, no to muszę zażyć, nie, no i tam, no, nawaliłem się, pojechałem do tego ośrodka, do tego Gniezna po raz kolejny, tam, no, te siostry załamały ręce, po co, Jacek, no przecież my byśmy cię tu przetrzymali, bo było jakby wymóg wtedy, że trzeba było mieć zaliczony jakby detoks, żeby w ogóle dostać się do ośrodka, nie. No i także znowuż tam na tym detoksie, tam nie wiem, już nie pamiętam ile czasu byłem, ale też tam ileś tygodni. No i drugi ośrodek już był ten otwór, że ja jakby chciałem iść tą drogą tych 12 kroków już i wtedy w Toruniu otwarli taki ośrodek w oparciu o program Minnesota, który był jakby przygotowaniem do tych 12, życiu w idei tych 12 kroków. Ale się tam nie dostałem, ale dostałem się do tego Otwocka, gdzie była recydywa ośrodkowa. Gdzie z kolei dla mnie to było takie zbawienne, bo ja już byłem, no wtedy 42 lata miałem jakby ja już nie chciałem reszty życia, nie? Mówię, no najlepsze lata zmarnowałem, nie? I teraz tam zauważyłem, że ci ludzie też mieli jako uzależnieni i taką tendencję do syndromu ośrodkowego, że kończyli detoksy, szli do ośrodka, w tym ośrodku byli, zaczęli zażywać, z powrotem wracali na detoks i takie błędne koło w ich życiu i jakby, no ja nie chciałem i też miałem właśnie już świadomość wtedy jakby, że lęk, nie? Lęk, że taki sam lęk jakby przed, jaki miałem w momencie, jak zażywałem, żeby mi zabrano te narkotyki, to tak samo ja później miałem tak samo na lęku, żeby nie zażywać tych narkotyków. Czyli znowuż takie błędne koło, nie? Ale wiedziałem i tam jakbym usłyszał tych sugestii właśnie tej społeczności, tych terapeutów, bo oni powiedzieli, że nie ma mowy, żebym wracał do miejsca zamieszkania, nie?
0: Nie wróciłeś.
1: Wróciłem. No, ale muszę teraz powiedzieć, dlaczego wróciłem, nie? Bo jakby słysząc tę historię w tym ośrodku, to było tak, że jednocześnie ludzie jak nie wracali do tego miejsca zamieszkania, nie konfrontowali się już z tym największym bałaganem, którego tam narobili, tylko ucieczkowe to było.
0: Czyli, czyli wracałeś po to, żeby uporządkować to, co nabroiłeś?
1: Dokładnie, dokładnie. I o tym w ogóle w myśl tej idei jest trochę skonstruowany właśnie ten program 12 kroków, nie? A ja o nim wtedy w ogóle nie wiedziałem, nie? W ogóle jakby, no tam wiedziałem, że AA tam były jakieś te wiadomo, bo to jeszcze z Poznania pochodzę, gdzie AA powstało w ogóle, nie? Pierwszy jako tutaj czasów komunistycznych jakby meeting powstał AA, ale jakby miałem takie wewnętrzne właśnie to poczucie, nie, że jeżeli ja nie pozałapiam, jeszcze się to łączyło, żebym musiał zerwać kontakty z rodziną.
0: Powiedz, co było trudniejsze, przejść ten ostatni detoks na serio, czy pozałatwiać te sprawy relacyjne?
1: No nie, jednak przejść ten detoks, no bo to było na granicy, taki ja tam nie wiedziałem, bo siostra, że dwie siostry jeszcze żyły i one dzwoniły tam, się pytały o mój stan zdrowia, nie, aczkolwiek lekarze tam zastrzegli, żeby żadnej pomocy mi już nie dawały, nie, terapeutycznie taka, no taki ostratyzm, jak to jest mówione, że no to jest niestety w tych takich skrajnych przypadkach najlepsze lekarstwo, nie, ja jeszcze taki tam też chyba, nie wiem, w tej książce chyba opisałem moment, gdzie siostra przyniosła mi paczkę, dała pielęgniarce i przeszła obok mnie, jakby mnie nie było, nie? I to był moment taki, że ja już wiedziałem, że nikim nie jestem w stanie zmanipulować, nie? Że wtedy to był też element, gdzie jakby, że moja decyzja, co ja z tym zrobię, nie? Tak naprawdę.
0: Słuchaj, 25 lat, jesteś czysty, chodzisz na wspólnoty 12-krokowe, ale mało tego, oddajesz coś dla innych. To znaczy chodzisz, opowiadasz swoje świadectwo w ośrodkach terapeutycznych, w więzieniach. Czujesz, że jesteś tego winny po tym, co przeżyłeś i gdzie jesteś w tej chwili?
1: Znaczy się zupełnie tak nie odbieram jako winę, nie? Bo tutaj
0: w sensie, że chcesz coś dać od siebie za to, co ty dostałeś finalnie.
1: Znaczy się generalnie to w ogóle dla mnie ta cała idea jakby tych 12 kroków na tym polega, nie? Żeby właśnie to, co... Ale ja bym powiedział tak głębiej, mówię, bo w tym miejscu mogę to powiedzieć, bo dzisiaj są takie czasy, że ludzie boją się mówić pewne rzeczy, nie? Czy bo nie wypada, bo to nie na dzisiejsze czasy, czy coś. Ale ja czuję, że tą łaskę od Boga, jaką otrzymałem, nie? Uważam, że inni też mogą, nie? Też się na nią otworzyć i też otrzymać, nie? I jakby w tych miejscach mówię o tym, daję to świadectwo, że można, nie? Że można.
0: Uważasz, że bez tej łaski Boga cały ten twój trud detoksów, cała twoja praca nie dałaby takich efektów, jak masz w tej chwili?
1: To nie, to już nie chodzi o efekty, ja bym nie dał rady. Ja bym, no ja czuję na dziś dzień, żebym nie dał rady, bo teraz tak, jeszcze ja muszę powiedzieć, taki element był, że ja na początku myślałem, że terapia mi załatwi, nie? I w tym ośrodku tam byłem, wyszedłem, te mechanizmy wszystkie tam poznałem, terapeutyczne w ogóle, dużo książek zacząłem czytać, dziedziny psychologii, psychiatrii, jak to wszystko działa, też byłem właśnie, jak chodzi o hierarchię rodzinną, terapię przeszedłem, we mnie hierarchii rodzinnej i później relacji w ogóle z ludźmi i ja muszę powiedzieć, że ja czułem, że tam czegoś brakuje, nie? Czegoś w tym całym układance tych puzli.
0: I tym najważniejszym elementem był Bóg.
1: Czegoś, no właśnie, nie? I teraz ja to na początku, no duchowość, nie? Bo teraz jest też modne takie uciekanie.

0: dosyć mocny, gdzie no, ja miałem wrażenie, że spłonę razem z tym konfesjonałem i z tym spowiednikiem, nie? Dostałem rozgrzeszenie, nie? I to było dla mnie dosłownie coś, co mnie powaliło, gdzie ten spowiednik mnie potraktował jako syna marnotrawnego, który wrócił do domu, nie? No.
1: I tu stawiamy kropkę. Syn marnotrawny wrócił do domu, opowiadał tą historię. Bardzo ci dziękuję, Jacku, za czas, za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja też się żegnam. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.

0: Autopromocja.
1: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus.

0: modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Lesiński, jest to program Życie z misją. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz arcybiskup Tomasz Grysa. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Ksiądz arcybiskup od 4 lat, prawda, jest nuncjuszem na Madagaskarze, na Komorach, wyspie Reunion, Seszelach. Czy jeszcze zapomniałem?
2: I na Mauritiusie.
1: Na Mauritiusie jeszcze.
2: Z tym, że właśnie na Reunion i na Komorach byłem delegatem apostolskim.
1: Tak, bo tam nie ma takich relacji do końca dyplomatycznych, prawda?
2: Z Komorami, natomiast Reunion to jest terytorium francuskie i nuncjusz jest w Paryżu.
1: I wtedy w tych miejscach bardziej pełnił ksiądz arcybiskup takie funkcje tylko kościelne.
2: Tak, byłem wysłannikiem Ojca Świętego do kościoła miejscowego.
1: I w tym roku przyszła wiadomość w maju, że ma być zmiana i ma ksiądz objąć nuncjaturę w Ugandzie.
2: Wszystko się zgadza. Właśnie jutro lecę do Rzymu, żeby się dać poinstruować na temat Ugandy i 1 września wylatuję do Ugandy.
1: Nie wiem, czy dobrze sprawdziłem, ale to będzie 60-lecie, prawda, w Ugandzie relacji w ogóle dyplomatycznych, prawda?
2: Bardzo dobrze pan redaktor sprawdził, bo to był jeden z motywów, dla którego tę datę wybrałem przyjazdu.
1: O.
2: Latuję 1 września, żeby przylecieć 2 września, bo 2 września to jest dokładny dzień rocznicy podpisania naszych relacji dyplomatycznych i w związku z tym przyjazd nuncjusza jest też okazją do tego, żeby podkreślić tę rocznicę.
1: Wcześniej, zanim został ksiądz wyświęcony na arcybiskupa, to już od 20 lat właściwie wcześniej, bo od 2001 roku pełnił różne funkcje dyplomatyczne, prawda, bo to była Rosja i był Nepal, Indie, Jerozolima.
2: Belgia jeszcze po drodze.
1: Jeszcze Belgia po drodze, tak.
2: Jeszcze był Meksyk po drodze, jeszcze Brazylia po drodze, jeszcze był Nowy Jork, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Stamtąd zostałem przeniesiony do Ziemi Świętej i potem na Madagaskar.
1: No właśnie, więc trochę tych różnych miejsc było. I może właśnie bym zaczął od takiego pytania, jak wyglądała ta księdza droga? Jak to się stało, że właśnie w tą stronę, taką dyplomatyczną i właśnie też takiego właściwie mieszkania daleko poza Polską, jak to się stało w księdza życiu, że w księdza arcybiskupa życiu, że to właśnie trafił w takie rejony?
2: Też się temu dziwię, bo przygotowywałem się do kapłaństwa zupełnie klasycznie w seminarium poznańskim. I potem zostałem wikariuszem w Kościanie, w Farze Kościańskiej, gdzie spędziłem 2 lata bardzo szczęśliwe w duszpasterstwie. Co prawda jednocześnie też kontynuowałem studia muzyczne w Akademii Muzycznej ówczesnej. I pewnego dnia wezwał mnie arcybiskup, mówiąc, że chce porozmawiać o studiach. No więc ja się przygotowałem i w dłuższym wywodzie przedstawiłem mu moje dokonania na Akademii Muzycznej, co jeszcze mam do zdawania, jakie są jeszcze perspektywy. On mnie cierpliwie wysłuchał, po czym powiedział, ale ja nie o takich studiach chciałem rozmawiać. I powiedział, że właśnie z Rzymu przyszło zapytanie o to, czy któraś z diecezji byłaby gotowa przysłać kapłana do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. No i właśnie arcybiskup wtedy pomyślał o mnie.
1: Tak, za chwilę bym też chętnie zapytał księdza arcybiskupa o to, w którym kraju muzycznie najbardziej się w takim razie odnajdywał z tych wszystkich wymienionych, ale właśnie trafił ksiądz na studia do Rzymu, żeby właśnie zrealizować te plany i tam studiował prawo kanoniczne, prawda, robił doktorat i jeszcze te stosunki międzynarodowe.
2: Niedokładnie, to znaczy rzeczywiście doktorat robiłem na Gregorianie z prawa kanonicznego, a równolegle studiowało się w Akademii wszystkie przedmioty związane z dyplomacją.
1: Na czym właśnie polega w ogóle taka praca w kościele dyplomaty takiego kościelnego?
2: Ona jest dwutorowa, albo ma 2 główne wymiary. Jeden to jest rzeczywiście wymiar dyplomatyczny, czyli utrzymywanie dobrych relacji z rządami, poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jeśli są jakieś kwestie do rozwiązania, to się wtedy rozmawia, się negocjuje czasami porozumienia. Najwięcej jest pracy, kiedy przyjeżdża Ojciec Święty, bo wtedy trzeba przygotować wizytę i wtedy te kontakty są bardzo częste i ścisłe. Ale prawdę mówiąc, ten wymiar jest często tylko protokolarny. Nie daje jakby bardzo dużo pracy nuncjuszowi. Natomiast drugi wymiar, ten duszpasterski, czyli kontakt z kościołem miejscowym, zajmuje mniej więcej 80% czasu i energii, bo jest związany z tym, żeby właśnie poznać dobrze sytuację kościoła miejscowego, czyli dać także Ojcu Świętemu poprawne informacje na ten temat, aby z kolei przekazywać do kościoła miejscowego to wszystko, co Ojciec Święty chce przekazać, czy też dykasteria rzymskie. A przede wszystkim, i to jest taka lwia część pracy nuncjatury, przygotowywać nominacje biskupie. Bo to nuncjatura przygotowuje tę ternę, tak zwaną, czyli trzy nazwiska, które się wysyła Ojcu Świętemu. No i to jest proces, który wymaga dobrego rozeznania sytuacji, a także no, wymaga wiele pracy w przygotowaniu takiego dokumentu.
1: Jak wygląda właśnie praca, czy różni się praca na różnych kontynentach w jakiś sposób szczególny, czy właśnie jest różnica w pracy w nuncjaturze na przykład w Belgii, czy na Madagaskarze właśnie?
2: Tak, każdy kraj ma swoją specyfikę. W Belgii na przykład dużym wyzwaniem było bardzo zlaicyzowane społeczeństwo i kontekst właśnie pracy kościoła, który nie był zbyt przechylny. Natomiast na Madagaskarze wręcz przeciwnie. Tam jest ta dynamika wzrostu bardzo mocna kościoła. Jak odwiedzałem diecezję, to w każdej diecezji otwierają się nowe parafie, nowe dystrykty misyjne. I tam był zawsze nuncjusz też witany z wielką radością. I w związku z tym też no, ten charakter misyjny był bardzo wyraźnie widoczny w pracy.
1: I na Madagaskarze jakie były takie dodatkowe zadania, poza tymi, które już ksiądz arcybiskup wymienił?
2: Może najbardziej to, że oprócz właśnie samej tej Wielkiej Wyspy, gdzie już było 22 diecezje, to jeszcze miałem te wszystkie pozostałe wyspy Oceanu Indyjskiego, gdzie trzeba było też być obecnym przynajmniej w ważnych momentach. Więc specyfiką tej pracy była duża ruchliwość. Trzeba było się przemieszczać często, nieraz na dużej odległości i po bardzo złych drogach. W związku z tym to było pewne wyzwanie logistyczne, oprócz tego, że wymagało dobrego zdrowia, ale jakoś z Bożą pomocą udało się.
1: Czytałem o tym, że podjął ksiądz arcybiskup taką inicjatywę wsparcia w budowie studni właśnie w tamtym miejscu.
2: Tak, rzeczywiście. To była taka inicjatywa, która zresztą zaczęła się jeszcze w Poznaniu od moich przyjaciół, którzy spontanicznie zaproponowali pomoc w finansowaniu pierwszej studni. A później, jak już się rozeznałem lepiej sytuacji, to rzeczywiście powstał projekt takich 18 studni dla diecezji Toraniaro, która najbardziej była dotknięta suszą, a która też, co jest wyjątkową sytuacją na Madagaskarze, nie miała zbyt wielu powołań. Więc biskup, żeby zaprosić do współpracy księży czy siostry, też czuł się trochę zażenowany, no bo jak zaprosić kogoś do pracy, mówiąc, chodźcie, ale nie mam prądu ani wody. Więc żeśmy z biskupem ustalili, że trzeba by takich 18 studni wykopać, żeby wzmocnić parafie już istniejące, albo wręcz ustanowić parafię przy tych studniach. I to rzeczywiście się dokonało. Jeszcze te prace jeszcze trwają zresztą, ale już z pomocą właśnie archidiecezji poznańskiej, także innych diecezji, udało się całą sumę zebrać i w tej chwili te prace są na ukończeniu.
1: To może właśnie na chwilę bym wrócił do tej księdza pewnie jakiejś pasji muzycznej związanej z muzyką. I podejrzewam, że w tych różnych kulturach, w których ksiądz arcybiskup był, no ta muzyka też kościelna była zupełnie pewnie inna. I w którym miejscu ta muzyka może najbardziej księdza arcybiskupa dotykała?
2: Najbardziej na pewno na Madagaskarze, dlatego że tam społeczeństwo jest bardzo muzykalne. I na dowód tego w dni powszednie w nuncjaturze kaplica była otwarta, więc ludzie przychodzili codziennie, nam zawsze około tam 50 osób było. I za każdym razem, czyli codziennie, ludzie śpiewali na trzy głosy przynajmniej, albo cztery. Samorzutnie siedzieli na głosy. I w związku z tym czułem się, jak miał codziennie chór na mszy świętej, a chór był tylko w niedzielę młodzieżowej, który też bardzo ładnie śpiewał. Ta spontaniczna muzykalność była rzeczywiście czymś wyjątkowym. Natomiast od strony takiej muzyki europejskiej, którą znamy, to niewątpliwie Belgia. Tam muzyka kościelna była bardzo pięknie wykonywana. A z kolei, jeśli chodzi o wschód, to właśnie Rosja. W Moskwie też te chóry cerkiewne śpiewały z tymi głębokimi basami. Natomiast w naszych kościołach katolickich różnie to bywało. Parafie lepiej zorganizowane śpiewały lepiej, a te mniejsze słabiej.
1: A na przykład właśnie w Amerykach, w Meksyku, w Brazylii, jak tam było na przykład z muzyką?
2: No tam była często gitara, nie? Mhm. Gitara, więc owszem, ludzie śpiewali, ale to była taka muzyka, którą my znamy z Polski, z mszy młodzieżowych. Zresztą często te same melodie były śpiewane. W związku z tym było dobre i sympatyczne to, że cały Kościół śpiewał i że to czynił z zapałem, nieraz też wznosząc ręce. Natomiast waloru muzycznego wielkiego w tym nie było. Mhm.
1: Jak teraz się ksiądz arcybiskup zapatruje na tą przyszłość w Ugandzie? Jak tam widzi ksiądz arcybiskup swoją pracę? Jakie zadania czekają w przyszłości?
2: Wszystkiego się dowiem, jak przyjadę, ale na pewno będą te główne funkcje, czyli właśnie utrzymywanie dobrych relacji z rządem, z prezydentem, który już jest od 40 lat na urzędzie. To jest też pewien fenomen afrykański. No i chcę poznać lepiej Kościół miejscowy. Niewątpliwie wielkim atutem w tej sytuacji jest moje pochodzenie, dlatego że w Ugandzie ponad 40 lat spędziła dr Wanda Błońska, która jest kandydatem na ołtarze. I chciałbym w związku z tym też przysłużyć się temu procesowi beatyfikacyjnemu. Mam nadzieję, że moja obecność tam ułatwi gromadzenie materiałów i też jednocześnie rozpowszechnianie postaci dr Wandy Błońskiej, która oczywiście w poznańskim środowisku jest bardzo znana, ale w Polsce i być może także i w Ugandzie, w całym kraju jeszcze nie tak.
1: Mhm. Może kilka słów też o tych kulturach, które miał ksiądz arcybiskup możliwość doświadczyć. Właśnie, zacznijmy może od Madagaskaru. Co najbardziej dotykało księdza na Madagaskarze? W tej kulturze, w tych ludziach, w ich mentalności?
2: Na Madagaskarze to, co każdego jakby najpierw tak dotyka, to jest właśnie śpiew malgaszy. Oni są niezwykle muzykalni. Oraz taka naturalna życzliwość. Ludzie, którzy są otwarci, którzy z uśmiechem przyjmują cudzoziemców. To nie jest społeczeństwo zamknięte. Oczywiście, żeby ich poznać lepiej, to trzeba pewne bariery też cierpliwie pokonać, ale pierwszy kontakt jest bardzo sympatyczny. To są ludzie, którzy żyją w wielkim ubóstwie. Społeczeństwo jest niezwykle ubogie, ale jednocześnie nie sprawia to, że oni stają się jacyś tacy sfrustrowani czy smutni, wręcz przeciwnie. Właśnie ci ubodzy często przyjmują z radością, dzielą się tym, co mają, a niewiele mają. I pokazują w związku z tym, że no, szczęście w życiu nie zależy od tego, ile się posiada. Tych kultur na Madagaskarze było trochę więcej, bo oczywiście to jest jedno społeczeństwo, ale jest tu różnica między płaskowyżem a wybrzeżem tej wielkiej wyspy. Płaskowyż jest trochę na wyższym etapie rozwoju cywilizacyjnego, natomiast na wybrzeżu jest sporo jeszcze takich wierzeń, powiedziałbym, pierwotnych, dużo przesądów też trzeba powiedzieć, ale ewangelizacja postępuje tu i tu, także to jest społeczeństwo, które jest wrażliwe na Ewangelię i które stopniowo się otwiera na przekaz Chrystusowy. Oprócz Madagaskaru oczywiście to były też te pozostałe wyspy, z których każdy ma swoją specyfikę. Komory to jest społeczeństwo, które jest prawie w całości muzułmańskie. Tam jest chrześcijan może 1%, z czego większość katolików. Ale też byłem dobrze przyjmowany na Komorach, mimo tego, że nie mamy relacji dyplomatycznych, to zawsze ktoś z ministerstwa też mnie witał i kontakty były. Także nie mogę narzekać. A z kolei pozostałe wyspy, zwłaszcza Réunion, Mauritius, Seychelles, to już pierwszy świat. To społeczeństwo rozwinięte o pewnym także już statusie materialnym wysokim. W związku z tym był duży kontrast, jak się latało właśnie na wschód, zwłaszcza na Mauritius, czy też na Réunion. To były dla nas takie okazje do tego, żeby poznać, jak się Kościół rozwija w społeczeństwach, które nie mają problemów właśnie z przeżyciem, nie mają tych problemów podstawowych.
1: Rozwijał się lepiej, czy paradoksalnie może rozwijał się wcale nie tak dynamicznie, jak w tych miejscach, gdzie było trudniej?
2: No właśnie, na Madagaskarze się znacznie dynamicznie Kościół rozwija. tam, gdzie społeczeństwo jest syte, to jednak ten zapał chrześcijański słabnie. I to było widać wyraźnie na Réunion, na Mauritiusie, na Seszelach mniej. Seszele, muszę powiedzieć, może dzięki temu charakterowi kreolskiemu, który są bardzo dobrze zachowany, a także chyba dzięki roli kobiet, które są takim naturalnym motorem w społeczeństwie, one zachowały w znacznie lepszym stopniu dziedzictwo chrześcijańskie i wręcz powiedziałbym, że to się dalej rozwija.
1: Teraz zapraszam na chwilę przerwy. Do usłyszenia.

0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Wracamy po przerwie. Jest to program Życie z misją. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz arcybiskup Tomasz Gryca, nuncjusz apostolski, już właściwie w Ugandzie, chociaż do niej dopiero dotrze. Będąc tak często za granicą, za czym ksiądz arcybiskup najbardziej tęskni? Z takiej naszej, z naszej polskiej właśnie kultury, mentalności, może jedzenia?
2: Chyba najbardziej jednak za ludźmi z Polski, bo jedzenie można zorganizować wszędzie. Trochę mi brak kontaktu z Polakami, dlatego staram się też go zawsze mieć za granicą. Zawsze się jacyś Polacy znajdą, jesteśmy wszędzie. Także no, brak mi kontaktu oczywiście z rodziną, z księżmi, ale oni też mnie odwiedzają. Także muszę powiedzieć, że są sposoby, żeby jakoś temu zaradzić. Teraz to już się przyzwyczaiłem, nie, po tylu latach, że jestem daleko od domu. I też odkryłem w związku z tym, że jednak Kościół jest takim prawdziwym domem, w tym sensie, że na przykład inni dyplomaci, jak są z miejsca na miejsce przesuwani, no to muszą najpierw się zatroszczyć, żeby właśnie znaleźć jakieś mieszkanie, żeby tam kogoś poznać. A ja właściwie jadę jak po swoje, bo już mnie od początku witają na lotnisku, już wiem, gdzie będę mieszkał. Także to jest sytuacja jednak znacznie bardziej komfortowa.
1: A jak wygląda może taki... taki zwykły dzień właśnie księdza arcybiskupa w takich krajach właśnie daleko, właśnie Madagaskar, jak, nie wiem, właśnie Indie, Nepal, jak wygląda, wiem, że tamte się pewnie różni, jako ksiądza, jako arcybiskup, ale jak wygląda też taka codzienność księdza?
2: Życie w nuncjaturze w sumie jest dosyć podobne we wszystkich krajach, chyba że się akurat gdzieś wyjeżdża, to wtedy są różnice, zwłaszcza w sposobie podróżowania. Natomiast zwykle rano jest msza święta i to zależy od nuncjatury. W niektórych krajach kaplica jest otwarta, w związku z tym ludzie przychodzą też z zewnątrz. Tak było na Madagaskarze, tak też było w Indiach. W innych krajach to jest mała kaplica, gdzie tylko jest nuncjusz, sekretarz i siostry. I potem życie nuncjatury składa się właśnie ze spotkań i z pracy, powiedziałbym, pisarskiej, bo trzeba przygotowywać dokumenty, trzeba przygotować jakieś przesłania czy jakieś gratulacje, jak to ludzie zwykle proszą. No i z takich spotkań też, które dają z jednej strony informacje o kraju, a z drugiej strony no ludzie też proszą różne rzeczy. Proszą czasami właśnie o wsparcie finansowe, czasami też proszą o to, żeby ułatwić im wyjazdy do Rzymu, do Ojca Świętego. A nieraz są kwestie związane z życiem kościoła miejscowego, chociażby właśnie jak zakonnicy przychodzą, żeby rozwiązać jakiś problem, czy też opowiedzieć jakąś historię, to wtedy się wysłuchuje.
1: I podczas tej kilkuletniej pracy na Madagaskarze, czy jakieś takie może szczególne trudności, które właśnie poza tymi utrudnieniami w transporcie, czy właśnie braku kontaktu z bliskimi, to jakie takie trudności, które wynikają może też z pracy, jakoś się pojawiły?
2: Największe trudności były w przemieszczaniu się, bez dwóch zdań. I później jak się już dotarło na miejsce, to też była kwestia, czy będzie prąd i woda. Myśmy też w nuncjaturze na początku mieli ten problem, ale ostatecznie powiększyliśmy powierzchnię paneli słonecznych i mogliśmy już mieć zapewniony prąd na 100% i też wykopaliśmy studnię artezyjską, więc mieliśmy wodę, ale nie wszędzie tak było, także te problemy podstawowe jednak były największym zmartwieniem, jak się podróżowało, bo te podróże były bardzo, bardzo często. Bo tak to muszę powiedzieć, że nie miałem ani w kontaktach z biskupami, ani z rządem żadnych trudności. Tam bardzo dobrze byłem przyjęty. I w związku z tym pracowało się bardzo dobrze, bo też były widać rezultaty tego.
1: A w tych wcześniejszych księdza arcybiskupa pracach w tych różnych rejonach, na przykład właśnie na Bliskim Wschodzie, wiem, że właściwie ksiądz opuścił w sumie Ziemię Świętą tak na półtorej roku, czy rok przed tą eskalacją ponowną, ale jakie tam wyzwania czekały?
2: Tam było rzeczywiście wielkie wyzwanie polityczne, dlatego że nuncjusz był jedynym ambasadorem, który był akredytowany i w Izraelu, i w Palestynie, co wymagało dużej ekwilibrystyki dyplomatycznej. Myśmy też tym uczestniczyli jako jego współpracownicy. I to nie było łatwe. ale z drugiej strony to też dawało okazję do tego, żeby dobrze poznać racje i stanowiska jednej i drugiej strony i uczestniczyć w tej życiu kościoła w jednym i w drugim kraju. Wtedy jeszcze Cypr też należał do naszej jurysdykcji, więc co jakiś czas się na Cypr jeździło. Obecnie Cypr jest razem z Jordanią, więc już, no, już z Jordanii w tej chwili się opiekuje tym kościołem. Ale to był czas takiej właśnie intensywnej pracy związanej z wizytami Ojca Świętego, bo była wizyta papieża Franciszka na Cyprze i też była zapowiedziana wizyta Ojca Świętego Franciszka w Jerozolimie, która nie doszła do skutku ostatecznie, ale przygotowania się odbyły. Więc tam rzeczywiście ten kontekst konfliktu politycznego i wręcz no, zbrojnego, trzeba powiedzieć, już był wyczuwalny. Były napięcia bardzo mocne.
1: A jak to jest w ogóle przez taki długi czas też mieszkać właśnie w Ziemi Świętej i doświadczać tak na co dzień, mieć możliwość, czy w ogóle miał możliwość też ksiądz korzystania z tego dobrodziejstwa, nie wiem, Jerozolimy na przykład i tych wszystkich świętych miejsc?
2: No tak, oczywiście jeszcze miałem szczególny przywilej, dlatego że co prawda jak przyjechałem, to była masa pielgrzymów, było trudno się przecisnąć przez uliczki Jerozolimy, ale kilka miesięcy później wybuchł COVID i nie było nikogo. Więc jak się szło do grobu pańskiego, czy do groty narodzenia, to nie było pytania, kiedy można odprawić mszę świętą, tylko kiedy się chce odprawić mszę świętą, bo nikogo nie było. Więc miałem możliwość łatwego dojścia do wszystkich miejsc świętych przez mniej więcej półtora roku. Później stopniowo te grupy pielgrzymów zaczęły wracać, z czego też cieszyliśmy się bardzo, bo jednak pusta Ziemia Święta to jest bardzo smutny obraz. A z pielgrzymami to już nabrało normalnego charakteru.
1: A w tych wszystkich dalekich wyjazdach, tych wszystkich pracach, jaka taka główna jest księdza arcybiskupa taka myśl, taki cel, myśl przewodnia, taki może jakieś zadanie, które ma w sobie też ksiądz arcybiskup?
2: Ja bym powiedział, że dwa są takie zadania czy myśli przewodnie. Pierwsza, żeby przybliżyć ludziom postać Ojca Świętego, bo ja jestem tam po to, żeby przekazywać jego myśl, ale także właśnie jego pozdrowienie, jego troskę o kościół miejscowy, czy też właśnie troskę o to, żeby relacje były poprawne. W związku z tym, żeby przekazywać, żeby być niejako głosem, czy też właśnie obliczem Ojca Świętego w tym kraju. A z drugiej strony ta cała praca służy temu, żeby Ojcu Świętemu przekazywać odpowiednią i poprawną informację na temat tego, co się dzieje w kościele i w kraju. To my dlatego jesteśmy właśnie na miejscu, bo nie wszystko da się wyczytać w internecie, tylko żeby właśnie dotknąć tej rzeczywistości i żeby Stolica Apostolska była dobrze poinformowana o tym, co się dzieje.
1: Jak patrzy też ksiądz na taką codzienność tych ludzi i na to, że w tych miejscach różnych, w których ksiądz arcybiskup bywa, też no, są niełatwe warunki, no bo i tak naprawdę no i Madagaskar, rozmawialiśmy też o tym właśnie, że i drogi są trudne, ale czasem brak wody, prądu, no ale podejrzewam, że czy Indie, czy Nepal też nie są, czy Palestyna, to też nie są często bogate miejsca i też jak ksiądz widzi to? Bo myślę, że to jest duży problem w tych wszystkich krajach takich dalekich, może trochę innych od naszego.
2: Różnie to bywa. To ubóstwo najwyraźniej się widziało na Madagaskarze rzeczywiście. Indie na przykład są krajem o wiele bardziej rozwiniętym. Mają przecież zaawansowaną technikę, wysyłają rakiety w kosmos. Ale też tylko w Indiach widziałem ludzi umierających na ulicy. W żadnym innym kraju tego nie było, więc kontrast był daleko większy niż na przykład na Madagaskarze, bo tam można było zobaczyć w Indiach niezwykłe bogactwo, bardzo zaawansowaną technologię, a jednocześnie wręcz nędzę ludzi, którzy umierali z głodu na ulicach. To też dlatego matka Teresa właśnie z Kalkuty się nimi zajęła, bo nikt się nimi nie zajmował. Także są kraje, które są teoretycznie w makroekonomicznych liczbach rozwinięte, ale społeczeństwo nie jest beneficjentem w całości tego rozwoju. A są właśnie kraje, gdzie ten rozwój jest bardziej zrównoważony, gdzie każda jednak z grup społecznych korzysta na tym, no to chociażby w Europie, tak? Belgia, Luksemburg. To było bardzo wyraźnie widoczne, czy też w Ameryce Łacińskiej różnie to bywa, ale akurat tam, gdzie ja byłem, w Meksyku, w Brazylii, takich się nie widziało jednak kontrastów. Tam ludzie, nawet ci najbiedniejsi, jednak też korzystają na ogólnym rozwoju.
1: A jakaś taka ulubiona też księdza arcybiskupa historia, związana trochę może taka właśnie misyjna, związana z doświadczeniem innej kultury czy innej mentalności.
2: Trudno w tej chwili mi tak powiedzieć, która byłaby ulubiona. No niewątpliwie na Madagaskarze były sytuacje związane z miejscowymi wierzeniami. Tam ciągle jeszcze ten szamanizm jest obecny. I raz pamiętam, właśnie odwiedzałem jakąś diecezję, chyba Murumbe to było. I ówczesny administrator diecezjalny, bo jeszcze nie było wtedy biskupa, mnie tak obwoził od parafii do parafii, żeby pokazać nuncjusza wszystkim w miarę możliwości. I jedna była taka sytuacja, że była dziewczyna, która podeszła i upadła przede mną. Upadła tak nieświadomie zupełnie, nie? Nie to, żeby chciała jakoś jakiś pokłon oddać, tylko po prostu tak upadła. I zaczęli ludzie krzyczeć, że jest opętana, że przez szamana. A ja mówię, co tu robić? No, trzeba się pomodlić, żeby wstała. Jeszcze zaczęła się modlić i wstała. Także to była taka właśnie najbardziej mocna wtedy chwila, pamiętam. To zrobiło duże wrażenie na wszystkich i na mnie też. Ale ten szamanizm jest obecny w wielu krajach afrykańskich. Ciekaw jestem, że go też odnajdę w Ugandzie, to się jeszcze okaże.
1: Mówiliśmy właśnie, ksiądz arcybiskup opowiadał o dr Wandzie Błońskiej. I chciałem zapytać, czy miał okazję też ksiądz arcybiskup jeszcze spotkać dr Wandę, czy z nią rozmawiać i jak ona była?
2: Tak, tak. Jeszcze jako wikariusz w Kościanie pamiętam, jak przyjeżdżała z prelekcjami misyjnymi do naszej parafii. To była kobieta niezwykle skromna i pięknie mówiła o swoim doświadczeniu lekarki w Ugandzie, ale mówiła to z wielką prostotą, z wielką skromnością, pokazując właśnie na to, ile dobra można zrobić dla ludzi. Ale też jak wspominała, to często nie wiem, ilu ludzi pomogłam modlitwą, a ilu sztuką lekarską. Tego się dowiem po drugiej stronie.
1: Mam nadzieję, że się dowiedziała rzeczywiście.
2: Tak, tak.
1: I czy też jej, może właśnie jej świadectwo życia, podejrzewam, że zbudowało raczej taki dobry obraz Ugandy w księdza, w, nie wiem,
2: na
1: takich
2: pewno,
1: skojarzeniach.
2: Na pewno skojarzenia mam bardzo dobre, przede wszystkim dzięki dr Wandzie Błońskiej, ale też jest drugi polonik, jeśli tak można powiedzieć, dlatego, że Uganda była miejscem, w którym Brytyjczycy zgromadzili Sybiraków zaraz po II wojnie światowej, zwłaszcza dzieci. I tam był taki obóz przejściowy, którego ślady do dzisiaj istnieją. I Polacy, którzy przeszli przez ten obóz w Ugandzie, zawsze wspominali Ugandę z niezwykłą nostalgią. I nawet gromadzili oszczędności, żeby kiedyś tam jeszcze wrócić. Także mam nadzieję, że to miejsce też będę mógł odwiedzić i się przekonam, jak tam było.
1: Jakie właśnie wspomnienia ma ksiądz z tych wszystkich różnych doświadczeń, lat? Tak jakby wszystko to zebrać razem, to co przychodzi księdza arcybiskupowi na myśl? Jakby są raczej właśnie dobre wszystkie, dużo więcej dobrych jest wspomnień, czy raczej jest dużo, dużo takiego też trudu związanego właśnie z tym, że no, z ludźmi niełatwo się dogadać, a myślę, że polityka też robi swoje w tych wszystkich miejscach. Czy ta praca raczej ostatecznie daje dużo takiego spełnienia księdzu, arcybiskupowi, czy też wnosi jakiś taki trud?
2: No trud jest zawsze z tym związany, ale to każdej pracy jest trud, tego się tak nie pamięta. Natomiast co się najbardziej pamięta, co ja pamiętam, to są różne oblicze kościoła przede wszystkim. Każdy kraj ma swoją specyfikę, ale także każdy kościół miejscowy ma swoją specyfikę. I to jest to, co jest może najbardziej ciekawe właśnie w tej mojej misji. Bo ja w to się staram wejść, zrozumieć, także pokochać tę specyfikę miejscowego kościoła, żeby móc tam funkcjonować wśród miejscowych księży, wśród biskupów, wśród sióstr zakonnych. I to jest bardzo rozwojowe, bardzo formacyjne doświadczenie. Mhm. Człowiek już nigdy nie będzie taki sam, kiedy mieszkał przez kilka lat w kraju, w którym rzeczywiście się jakoś tam zakorzenił. Dlatego ja jestem zawsze bardzo ciekaw w kraju, do którego jadę. Jest to niewątpliwie wyzwanie, ale jest to jednocześnie też taka szansa na właśnie rozwój osobisty. Natomiast bardzo przykre są wyjazdy. Trudno jest wyjechać potem z takiej misji.
1: Już tęskni księdz arcybiskup za Madagaskarem?
2: A to już Madagaskar, już opłakałem wszystkie wyspy. Już teraz właśnie dlatego pojechałem na urlop, żeby trochę czasu minęło. Już teraz jestem gotowy na to, żeby do Ugandy jechać.
1: czy będzie jakoś, bo teraz podejrzewam, że w codzienności używał ksiądz arcybiskup języka francuskiego.
2: Czy będzie, skarze, tak.
1: Czy będzie go brakować teraz w Ugandzie? Czy nie ma ksiądz jakichś specjalnych...
2: To już nie pierwszy raz, nie? Gdzieś zmieniałem język, bo w Belgii też był bardziej francuski, chociaż tam się musiałem też flamandzkiego nauczyć. Więc ten francuski pewnie jakoś mi zostanie, ale rzeczywiście w Ugandzie będzie angielski teraz, no i zobaczymy, czy mi starczy odwagi i czasu, żeby się nauczyć Swahili na przykład, albo jakiegoś innego miejscowego.
1: Tam chyba też Luganda.
2: Luganda zwłaszcza, jest. Tak. A Luganda to jest taki rzeczywiście miejscowy, on chyba nie wychodzi poza sam kraj, a Swahili to jest międzynarodowy język, więc może być bardziej przydatny.
1: Ale rzeczywiście, jak próbowałem kiedyś podjąć nauki Swahili, to tak zupełnie inaczej niż te europejskie języki w ogóle ma umiejscowione, zbudowane inaczej, więc życzę powodzenia dużym księdzu arcybiskupowi w nauce. Właśnie jak jest ksiądz arcybiskup w tych różnych miejscach, to czy wystarczają te takie języki, powiedział, bardziej powszechne, czy raczej też musi się trochę ksiądz arcybiskup uczyć tych miejscowych?
2: No, na Madagaskarze to było konieczne, żeby chociaż się trochę nauczyć malgaskiego, dlatego, że to jest pewien ewenement w Afryce, to jest kraj, który ma jeden język tylko, malgaski. W związku z tym ten francuski tak naprawdę nie jest do niczego potrzebny, żeby się porozumieć. W Ugandzie już będzie inaczej, bo tam jest kilka języków i w związku z tym oni muszą znać angielski, żeby się porozumieć między sobą, a poza tym zdaje się, to jest najbardziej brytyjski kraj w Afryce, tak przynajmniej jest przedstawiany. Więc tam pewnie ten angielski by wystarczył. Także zależy od kraju. Nie? W krajach europejskich na przykład trzeba się też uczyć języka miejscowego, bo tak jak w Polsce, pewnie się uczymy się angielskiego, ale nie można powiedzieć, że angielski jest drugim językiem w Polsce, tylko ci, którzy się uczyli, mówią po angielsku.
1: Dziękuję bardzo księdzu arcybiskupowi za tę rozmowę. Czy mógłby ksiądz nas na koniec pobłogosławić? Właśnie się zastanawiam, w którym języku, bo zawsze proszę misjonarzy, żeby w tym języku, w którym pracują. Więc nie wiem, czy na przykład po francusku chyba jeszcze nas nikt w tym programie nie błogosławił.
2: Dobrze, niech będzie po francusku. Ja również dziękuję za rozmowę i wszystkim słuchaczom życzę z serca błogosławieństwa Bożego. Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
1: Amen. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w kolejnym programie. Z Panem Bogiem.
0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Bóg dał wodę wszystkim, my traktujemy ją jak towar, powiedział Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień. W Rzymie obradowała Fundacja Jana Pawła II. Jej główne zadanie to kształtowanie nowych pokoleń zgodnie z nauczaniem polskiego papieża. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Woda jest Bożym darem przeznaczonym dla wszystkich, a dziś stała się towarem często niedostępnym, przypomina Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień. Ojciec Święty apeluje, by w tym miesiącu modlić się w szczególności o sprawiedliwe i oszczędne gospodarowanie niezbędną do życia wodą i by wszyscy mieli do niej łatwy dostęp.
3: Papież podkreśla, że woda jest zarówno źródłem życia, jak i sakramentalnym znakiem. Ona gasi pragnienie, użyźnia ziemię i leczy rany. Jest także znakiem Bożej łaski i miłości. Leon XIV zauważa, że wielu ludzi jest pozbawionych wody pitnej, chorują z powodu jej niedostatku. Niech nasza troska o wodę będzie znakiem miłości do Stwórcy i zaangażowaniem na rzecz życia najuboższych, wychowując nowe pokolenia do doceniania i ochrony zasobów ziemi.
2: Leon XIV wskazał też na szczególne zadanie chrześcijan. Mają być świadkami prostoty, zdolnymi żyć z umiarem, piętnować marnotrawstwo i bronić prawa do wody. W Rzymie obradował zarząd Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Jak przypomina jej prezes, ksiądz Paweł Ptasznik, fundacja prowadzi działalność w dziedzinie kultury i nauki, kształtowania nowych pokoleń, promocji nauczania Jana Pawła II i jego dzieła.
4: Jesteśmy w przededniu obchodów jubileuszu 45-lecia istnienia fundacji. Już wiemy, że to będą 4

0: dni poświęcone fundacji i spotkaniom z przyjaciółmi fundacji z całego świata. Już mamy ponad 300 zgłoszeń z całego świata. 19 października jest przewidziana audiencja z papieżem Leonem, a potem różne wydarzenia kulturalne i naukowe, które będą temu towarzyszyły.
1: Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jan Paweł II nigdy nie zapominał o tej dacie. Od bohaterskich obrońców naszych granic uczmy się umiłowania własnego narodu, przedkładania dobra ojczyzny nad prywatne interesy. Mówił dokładnie przed 30 laty podczas polskiej mszy w Castel Gandolfo.
2: Pierwszy dzień września dla nas Polaków wiąże się ze wspomnieniem wybuchu II wojny światowej. Wracamy pamięcią do tamtych tragicznych wydarzeń. Modlimy się, aby uzyskana dziś wolność, owoc ofiary życia milionów Polaków i Polek, była przyjmowana jako dar Boży ku zbudowaniu, a nie ku duchowej degradacji narodu.
1: Jan Paweł II nawiązał w ten sposób do zalegalizowanej dwa dni wcześniej aborcji.
2: Nie ma praworządności w państwie, które zezwala na zabijanie niewinnych. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Dziś minęła 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. W Poznaniu uroczystości upamiętniające rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Świętego Józefa przy ulicy Działowej. Następnie przedstawiciele miasta, służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz władz samorządowych spotkali się pod pomnikiem żołnierzy Armii Poznań, by oddać hołd ofiarom. Podczas swojego przemówienia wicewojewoda Karolina Fabisz-Szulc zwracała uwagę, że patriotyzm w Wielkopolsce miał postać codziennej odpowiedzialności.
2: Rozpoczęła się nowa germanizacja, wysiedlenia i konfiskaty. Ślady tamtych zbrodni są wciąż obecne. Fort VII w Poznaniu, Lasy Paleńsko-Zakrzewskie, Kościan, Śrem, Leszno, dziesiątki innych miejsc, które dla kolejnych pokoleń są nie tylko punktami na mapie, ale miejscami pamięci. Ich śmierć miała złamać nie tylko ich rodziny. Miała osłabić całą wspólnotę. Wielkopolanie organizowali konspiracje, prowadzili tajne nauczanie, pomagali więźniom i osobom prześladowanym przez okupanta.
1: Druga wojna światowa była najbardziej niszczycielskim i krwawym konfliktem w dziejach ludzkości. Rozpoczęła się napaścią Niemiec na Polskę. Zginęło w niej ponad 60 milionów ludzi, w tym ponad 6 milionów Polaków. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Tak samo jest też z wakacjami. Dziś w całej Polsce niemal 5 milionów uczniów rozpoczęło kolejny rok szkolny. Nie wszyscy jednak cieszyli się z faktu powrotu do szkół.
3: Słabo, bardzo źle.
4: Chemia nas czeka, masakra.
5: Już w sumie trochę stęskniłam za koleżankami i cieszę się, że wracam.
6: Szkoła jak szkoła, tak. Są fajne momenty i zgadzam się, że lubię czasami pójść do szkoły, bo jest też szansa na spotkanie innych znajomych.
7: Wakacje były super, ale mogłyby być trochę dłuższe.
1: Przypomnijmy, że od dziś obowiązuje także nowa podstawa programowa, która ma podporządkować wymagania wobec uczniów i wzmacniać rolę nauczyciela. Obowiązkowym przedmiotem jest edukacja zdrowotna. W szkołach obowiązuje też zakaz używania telefonów komórkowych. Co o zmianach sądzą rodzice? O to w szkole na Poznańskiej Wildzie pytał reporter Polskiego Radia Maciej Szefer.
8: Bardzo się cieszę, że dzieci wreszcie będą mogły się skupić na tym, czego mają się nauczyć, czego mają się dowiedzieć i nie z telefonu.
9: Powiem, że dobrze, bo może się ukrócić troszeczkę to nagrywanie takich może biedniejszych dzieci.
10: A nie boi się pan trochę, że kontaktu nie będzie pan miał z dzieckiem?
9: Damy radę jakoś, poukłada się.
11: Okej, mówię jak najbardziej, dzieciaki więcej powinny spędzać czasu z rówieśnikami, ale syn akurat telefonu nie nosi do szkoły, jedynie ma smartwatcha, bo daje mi znać, jak jestem w pracy, że dotarł do szkoły i wraca do domu.
1: W Poznaniu rok szkolny rozpoczęło dziś blisko 80 tysięcy uczniów i przedszkolaków, prawie 9 tysięcy nauczycieli oraz około 3,5 tysiąca pracowników

0: administracji. Rok szkolny zakończy się 25 czerwca.
1: Informacje drogowe.
0: Wielkopolskie drogi nie były tego lata najbezpieczniejsze. Funkcjonariusze wielkopolskiej drogówki podsumowali ostatnie dwa miesiące. W regionie doszło do prawie 460 wypadków, w których zginęły 42 osoby, a ponad 500 zostało rannych. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 4. Policjanci nie spoczywają teraz na laurach, skupiają się na bezpieczeństwie w okolicach szkół i na przejściach dla pieszych. Dziś minęły 34 lata od porwania Jarosława Ziętary. Poznański dziennikarz miał 24 lata, gdy został zamordowany. Według ustaleń prokuratury uprowadzono go z jego mieszkania przy ulicy Kolejowej. Potem przewieziono na teren holdingu Elektromis. Tam był torturowany, a następnie zabity. Powodem zbrodni miało być prowadzone przez Ziętarę śledztwo dotyczące szarej strefy gospodarczej pierwszych lat transformacji. Przyjaciółka zmarłego dziennikarza Elżbieta Kopińska wyznaje, że po tylu latach wciąż odczuwa złość.
2: Zabrano facetowi 34 lata życia, w którym mogło wydarzyć tyle fantastycznych rzeczy i tak naprawdę nikt nie ponosi za to kary. Staram się pamiętać zawsze.
0: Pod koniec zeszłego roku sąd apelacyjny nakazał powtórne rozpatrzenie sprawy domniemanych sprawców porwania. Akty zostały zwrócone do prokuratury celem ich uzupełnienia. Organizator dzisiejszego upamiętnienia Krzysztof Kaźmierczak ma nadzieję na rozwiązanie tematu.
3: Padły również takie słowa, które tutaj można przeczytać na tablicy. Sędziowie, nie cytując tablicy, ale sami stwierdzili, że jest to oczywiste, że Jarosław Ziętara został zabity dlatego, że był dziennikarzem. Mam nadzieję, że gdy za rok spotkamy się, będzie co najmniej trwał ten proces.
0: Do dziś nie znaleziono ciała poznańskiego dziennikarza. Jego przyjaciele i dziennikarze co roku przypominają o tym 1 września przy wspomnianej okolicznościowej tablicy przy ulicy Kolejowej. W Poznaniu 3 obywateli Wietnamu pracowało nielegalnie. Ujawniła to kontrola nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej, który przyjrzał się jednej z firm z branży gastronomicznej. Jak się okazało, cudzoziemcy wykonywali tam pracę bez wymaganych zezwoleń oraz bez zawartych umów. Wszczęto już postępowanie w sprawie zobowiązania ich do powrotu do kraju pochodzenia. Funkcjonariusze przypominają, że za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców pracodawcy grozi kara finansowa w wysokości nawet do 50 tysięcy złotych.
1: Informacje ze świata.
0: W południowej części Brandenburgii doszło do próby zamachu na stację transformatorową. Przy elektrowni mieszczącej się około 30 km od Polski niemiecka policja znalazła ładunki wybuchowe. W elektrowni wyłączono już jeden z bloków energetycznych, ale dostawy prądu nie są zakłócone. O ataku na infrastrukturę mówią firmy energetyczne odpowiedzialne za produkcję i przesył prądu. Policja potwierdza, że doszło do minimum jednego wybuchu. Funkcjonariusze zaprzeczyli jednak znalezieniu elementów rakiet, na których obecność wskazywały wcześniej lokalne media. Potwierdzili za to zabezpieczenie licznych śladów na podstacji, które teraz będą analizowane.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Estera, zostawiona samej sobie, stała chwilę zapłoniona i milcząca, a potem zbliżyła się do Ben-Hura i dziwnie łagodnie rzekła: nie jestem zacniejszą od mej matki. Gdy jej zabrakło, pozwól, panie, abym mogła pielęgnować mego ojca. Ben-Hur wziął jej rękę, położył ją na krawędzi krzesła Simonidesowego i rzekł: dobre z ciebie dziecko, niechaj się stanie jak chcesz. Mimo zmiany, które zaszły, Simonides spojrzał wzrokiem pana wkoło siebie, po czym rzekł spokojnie: Estero, późno już, a mamy jeszcze wiele do omówienia. Każ przynieść napoje, by nam nie zabrakło sił do pracy, która nas czeka. Dziewczyna zadzwoniła na służbę i wnet wniesiono wino i chleb, które sama obniosła, częstując gości. Jakkolwiek porozumieliśmy się, rzekł Simonides, nie sądzę, aby już wszystko między nami było załatwione. Życie nasze ma odtąd płynąć jak dwie rzeki, które połączyły swoje wody w jedno. Jeśli ich bieg ma być swobodny, trzeba nam usunąć z nieba wszelkie chmury. Kiedyś odszedłeś od drzwi moich z uczuciem niezadowolenia i przekonaniem, że nie chcę uznać tych praw, które ci właśnie przyznałem w najszerszym znaczeniu. Poznałem cię już wówczas. Estera i Maluch poświadczą chętnie, że nie spuściłem cię odtąd z oka. Maluch? Zawołał Ben-Hur zdziwiony. Kto tak jak ja, przykuty do krzesła, ten musi mieć daleko sięgające ręce i dużo tych rąk, jeśli chce coś znaczyć w świecie, z którego tak okrutnie został usunięty. Mam więc wielu ludzi, a Maluch jest najlepszym z nich. Czasem znów, tu rzucił okiem na szejka, pożyczam dobrego serca u drugich, jak na przykład u Ilderima Dobrotliwego, męża pełnego zacności i odwagi. Pozwól, niech i on ci powie, czym kiedy zapomniał o tobie. Ben-Hur spojrzał mimo woli na Araba, a Ilderim skinął głową i zmrużył oczy na znak potwierdzenia. Trudno, panie, mówił dalej Simonides, poznać człowieka bez próby. Gdy przyszedłeś, ujrzałem obraz twego ojca, ale czyż mogłem wiedzieć, jakim jesteś człowiekiem? Wszak zdarzają się ludzie, dla których majątek bywa przekleństwem. Więc wysłałem Malucha, aby mnie zastąpił i był w tej służbie moimi oczami i moimi uszami. Uczynił zadość mej woli, przynosił mi same dobre wieści. Nie bierz mu tego za złe, proszę. Uczynił dobrze i nie mam żalu do niego, odparł Ben-Hur. Ani do was, bo mądrość kierowała waszymi czynami. Słowa te są miłe memu sercu, rzekł kupiec z uczuciem. Bardzo miłe. Nie boję się nieporozumienia i niechaj już rzeki płyną sobie, jak im Bóg każe. Po przerwie mówił dalej. Tkacz siedzi u krosien i puszcza czułenko. Sukna przybywa, rosną desenie i figury, a on marzy i myśli. Tak rosła w mych rękach fortuna i dziwiłem się jej wzrostowi, pytając samego siebie, jakim sposobem. Widziałem, że starania innych, równie pilne jak moje, nie osiągają celu. Co więcej, ja, tak zależny od innych, przykuty do krzesła, prawie martwa bryła, nie poniosłem nigdy straty z winy wykonawców mych rozkazów, nigdy nie byłem oszukany. Tak służyły mi żywioły, a ludzie byli mi wierni. Zaiste, rzecz godna zastanowienia, rzekł Ben-Hur. Tak jest, jak rzekłem, i w końcu przyszedłem do przekonania, że Bóg jest w tym, a dziś pytam wraz z tobą, jaki jest jego cel, jaka jego wola. Nic się nie dzieje bez zamiaru. Nie wątpiłem też nigdy, że przyjdzie dzień, który on uzna za stosowny, w którym wskaże mi cel i ujrzę go równie wyraźnie, jakbym ujrzał biały dom widniejący na wzgórzu. Dziś wierzę, że to już się stało. Wiele lat temu ja i moja rodzina, matka twoja, Estero, była ze mną. Siedzieliśmy przy drodze północnej wiodącej do Jerozolimy w pobliżu grobów królewskich. Na drodze ujrzeliśmy trzech jeźdźców na dużych białych wielbłądach, tak pięknych, że nigdy podobnych nie widziano w świętym mieście. Byli to ludzie obcy, przybywający z dalekich stron. Pierwszy wstrzymał wielbłąda i zapytał mnie, gdzie jest ten, który się narodził, król żydowski. Do pytania tego, jak gdyby dla większego zadziwienia mnie, dodał słowa: widzieliśmy jego gwiazdę na wschodzie i przybywamy oddać mu cześć. Nie zrozumiałem, co chciał powiedzieć, ale szedłem za nimi aż do bramy damasceńskiej. W ciągu całej drogi zadawali przechodniom to samo pytanie. Wszyscy się dziwili jak ja, a powszechnie mówiono, że słowa te tyczyły się przyjścia Mesjasza. Szczegółów już wiele zapomniałem, ale rzeczy chyba się nie zmieniły. Ludzie, nawet najuczęsi, są jak dzieci. Drogi jego odmienne są od naszych, a kroki jego na ziemi często całe wieki oddzielają. Czy widziałeś Baltazara? Tak, i słyszałem jego opowiadanie, odparł Ben-Hur. Nie wiem jednak, co o tym sądzić. Cud, prawdziwy cud, zawołał Simonides. Gdym słyszał to opowiadanie, wydało mi się, że jest ono odpowiedzią i ujrzałem jasno cel opatrzności. Gdy przybędzie król ubogi, pozbawiony przyjaciół, bez orszaku, wojska, miast i zamków, czyż nie będzie za późno? Więc zanim przyjdzie, trzeba założyć królestwo. A ty, panie, ty silny, wyćwiczony w boju, bogaty, czy widzisz powód, dla którego Bóg cię zesłał? Czyż cel jego nie może być twoim? Powiedz, panie, czy może człowiek urodzić się dla większej chwały? Tak ci się wydaje, bo nie pomnisz, rzekł Ben-Hur gorąco, że królestwo, które głosi Baltazar, ma być królestwem duchowym. Simonides był Żydem, dumnym ze swej narodowości, to też odparł z ironią w głosie. Baltazar był świadkiem cudownych rzeczy. Gdy o nich mówił, kornie przed nim schylam głowę, bo je widział i słyszał. Jest jednakże synem Mizraima, nawet nie prozelitą. Trudno więc przypuścić, aby miał szczególną wiedzę, zwłaszcza w tłumaczeniu postanowień Bożych tyczących się narodu izraelskiego. Prorocy mieli światło wprost z nieba, podobnie jak on, ale proroków jest wielu, a on jeden, a Jehowa zawsze ten sam. Czy mógłbym nie wierzyć prorokom? Estero, przynieś mi Torę. A zresztą, czy nie mamy świadectwa całego narodu? Przejdź od Tyru, co leży nad morzem na północy, od stolicy Edomu na południu pustyni, a nie znajdziesz takiego, który by kiedykolwiek jadł baranka wielkanocnego, żeby ci nie powiedział, że oczekuje królestwa i króla. Dzień jego przybycia będzie dniem szczęścia, a królestwo jak królestwo ojca naszego Dawida. Spytasz, skąd mają tę wiarę? Wskażę ci i to. Właśnie wróciła Estera, niosąc kilka pergaminowych zwojów, starannie owiniętych ciemnobrązową materią pokrytą złotymi znakami. Trzymaj, córko, zwoje, podasz mi je, gdy zażądam, rzekł ojciec łagodnym głosem, jakim zwykle do córki się odzywał, po czym mówił dalej. Trwałoby to długo, a może za długo, gdybym chciał wymienić imiona świętych, którzy za wolą opatrzności zajęli miejsce proroków. Nie mieli ci następcy świętego ognia Eliasza lub Elizeusza, mimo to jednak pisali i nauczali po powrocie z niewoli, a światła pożyczyli od pochodni Malachiasza, tego ostatniego z rodu proroków. Hillel i Szamaj mają i teraz imię jego na ustach, nauczają młodzież. Zapytajmy ich o królestwo. Któż jest panem trzód w księdze Ezechiela? Któż, jeśli nie król, o którym mówimy? Tron gotów na jego przyjęcie, on schodzi na ziemię, a inni królowie spadają z swych tronów, prześladowcy Izraela wrzuceni będą w jaskinie podziemne między słupy ogniste. Śpiewak psalmów mówi: wejrzyj, panie, na lud swój, oddaj Izraelowi króla jego, daj go w czasie, jaki uznasz, o Boże, daj go, aby rządził Izraelem dziećmi Twymi i zmusi narody ziemi pod jarzmo swoje i służyć mu będą i będzie sprawiedliwym królem od Boga naznaczonym. Będzie rządził ziemią słowem jego na wieki. Posłuchaj Ezdry, tego drugiego Mojżesza, gdy opowiada swe nocne widzenia i spytaj, kim jest ten lew, co ludzkim głosem przemawia do orła, który oznacza Rzymianina. Kochałeś kłamców i zgwałciłeś miasta pracujących i obaliłeś ich mury, chociaż nie czynili nic złego. Dlatego znikniesz, aby ziemia była odnowiona, podniosła się i uwierzyła w sprawiedliwość i litość tego, który ją uczynił. Odtąd oczy jego nie widziały orła. Zaprawdę, Panie, dość byłoby tego świadectwa, ale gdy droga do źródła otwarta, czemuż by doń nie dotrzeć? Podaj wina Estero, a potem Torę. Wszak wierzysz, Panie, w proroki? Zapytał pijąc. Wiem, że wierzysz, bo taka była wiara ojców Twoich. Podaj mi, Estero, księgę widzeń Izajaszowych. Wziął zwój, który dla niego rozwinęła i czytał. Lud, który chodził w ciemnościach, ujrzał światłość wielką. Mieszkającym w krainie cienia śmierci światłość im weszła. Albowiem maluczki narodził się nam, syn jest nam dany i stało się panowanie na ramieniu jego. Rozmnożone będzie państwo jego, a pokojowi nie będzie końca. Na stolicy Dawidowej i na królestwie jego siedzieć będzie, aby je utwierdził i umocnił w sądzie i w sprawiedliwości odtąd i aż na wieki. Zawistna miłość Pana zastępów uczyni to. Czy wierzysz prorokom, Panie? Teraz, Estero, podaj mi słowa Pana do Michaesza. Dziewczyna podała zwój, którego żądał. A ty, czytał? A ty, Betlejem Efrata, malutkieś jest między tysiącami judzkimi. Z ciebie mi wynijdzie, który będzie panującym w Izraelu, a wyjścia jego od początku, ode dni wieczności. Zaiste, on to był dziecięciem, które widział Baltazar. On był dziecięciem, któremu oddał cześć w jaskini. Czy wierzysz, Panie, prorokom? Podaj mi, Estero, słowa Jeremiasza. Wziąwszy zwój, czytał jak pierwej. Oto dni przychodzą, mówi Pan, a wzbudzę słowo dobre, którem mówił do domu Izraela i do domu Judy. W onym dniu i w onym czasie uczynię, że spłodzi Dawid płód sprawiedliwości, a będzie czynił sąd i sprawiedliwość na ziemi. W one dni będzie zbawion Juda i Jeruzalem mieszkać będzie bezpiecznie. A to jest imię, którym go nazwą. Pan Sprawiedliwy nasz, bo to mówi Pan. Nie zginie z Dawida mąż, który by siedział na stolicy domu Izraelowego. Czyż niewyraźnie jest tu mowa o królu? I czy możesz, Panie, nie wierzyć prorokom? Teraz, córko, podaj mi przepowiednię tego syna Judy, na którym nie ma żadnej plamy. Podała mu księgę Daniela, a on czytał. Patrzyłem tedy w widzeniu nocnym, a oto z obłoki niebieskimi jako syn człowieczy przychodził i aż do starowiecznego przyszedł i stawili go przed oblicze jego i dał mu władzę i cześć i królestwo i wszyscy narodowie, pokolenia i języki służyć mu będą. Władza jego, władza wieczna, która nie będzie objęta, a królestwo jego, które się nie skazi. Czyżbyś nie wierzył prorokom, Panie mój? Zaiste, dosyć już, wierzę, zawołał Ben-Hur. Tak, ale to nie dosyć, mówi Simonides. Jeśli król przyjdzie ubogi, czy mu udzielisz, Panie, ze swej wspaniałości? Zaiste, tak, i to do ostatniego sykla, do ostatniego tchnienia mej piersi. Czemuż by jednak miał przyjść ubogim? Podaj, Estero, słowa Pana, jakie je słyszał Zachariasz, rzekł Simonides. Posłuchaj, Panie, jak król przybędzie do Jerozolimy. Raduj się wielce, córko Syjonu, wykrzykuj, córko Jeruzalem. Oto król twój przyjdzie, tobie sprawiedliwy i zbawiciel, on ubogi, a wsiadający na oślicę i na źrebię syna oślicy.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Lektura w Radiu Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.
2: Teściowa Szymona po uzdrowieniu z gorączki wstaje, by usługiwać. To naturalna reakcja na dobro. Gdy wracają siły, w sercu rodzi się pragnienie dzielenia się nimi z innymi. Jezus nie uzdrawia tylko dla mojej wygody, ale po to, bym stał się oparciem dla bliskich w potrzebie. Wdzięczność najlepiej widać w konkretnym czynie. Każdy dar zdrowia czy spokoju jest zaproszeniem do życzliwej obecności dla swoich bliskich. Pomyśl, komu dzisiaj lub jutro pomogę w codziennych obowiązkach?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobra muzyka w Radiu Emaus.